siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Leska Łomża.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyt?

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
5: I po reklamie.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Radia Łomża News.
1: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Szabołowska. Zapraszam. Podziemia szpitala w Łomży z podwójnym przeznaczeniem. Podpisano umowę na wykonanie projektów na modernizację, w tym budowę dwupoziomowego parkingu. Dokumentacja projektowa ma być gotowa do 1 grudnia. A o szczegółach mówią Jacek Piorunek z Zarządu Województwa, dyrektor szpitala w Łomży Dariusz Tomasiewicz i prezes Podlaskiego Funduszu Rozwoju Janusz Cieciurski.
2: Województwo Podlaskie od wojewody podlaskiego w tym roku na ten cel otrzymało 173 miliony złotych. Oczywiście przeznaczane one są na samorządy funkcjonujące w województwie, w tym na samorząd województwa. Nasze środki finansowe przeznaczamy tym razem na szpitale wojewódzkie funkcjonujące w zasobach Urzędu Marszałkowskiego, w tym szpital wojewódzki w Łomży. 2 miliony 70

0: 57. Dobrze byłoby te 700 tysięcy więcej. Niemniej jednak cieszymy się również z tej kwoty. Te środki oczywiście zostaną przeznaczone na wszelkiego rodzaju działania szpitala związane z ochroną ludności i obroną cywilną, tak jak już wcześniej powiedziałem. I tym razem przeznaczone będą one na projekty architektoniczne i później uzyskanie pozwoleń na budowę na dwa ważne przedsięwzięcia. Jeden to oczywiście nasze podziemia w szpitalu, potężne przestrzenie. Już w czasach komunizmu, kiedy ten szpital był budowany, były przeznaczone na obszar obrony cywilnej, dlatego chcemy je właśnie na to przeznaczyć. Przede wszystkim je zmodernizować, wyposażyć i przeznaczyć dla około 1600 osób, które będą mogły tam przebywać. A ponieważ wszystko robimy w tym systemie duo, czyli podwójnego znaczenia, to w momencie, kiedy nie będzie zagrożenia, te korytarze oczywiście będą obsługiwały naszych pacjentów. Tam będzie zaplecze medyczne dla wielu obszarów, wielu oddziałów funkcjonujących na terenie szpitala. Między innymi tam jest wiele pomieszczeń, które zostaną wyremontowane, także to wszystko będzie służyć też naszym pacjentom. A gdy będzie zagrożenie, 1600 osób, a tak naprawdę dużo, dużo więcej, tylko zgodnie z normami 1600 osób będzie mogło tam przebywać. Drugi projekt to w ogóle całkowita nowa budowa. Mamy dużo miejsc na terenie Szpitala Wojewódzkiego. To będzie stworzenie parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego. Na pierwszej kondygnacji znajdzie miejsce około 1600 pacjentów tak samo. A w momencie oczywiście zagrożenia, a w momencie, kiedy jest wszystko normalnie i spokojnie, będzie tam parking. Parking jest niezwykle potrzebny, dodatkowy parking przynajmniej dla tych, którzy obsługują szpital, dla pracowników, ale też dla tych, którzy tutaj przyjeżdżają. W drugiej zaś kondygnacji to pomieszczenie dla około 400 osób, ale tam się znajdą również pomieszczenie specjalistyczne, między innymi taki na wypadek zagrożenia szpitalny oddział ratunkowy, OIOM i tego typu instytucje. I w sumie będą to miejsca w obu projektach dla około 4000 osób, ale tak jak rozmawialiśmy z dyrektorem, zawsze oczywiście w momencie zagrożenia będzie mogło być więcej. To są działania samorządu województwa na rzecz obronności.
1: Rozmawiamy o ochronie ludności. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku podpisaliśmy z Ministerstwem Obrony taki dokument, on się nazywa Szpital Przyjazny Wojsku. Szpital Wojewódzki w Łomży oczywiście na tym obszarze jest aktywny. No i teraz kolejny krok milowy w naszych działaniach, a więc parking podwójnego przeznaczenia i zaadoptowanie naszych korytarzy właśnie, żeby służyły naszym mieszkańcom w razie jakichś kryzysowych sytuacji. Oczywiście życzymy sobie wszyscy, żeby zawsze był pokój, dlatego to co powiedział pan marszałek, to będzie parking podwójnego przeznaczenia, a więc w czasie pokoju ma służyć nam tutaj jako zaplecze do pełnej infrastruktury. Takie potrzeby ciągle mamy, bo szpital, jak wiecie państwo, rozwija się, także dzisiaj bardzo ważne wydarzenie. Zawsze szpital, wiemy, że kojarzy się z ochroną zdrowia. Dzisiaj wychodzimy trochę dalej. Będzie to też ochrona i bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców, mieszkańców Łomży, mieszkańców regionu. Jak padały te liczby, o których mówił pan marszałek, takie zgodne z normami, że tak powiem, przepisami, no to mówimy o blisko 4000 miejsc. Dokładnie wszyscy wiemy, że w sytuacjach kryzysowych trochę inaczej pewne rzeczy się odbywają i naprawdę Szpital Wojewódzki w Łomży, ten teren będzie ogromnie istotny na mapie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, mieszkańców Łomży i regionu. To też fajnie wpisuje się, bo przecież mamy bardzo dobry kontakt z naszą jednostką wojskową w Łomży. Ten obiekt bardzo przez ostatnie lata rozwinął się. Dzisiaj Łomża, można powiedzieć, że w pewnym sensie też wojskiem stoi, a więc szpital, obiekty ochrony ludności na terenie szpitala plus jednostka wojskowa. Myślę, że to poczucie bezpieczeństwa w nas, mieszkańcach Łomży i regionu na pewno będzie zdecydowanie dużo większe. No a tak jak mówię, ochrona ludności, to też zapewnienie właśnie bezpieczeństwa tego fizycznego przed jakimś atakiem, ale przede wszystkim też to, co my tutaj świadczymy na co dzień, a więc ochrona zdrowia, tak? Wiemy, że w trudnych, kryzysowych sytuacjach ludzie nie przestają chorować, a więc umiejscowienie tego akurat właśnie tutaj na naszym terenie, na terenie szpitala jest bardzo, bardzo dobrym pomysłem. Ja z tego miejsca bardzo dziękuję panu marszałkowi Jackowi Piorunkowi za to, że cały czas Łomża. Łomża, jeszcze raz Łomża i te inwestycje cały czas tutaj są. Tak naprawdę okres wakacyjny, nie chcieliśmy państwu przeszkadzać w wypoczynku, ale już ruszamy dalej, będziemy pokazywać, co na bieżąco w szpitalu wojewódzkim w Łomży się dzieje, a naprawdę dzieje się bardzo dużo. Kolejne inwestycje są w trakcie realizacji, następne na przestrzeni najbliższych dni znowu będą uruchamiane, a więc cały czas inwestycje, inwestycje, jeszcze raz inwestycje. Oczywiście inwestujemy też bardzo dużo w personel medyczny, bo wiemy, że najnowocześniejszy sprzęt to wszystko, co najlepsze, też potrzebuje, no powiem nieskromnie, wybitnych operatorów i rzeczywiście z takimi ludźmi te rozmowy prowadzimy, takich ludzi zatrudniamy i chcemy, żeby szpital wojewódzki w Łomży cały czas się rozwijał. Nie ustajemy właśnie w tym rozwoju. Infrastruktura, personel, zasoby i kapitał ludzki jest dla nas oczywiście absolutnym priorytetem. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Prezes Janusz Ciciurski, prezes PFR-u, który aktywnie z nami współpracuje, dostarczając nam tak naprawdę kapitał na wkłady własne. Wszyscy wiemy, że inwestycje to pieniądze, a te pieniądze w ochronie zdrowia my chcemy dedykować przede wszystkim na leczenie. Stąd tutaj te wsparcie PFR-u jest dla nas ogromnie cenne. Aktualnie jest to ponad 22 miliony złotych. Sami państwo wiecie, jak ogromna kwota, jak ogromne wsparcie. To oczywiście powoduje to, że możemy bardzo szybko, bardzo dynamicznie rozwijać się, nie szukając pieniędzy gdzieś na zewnątrz, tylko właśnie w Zarządzie Województwa Podlaskiego, za co jeszcze raz całemu zarządowi dziękuję. No i oczywiście w jednostkach podległych właśnie takich jak PFR, które służą nam pomocą. Wielki szacunek, zawsze pan prezes do dyspozycji, zawsze wszystko toczy się to bardzo szybko, co nam oczywiście ułatwia zadania, bo tak jak wiecie państwo, inwestycje to też pewna presja czasu. Te opóźnienia w KPO, które były z przyczyn wiadomo jakich, no powodowały to, że musieliśmy tutaj pewne rzeczy robić dwa razy szybciej niż normalnie powinno to się robić i tutaj ta naprawdę wzorowa współpraca z Zarządem Województwa, z PFR-em, oczywiście dziękuję z tego miejsca moim współpracownikom, no bo wiadomo, że każda inwestycja to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi i tutaj rzeczywiście to wszystko zagrało i już nasi pacjenci z tego korzystają, tak? Wiecie państwo, że ja tu nie przyszedłem dawno temu, tylko jestem niecałe półtora roku, a tych inwestycji udało mi się z moimi pracownikami zrealizować dużo. Dzisiaj czas na inne inwestycje, chcemy, żeby szpital cały czas się rozwijał, ale to, co dzisiaj wybrzmiało na konferencji, to, co ważne z punktu bezpieczeństwa, też wydarzy się na terenie szpitala, co bardzo mnie cieszy, bo mamy tutaj, tak jak powiedziałem, te zaplecze też odnośnie ochrony zdrowia, powiązanie z ochroną ludności, to jest właśnie to, co będzie powodowało to, że nasi mieszkańcy Łomży będą czuli się bezpiecznie.
2: Działając tutaj na terenie województwa podlaskiego, a szczególnie na terenie Łomży, jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą i pomocą tutaj naszemu szpitalowi, ale też chciałbym zwrócić uwagę, że prowadzimy też za inne działalności, bo ostatnio odpowiada się tylko, że się tylko zajmujemy pomocą szpitalowi, prowadzimy też działalność dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw w Łomży. A przy okazji chciałem powiedzieć, że w zasadzie moja rola tutaj ogranicza się do tego, że uczestniczymy we wszystkich programach na razie do tej pory, które się tutaj odbywały i finansowaliśmy, współfinansowaliśmy te programy, a obecnie też w ramach tego, że zajmujemy się tą działalnością współpracą ze szpitalem, też jesteśmy, znajduje się tutaj i wspieramy też działania, jeśli chodzi o obronność.
3: SK Łomża.
4: Rewitalizacja Parku Jakuba Wagi ma ruszyć jeszcze w tym roku. Przypomnę, że na pierwszy etap prac miasto dostało 2 miliony złotych dofinansowania. O szczegółach mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
5: Długo oczekiwana rewitalizacja Parku Jakuba Wagi. W ostatnim czasie bardzo dużo działań w zakresie parku Jana Pawła II, ale wiemy o tym też, że mamy też pozostałe parki, które też chcemy, żeby były zrewitalizowane. No potrzebne, wiadomo, są środki, takie środki miasto pozyskało. Konsekwentnie już od dłuższego czasu stawiamy na rozwój terenów zielonych, nowoczesną infrastrukturę rekreacyjną. A potwierdzeniem tego jest otrzymanie dofinansowania pierwszego etapu rewitalizacji parku imienia Jakuba Wagi, który przeszedł pomyślną procedurę weryfikacji. Projekt został zakwalifikowany do wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Całkowita wartość zaplanowanych prac szacowana jest na niemal 4 700 000 zł, z czego przyznana dotacja unijna pokryje aż 2 miliony złotych. Głównym założeniem ambitnego przedsięwzięcia, którego realizację zaplanowaliśmy na lata 2026-2027, jest wierne odtworzenie historycznego układu przestrzennego parku z 1939 roku. Rewitalizacja ma harmonijnie połączyć przedwojenny urok tego miejsca z nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami technicznymi. Architekci i wykonawcy szczególny nacisk położą na ochronę cennego starodrzewu oraz istniejących już na tym terenie pomników przyrody. Pozwoli to oczywiście zachować unikatowy charakter parku, a jednocześnie w pełni dostosować go do współczesnych potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. W ramach nadchodzących prac zdemontowano zostało stanie stara infrastruktura, a jej miejsce zajmą ekologiczne, przepuszczalne dla wody nawierzchnie. W parku pojawią się liczne nowe nasadzenia roślinne, które wzbogacą już istniejący lokalny ekosystem. Metamorfozę przejdzie również mała architektura, w tym nowe łapki i kosze na śmieci. Kluczowym elementem modernizacji będzie wdrożenie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Na terenie obiektu zainstalowane zostaną nowoczesne, energooszczędne oświetlenia oraz sieć kamer monitoringu miejskiego, co zapewni komfort spacerowiczym o każdej porze. Inwestycja ma na celu nie tylko poprawić warunki środowiskowe. Odnowiony park wzmocni miasto w wymiarze społecznym, kulturalnym, gospodarczym, stając się też bezpieczną przestrzenią do integracji i odpoczynku. Z powodu odgórnego limitu unijnego dofinansowania, który wynosi maksymalnie 2 miliony złotych na jeden projekt, całe przedsięwzięcie zostanie podzielone na etapy. Już przygotowujemy się do kontynuacji inwestycji i do połowy października bieżącego roku złożymy kolejny wniosek o fundusze zewnętrzne, które pozwolą sfinansować następny etap prac w parku Jakuba Wagi. I oczywiście w tym roku jeszcze prace w parku ruszą.
4: Łomża i całe Podlaskie regionem długowieczności. Marszałek powołał Podlaską Radę Długowieczności. To pierwsza taka rada w kraju. Nowy organ ma wspierać działania na rzecz długiego życia mieszkańców regionu, w zdrowiu, sprawności i jak największej samodzielności. O szczegółach mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
3: Tak, żeby już dopełnić wszystkie formalności, jakie wynikają z naszych zarządzeń, poproszę panią Ewinę Łukaszek, aby objęła przewodnictwo w naszej Podlaskiej Radzie Długowieczności. Szanowni Państwo, niezwykle ważny moment w tej kadencji samorządu województwa podlaskiego. Jesteśmy pierwszym regionem, w którym powstaje Podlaska Rada Długowieczności. Jestem przekonany, że przecieramy w ten sposób szlak, z którego będą inne samorządy, inne regiony korzystać. Szanowni Państwo, te osoby to są liderzy nie tylko w naszym województwie, ale także w naszym kraju w zakresie długowieczności, czyli tych wszystkich działań, które mogą powodować, że my jako mieszkańcy, my jako ludzie będziemy mogli żyć długo, w zdrowiu i w dobrej formie. Jestem przekonany, że te działania Rady, które będą się opierały wokół różnych pomysłów związanych z profilaktyką zdrowotną, z dietą, z aktywnością sportową, z zdrowym trybem życia, będzie powodowało, że nasi mieszkańcy będą mogli żyć coraz dłużej, ale jest moment wyjściowy, jest bardzo dobry, ponieważ średnia życia w naszym województwie jest na trzecim miejscu w kraju, więc to też pokazuje, że nasz region pod tym względem ma dużo już zrobił, ale jestem przekonany, że te pomysły Rady będą służyły kolejnym ważnym celom. Mamy już dzisiaj wiele pomysłów na działanie, chociażby najbliższe Forum Spójności, które będzie 4 listopada, gdzie między innymi obecny dzisiaj pan poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Protas będzie przedstawiał raport Parlamentu Europejskiego, którego jest autorem, dotyczący regionów wschodnich Unii Europejskiej. Również będzie miał swoje miejsce, gdzie właśnie i Rada Długowieczności, a także Podlaski Klaster Senioralny będą tłumaczyć będą mogli tłumaczyć, będą mogli rozmawiać, w jaki sposób tą długowieczność można wprowadzać w życie. Ja też bardzo liczę na takie doradztwo, chociażby przy obecnej aktualizacji strategii rozwoju województwa, które przedstawimy sejmikowi w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jestem przekonany, że ta dziedzina życia naszego województwa na pewno będzie ważnym elementem tej strategii, na pewno musi być tam też odzwierciedlona, a skoro będzie tam odzwierciedlona, to będziemy też się starali, aby w przyszłym rozdziale regionalnym planu partnerstwa krajowego i regionalnego, zwłaszcza w tych funduszach europejskich miękkich, czyli w Europejskim Funduszu Społecznym. Dzisiaj też za pół godziny spotykamy się z naszym zespołem do spraw planu partnerstwa krajowego i regionalnego. Powinno mieć to miejsce, jest to nowa inicjatywa, nowy pomysł, ale niezwykle ważny, bo dba o zdrowie i o bezpieczeństwo. I jestem przekonany też, że będziemy korzystali z naszych kontaktów i w Warszawie, które ma pan poseł Truskolaski, kontaktów, które są w Brukseli. Będziemy korzystali z naszego Domu Polski Wschodniej, aby też pokazywać, że województwo podlaskie jest prekursorem polityki długowieczności w naszym kraju. Jeszcze raz wszystkim państwu bardzo dziękuję za ten pomysł, za zgodę na członkostwo w tej Radzie. Życzę powodzenia w tej działalności i jestem przekonany, że wspólnie zrobimy wiele dobrego dla długowieczności mieszkańców i mieszkanek województwa podlaskiego.
4: Mówi przewodnicząca Rady Ewelina Łukaszek.
6: Serdecznie dziękujemy panu marszałkowi za zaufanie i wsparcie, dzięki któremu już dziś możemy rozpocząć działania naszej Rady. Gdy myślimy o długowieczności, niemal odruchowo zadajemy sobie takie pytanie, jak żyć dłużej. My chcemy to pytanie zadać troszeczkę inaczej. Jak sprawić, aby więcej lat naszego życia było zdrowych, dobrych, szczęśliwych, sprawnych i pełnych sensu? To zmienia trochę perspektywę. Długowieczność przestaje być tylko zagadnieniem medycznym, a staje się kwestią gospodarki, technologii, edukacji, nawet produkcji żywności, w ogóle jakości życia nas wszystkich. Wierzymy, że województwo podlaskie może potraktować długowieczność nie jako wyzwanie demograficzne, ale jako swoją strategię rozwojową, szansę na wyróżnienie się wśród innych województw i stać się regionem, w którym długie życie będzie przede wszystkim życiem dobrym jakościowo.
4: Mówi europoseł Jacek Protas.
7: Tak naprawdę prywatnie to się bardzo cieszę, że mogę poznać tak zacne grono specjalistów. No nie jestem już najmłodszy, więc może potem się wymienimy wizytówkami. Pewnie może mi się to przydać. Natomiast mówiąc poważnie, kolejna świetna inicjatywa, innowacyjna inicjatywa. I te parę zdań, które pani była łaskawa powiedzieć przed chwilą, są absolutnym kluczem. Tak? Znaczy, to nie chodzi o to, żeby dożyć setki, ale byle jak dożyć, tak? Przepraszam za ten kolokwializm. Chodzi o to, żebyśmy przez całe swoje życie i postępowanie budowali tą długowieczność w dobrym zdrowiu, tak? Żebyśmy mieli jak najdłużej to dobre życie. I to jest duże przedsięwzięcie, wieloaspektowe, wieloskładnikowe. I gratuluję panie marszałku, że będziesz miał zespół, który pomoże samorządowi województwa w układaniu tych wszystkich klocków, żeby na końcu był spodziewany efekt. Życzę państwu sukcesów, Radzie życzę sukcesów. Oczywiście, tak jak pan marszałek powiedział, jestem do dyspozycji, jeżeli będą potrzebne moje wsparcie, jakiekolwiek, to oczywiście jestem do dyspozycji, chętnie włączę się w wasze działania.
4: Mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
8: Żyjemy dłużej, ale rzeczywiście chcemy zrobić wszystko, aby to życie było dłuższe, ale również bardziej szczęśliwe. Dlatego cieszę się, że pan marszałek powołał Radę Długowieczności. Chciałbym serdecznie wszystkim ekspertom pogratulować, ale przede wszystkim podziękować, bo wasze funkcje są społeczne i robicie to po to, aby żyło nam się jako województwu i mieszkańcom województwa podlaskiego lepiej. Pani doktor Łukaszyk, która będzie koordynować te prace, chciałbym życzyć serdeczne powodzenie, bo rzeczywiście będzie ono potrzebne, bo rola jest waszego zespołu bardzo trudna, ale wierzę w to, że po pierwsze Nasz projekt będzie innowacyjny i rozleje się na inne województwa. Już niedługo z panem marszałkiem, z panem posłem będziemy mogli powiedzieć, że województwo podlaskie było pierwsze, a inne urzędy marszałkowskie, inne sejmiki biorą z nas przykład, to po pierwsze, a po drugie, no musicie wypracować tę receptę, jak żyć długo, ale jak żyć długo w zdrowiu i w szczęściu. I to jest chyba najważniejsze.
9: SK Łomża.
4: A teraz o działalności kolejnej Rady. Podlaska Rada Kobiet nie zwalnia tempa i planuje kolejne działania na rzecz kobiet z Łomży i całego regionu. O szczegółach mówią przewodnicząca Rady Izabela Siemieniako i członkinie Rady Anna Narel, Karolina Perkowska, Małgorzata Bieńkowska i Marta Łapińska.
10: Spotykamy się na pierwszym posiedzeniu tuż po wakacjach, ale trzeba wspomnieć, że to już piąte posiedzenie w tym roku, co jasno wskazuje na tempo prac Podlaskiej Rady Kobiet. Jestem niezwykle dumna, że Podlaska Rada Kobiet drugiej kadencji działa nie tylko deklaracjami, ale rzeczywiście faktycznie akcją i tempem pokazuje, że działania są, no myślę, że możemy wskazać, że jesteśmy jedną z najbardziej aktywnie działających rad kobiet w Polsce. I tu, drodzy Państwo, należy wskazać, że teraz za chwilę już jesteśmy półtora roku działania. 2025 rok rozpoczęliśmy niezwykle mocno, bo odbyło się ponad 40 różnych wydarzeń, inicjatyw. Nawiązałyśmy współpracę z ponad 20 różnymi instytucjami, partnerami. Odbyłyśmy 6 posiedzeń, więc zaczęłyśmy mocno, ale 2026 rok wcale nie zwolniłyśmy. Już teraz to piąte posiedzenie, natomiast od początku roku zaczęłyśmy dużym projektem. Przeprowadziłyśmy już drugie naszej kadencji badanie społeczne mieszkanek województwa podlaskiego. Dotyczyło poczucia bezpieczeństwa oraz zdolności do działania w sytuacjach kryzysowych mieszkanek województwa. Udział wzięło 526 kobiet. To badanie stanowi dla nas kompas, w którym kierunku iść. I tak działamy jako Podlaska Rada Kobiet. Diagnozujemy, sprawdzamy, słuchamy, a dopiero później wdrażamy i rekomendujemy oraz przede wszystkim działamy. Jednym z większych projektów, w których brałyśmy udział, jest oczywiście projekt Bezpiecznej Podlasianki. Na ten moment odbyło się już wiele wydarzeń w 8 różnych lokalizacjach. Przeszkoliłyśmy około 500 pań w całym naszym województwie, wspólnie z Komendą Województwa Policji i oczywiście Województwem Podlaskim. Projekt będzie dalej kontynuowany. Jeśli chodzi o duże wydarzenia, to działamy też w zakresie zdrowia, sportu. Jednym z ważniejszych wydarzeń było wydarzenie w związku ze sportem, gdzie zgromadziłyśmy ponad 250 uczestniczek na stadionie lekkoatletycznym. A kolejnym z takich wydarzeń było wydarzenie Zdrowa Podlasianka, które odbyło się w Siemiatyczach, ponad 120 kobiet. I tu warto wspomnieć, że Podlaska Rada Kobiet nie tylko działa tutaj w sercu naszego województwa, ale w całym województwie. Od Czartejewa, gdzie byłyśmy współorganizatorkami wydarzenia Budujemy Wspólnotę, przez Siemiatycze, po Zambrów, w którym zorganizowałyśmy spotkanie z przyszłą Rzecznik Praw Obywatelskich, przez Białystok oraz Suwałki, Sejny i inne regiony. Ważnym jest dla nas, aby budować sieć współpracy w całym regionie. W naszym regionie mamy już ponad 8 rad kobiet, ale warto też wspomnieć o kołach gospodyń wiejskich. Jest ich niezwykle dużo i są bardzo sprawcze i skuteczne. Podlaska Rada Kobiet w tej pierwszej połowie roku została też zaproszona do udziału w projektach ogólnopolskich. Brałyśmy udział w posiedzeniu Okrągłego Stołu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polka 2.0. Coraz ważniej wybrzmiewa aspekt roli kobiet, ważnej roli kobiet w budowaniu odporności społecznej. W naszym województwie w zeszłym tygodniu również odbył się pierwszy szczyt budowania odporności, pierwsze forum odporności, gdzie Podlaska Rada Kobiet aktywnie uczestniczyła w różnych panelach roboczych. Jesteśmy dumne, że nasze działania są brane naprawdę poważnie pod uwagę, nie jedynie w kwestiach doradzania, ale przekładają się na konkretne działania. W najbliższym czasie, drodzy Państwo, kolejna połowa roku upłynie nam również pod znakiem niezwykle wielkiej aktywności. Oczywiście będą kontynuowane projekty, o których już Państwu wspomniałam. Inicjujemy również nowe projekty, o których szerzej pewnie będziemy informowani w najbliższym czasie, ale między innymi będziemy rozwijali kampanię w związku ze sportem. Planujemy dalsze edycje Bezpiecznej Podlasianki. Naszym celem jest przeszkolenie łącznie 700 kobiet w województwie do końca roku. Oprócz tego oczywiście wspieramy kulturę i sztukę, więc bierzemy udział i od Festiwalu Kobiety Wschód po różne inne wydarzenia, jak Rzeczpospolita Babska. Wybaczcie Państwo, że nie jestem w stanie teraz wszystkiego przywołać, natomiast jest tego naprawdę dużo. Koleżanki działają niezwykle aktywnie i jestem bardzo dumna z tego, jak działa ta rada i tego, jak pan marszałek oraz zarząd województwa podchodzą do naszego wsparcia. W najbliższym czasie czekają nas dwa główne wydarzenia, na które chcielibyśmy zaprosić. Ja pozwolę sobie zaprosić Państwa na Kongres Białostoczanek, który odbędzie się już w przyszłym tygodniu 17 w Kinie Forum, który jest dostępny bezpłatnie, można już się zapisywać. Zachęcam do śledzenia naszych social mediów, żeby sprawdzać na bieżąco, co Podlaska Rada Kobiet ma w ofercie dla mieszkanek naszego województwa, bo będzie tego dużo i na pewno warto się do tego odnieść. I zaproszenie na jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, ale nie będę odbierała radości na zaproszenia tego koleżankom i przegłaszę głos tutaj koleżance Annie Nary.
9: W imieniu organizatorek Forum Kobiet Podlasia oraz członkiń Podlaskiej Rady Kobiet chciałbyśmy zaprosić mieszkanki naszego województwa do udziału już w 8. edycji Forum Kobiet Podlasi. Ta jesienna edycja jest dedykowana głównie liderkom z naszego województwa, więc zapraszamy absolutnie wszystkie panie, które chciałyby i decydują każdego dnia o działaniach innych kobiet na terenie naszego województwa. Ten dzień to jest sobota, 17 października w Białymstoku w hotelu Traugutta 3. Właściwie zaczynamy działania i spotkania od rana. Ten dzień podzielony jest na takie trzy główne części. Pierwsza część to jest profilaktyka. Tego dnia na terenie hotelu odbywają się badania i wszystkie uczestniczki naszego wydarzenia mają możliwość skorzystania z różnych badań dedykowanych właśnie kobietom. Druga część to są warsztaty. Warsztaty odbywają się do godziny 14:00, trzy specjalnie przygotowane według potrzeb, które wcześniej były zgłaszane, więc jest możliwość wzięcia udziału w warsztatach oraz od godziny 15:00 zaczyna się główna część Forum Kobiet Podlasia, Liderek Podlasia pod tytułem Perły Podlasia. I tutaj będziemy debatowali, rozmawiali, ale też słuchali zaproszonych przez nas ekspertów i ekspertki. Także zapraszamy do udziału, do rejestracji na to wydarzenie. Link już jest aktywny, można kupić bilet i wziąć udział w wydarzeniu. Przede wszystkim cel tego spotkania to poznanie się, ale też po każdym takim wydarzeniu są kolejne inicjatywy do wspólnego działania na rzecz Podlasianek, na rzecz Podlasia oraz naszego wspólnego dobra. Także dziękujemy i zapraszamy 17 października Forum Kobiet Podlasia.
11: Jeszcze chciałam dodać, że wydarzenie będzie zakończone kolacją i oczywiście coś jeszcze dodatkowo, rozrywkowo, będziemy miały również gwiazdę. Także zapraszamy serdecznie.
10: Jeszcze, drodzy Państwo, do potwierdzenia, natomiast ja chciałabym oprócz zaproszeń przekazać też, oczywiście dziękuję, będziemy, liczymy też licznie na Państwa obecność. Natomiast to, co jest jeszcze dla nas ważne do wymienienia i wspomnienia, to, że aktualnie Rada Kobiet intensywnie pracuje również nad strategią i rekomendacjami do strategii województwa podlaskiego, która jest aktualnie tworzona. Dlatego też zachęcamy, drodzy Państwo, do sugerowania, kontaktowania się. Chcemy być głosem mieszkanek województwa podlaskiego i w szerokim zakresie, nie tylko dotyczącym strategii, ale również różnych aktywności i przestrzeni, które Państwo widzą. Zachęcamy do kontaktu z nami.
9: Tak jak tutaj Pani Przewodnicząca powiedziała, tak, Rada Kobiet jest bardzo aktywna, jeżeli chodzi o zgłaszanie też swoich inicjatyw, ale strategia rozwoju województwa podlaskiego jest to kierunek działań dla samorządów w różnych aspektach, nie tylko w zakresie środków unijnych, ale w ogóle wszystkich aktywności i czynności, jakie zarząd powinien podejmować i kierunków, które powinien rozwijać. I tutaj ten bardzo mocny głos kobiet, za który też bardzo dziękuję i który jest bardzo aktywny w kadencji tej Rady Kobiet, jest bardzo cenny, bo są to kierunki w zakresie działań i społecznych, i gospodarczych, ale także też i aktywizowania kobiet. Na dzisiejszym też posiedzeniu będziemy o tym rozmawiać, jakie rzeczy możemy realizować, jakie wpisywać, ale to, co jest najważniejsze, już też niebawem wchodzimy w konsultacje społeczne strategii rozwoju województwa, więc już z tej strony w imieniu pana marszałka też zapraszam wszystkich do bacznego obserwowania i też uczestniczenia w konsultacjach. Dziękuję bardzo.
12: Właściwie po tych słowach to już myślę, że wszystko zostało powiedziane. Uwagi do strategii przesłałyśmy, wypracowałyśmy je wspólnie z koleżankami, więc to jest nasz wspólny głos. I tak jak pani powiedziała przede mną, właściwie dotyczy on wszystkich obszarów funkcjonowania gospodarczego, politycznego, społecznego, kulturalnego. I on, te nasze uwagi też do strategii częściowo wynikają także z badań, które wcześniej robiłyśmy, sondażowych, dotyczących życia kobiet w województwie podlaskim.
13: Już w najbliższy poniedziałek spotkamy się na bezpiecznej Podlasiance w gościnnych progach
9: Domu Kultury w Poświętnym. Ogromnie cieszy mnie, ale myślę, że też wszystkie koleżanki, że działania podlaskiej kobiet wychodzą poza duże ośrodki i kobiety z mniejszych miejscowości też mogą korzystać z oferty Podlaskiej Rady Kobiet. Także serdecznie zapraszamy już w najbliższy poniedziałek po święta.
13: Drogie panie i panowie, nie czekajcie, aż ktoś zacznie działać za was. Po prostu działajcie i my chętnie takie działania wesprzemy. Jesteśmy w kontakcie.
14: SK Łomża News.
4: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. Łomżyńska prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie pogryzienia dziecka przez psa. Do tego zdarzenia doszło w lipcu przy ulicy Szmaragdowej. Właścicielowi grozi do nawet 2 lat pozbawienia wolności. O szczegółach mówi Dorota Leszczyńska z prokuratury.
15: Prokuratura rejonowa w Łomży nadzoruje postępowanie prowadzone w sprawie nieumyślnego narażenia małoletniego Tymoteusza K. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że właściciel psa rasy Bull Terrier nie sprawował nad nim należytego nadzoru podczas jego wyprowadzania na spacer i dopuścił się do tego, że pies w czasie, kiedy małoletni będący pod opieką 2 pełnoletnich opiekunów opuszczał plac zabaw, zaatakował chłopca w ten sposób, że skoczył na małoletniego i ugryzł go w twarz oraz szarpał za klatkę piersiową, w wyniku czego małoletni pokrzywdzony doznał obrażeń ciała naruszających prawidłową funkcję narządu ciała na czas nieprzekraczający 7 dni. Jest to czyn z artykułu 160 paragraf 1 i 3 kodeksu karnego w związku z artykułem 157 paragraf 2 kodeksu karnego. Za taki czyn właścicielowi psa grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
14: SK Łomża.
4: Most w Podosiu pod Łomżą oficjalnie otwarty. Po wielu miesiącach oczekiwań wstęga przecięta i kierowcy mogą już z niego korzystać. Przebudowa pochłonęła blisko 2 miliony złotych. Ten obiekt był szczególnie wyczekiwany przez mieszkańców, mówi starosta łomżyński Lech Szabłowski.
16: Cieszę się z obecności gości przed chwilą przedstawionych, powitanych przez pana dyrektora, ale cieszę się w szczególności z obecności mieszkańców, czyli tych, którzy najczęściej z tego obiektu mostowego będą korzystać. Drodzy Państwo, przy takich wydarzeniach, przy takich uroczystościach często mówimy, często powtarzamy takie słowa, że inwestycja długo oczekiwana, a ta inwestycja jest w szczególności długo oczekiwaną, biorąc pod uwagę fakt, że ten obiekt mostowy przez dłuższy okres czasu, ponad rok czasu, był zamknięty. W związku z awarią dotychczasowego mostu tutaj na tym cieku wodnym, Zarząd Dróg Powiatowych był zmuszony do zamknięcia tego obiektu, zostały wyznaczone objazdy. W związku z tym naprawdę mieszkańcy tutaj pobliskich miejscowości Podosia czy innych mocno cierpieli z powodu tych objazdów, bo to i czas, i koszty związane z dojazdami do różnych miejsc, do pól w szczególności, ale również była to duża uciążliwość dla samorządu, dla pana wójta, dlatego że tą drogą są również dowożone dzieci do szkoły w Miastkowie. Autobusy objeżdżające innymi trasami, no to również koszty z tym związane. Szanowni Państwo, udało się, mimo tych trudności, o których tutaj pan dyrektor wspomniał, udało się tą inwestycję zrealizować, myślę, w dobrym czasie. Udało się uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie około 500 tysięcy złotych. Po otwarciu ofert okazało się, że najniższa oferta złożona przez firmę Hydrobud to kwota około 1 900 000 złotych. Wspólnie tutaj, solidarnie z gminą Miastkowo, z panem wójtem, z radnymi zdecydowaliśmy o tym, aby tę inwestycję mimo wszystko zrealizować i środki finansowe jako ten udział własny po 50% to środki pochodzące z budżetu powiatu łomżyńskiego i gminy Miastkowo. Inwestycja zrealizowana, tak jak już zostało powiedziane przez firmę Hydrobud, w dobrym czasie, myślę, że bardzo dobrej jakości. Ten most łącznie z dojazdami będzie służył, mam nadzieję, mieszkańcom i tym wszystkim, którzy tędy będą przemieszczali się bardzo, bardzo długo. Tak naprawdę ten obiekt tutaj nie zakłada żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o przejazd nawet tych pojazdów lokalnych, ciężkich. W związku z tym życzę wszystkim użytkownikom dobrego korzystania i szczęśliwego przemieszczania się przez ten obiekt mostowy. Dziękuję samorządowi gminy Miastkowo za tą bardzo dobrą współpracę, panu wójtowi. za wkład finansowy, dziękuję rządowi za wsparcie tej inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dziękuję Radzie Powiatu Łomżyńskiego za to, że środki finansowe zostały w budżecie zaakceptowane na to zadanie.
4: Mówi wójt gminy Miastkowo, Rafał Bąkowski.
17: Ja stojąc i patrząc na Państwa twarze i uśmiechnięte twarze, również z Państwem niezmiernie się cieszę, że dzisiaj możemy otworzyć ten obiekt, oficjalnie ten obiekt mostowy. Początek kadencji dla mnie jako początkującego wójta był bardzo trudny, bo praktycznie po 2 tygodniach objęcia stanowiska wójta zapadła decyzja o zamknięciu tego mostu i pojawił się duży problem. Z Wami, mieszkańcami, spotykam się dosyć często, więc również rozmawialiśmy, znaliśmy tutaj te potrzeby, ale trzeba było troszeczkę dłużej poczekać na ten efekt końcowy. Tak jak Pan Starosta wspomniał, finansowanie pochodzące z 3 źródeł, ja nie będę już wymieniał, natomiast również chcę serdecznie podziękować rządowi, tutaj starostwu powiatowemu na czele z panem starostą i również radnym powiatowym za podjęcie decyzji o finansowaniu, przekazaniu pieniędzy. Dziękuję naszym radnym gminy Miastkowo też za tą solidarność i spoglądanie na te nasze wspólne potrzeby. Także żartowałem tutaj rozmawiając z Wami. Mam nadzieję, że już tego pługa nie zgubię, bo jak pamiętacie, 3 lata temu jadąc swoim ciągnikiem w tym miejscu zgubiłem pług i musieliście mnie ratować. Ale pług się odnalazł, ciągnik został wyremontowany i może już będę mógł też do Was przyjeżdżać po dobrej drodze. Tak, jeszcze raz niezmiernie się cieszę. Życzę Wam dobrego i bezpiecznego korzystania z tego obiektu.
4: Mówi senator Anna Bogucka.
18: Ja bardzo cieszę się, że mogę być tutaj z Państwem razem w tym ważnym dniu, radosnym dniu, że oto otrzymujecie dzisiaj inwestycję długo oczekiwaną i tak ważną, i tak potrzebną. Każda inwestycja jest bardzo ważna dla mieszkańców, ale szczególnie myślę, że dla mieszkańców terenów wiejskich kluczowe to są właśnie te inwestycje drogowe, żebyście mogli swobodnie przemieszczać się, poruszać, ale też żebyście mogli normalnie pracować, bo przecież też macie sprzęt, który wymaga dobrych dróg, przemieszczania się po dobrych drogach o odpowiedniej nośności. A tak jak słyszymy tutaj, na ten obiekt mostowy czekaliście dosyć długo i teraz sprawia to dużą radość. Serdecznie gratuluję panu staroście, całemu zarządowi powiatu za dobrą taką pracę, dobrą współpracę z gminami i dużą troskę właśnie o to, by ten powiat dobrze się rozwijał, by powstawały różne dobre inwestycje i dobrze służyły wszystkim mieszkańcom. Gratuluję tutaj również mieszkańcom gminy Miastkowo za to, że ta inwestycja powstaje na terenie tej gminy. Życzę, żebyście Państwo z tego dobrze korzystali, bezpiecznie, wszystkiego dobrego. Doceniam jeszcze raz ten wkład własny, bo to dosyć duży wkład własny. Trzeba też podkreślić, że wcześniejsze lata jednak były dla samorządów o wiele lepsze, bo poziom dofinansowania był o wiele wyższy i łatwiej było te inwestycje realizować, dlatego też teraz przy tym niskim poziomie dofinansowania doceniam, że znalazły się te środki w samorządach, by ta ważna, potrzebna inwestycja powstała i służyła dobrze mieszkańcom.
4: Mówi poseł Kazimierz Gwiazdowski.
19: Ja przede wszystkim jako członek Sejmowej Komisji Rolnictwa, ale także sołtys, wójt gminy, cieszę się bardzo właśnie, że takie inwestycje są realizowane w małych miejscowościach, bo nie tylko budujemy drogi ekspresowe, krajowe czy wojewódzkie, ale również te małe drogi, małe mosty są niezwykle potrzebne i niezwykle ważne dla takich właśnie małych społeczności lokalnych, bo te problemy, z którymi Państwo się borykaliście, na pewno były to duże problemy i te podziękowania dla Pana Wójta, dla Pana Starosty, oczywiście dla obu rad za to, że podjęli tę decyzję właśnie, żeby ten most został naprawiony i żeby po prostu była odpowiednia nośność, żeby można było tu się bezpiecznie przez ten most poruszać. Jest to niezwykle bardzo ważne i istotne dla mieszkańców tutaj mieszkających. My, szanowni państwo, jesteśmy po to, żeby właśnie realizować takie inwestycje, które są potrzebne dla lokalnych społeczności. Na to oczywiście są potrzebne środki finansowe. Jest właśnie ten Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych, by Polski Ład, ale go nie ma. Ale, szanowni państwo, bez tych środków pomocowych z rządu, samorządy gminne czy powiatowe nie byłyby w stanie realizować tych inwestycji. Dzięki dobrej współpracy rządu i samorządu udaje się takie inwestycje realizować. I oby więcej takich inwestycji powstawało na terenie powiatu łomżyńskiego, gminy Miastkowo, bo myślę, że jest jeszcze wiele dróg, wiele inwestycji do zrealizowania.
4: Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Jacek Piorunek.
20: Co prawda nie uczestniczymy w zarządzaniu tą drogą, bo jest to droga powiatowa. To się odbyło w odbudowie. Mieliśmy do czynienia z partnerstwem pomiędzy gminą, powiatem i polskim rządem, ale ja też miałem swoją cegiełkę, szanowni państwo, w tej inwestycji. Ale to już może nie będę teraz o tym mówił. W każdym bądź razie wspólnie, razem, można powiedzieć, jesteśmy partnerami tego dzisiejszego wydarzenia, które z pewnością ułatwiło życie mieszkańcom Podosia. Ja przed chwilą z mieszkańcami Podosia, szanowni państwo, rozmawiałem. Jeszcze jest duży postulat, aby wybudować drogę przez wieś bezpośrednio, która ma jeszcze charakter żwirowy. Już tak naprawdę jest niewiele takich miejscowości chyba na ziemi łomżyńskiej, w której żwir przebiega przez wieś. Także warto się pochylić nad tym zadaniem również. Drodzy państwo, widzimy, jak ładnie to wszystko wygląda. Myślę, że te drogi powiatowe, które w powiecie łomżyńskim już naprawdę wyglądają całkiem dobrze. Mnóstwo też wyremontowanych dróg gminnych. To wszystko uzupełnia siatkę tych dróg dużych, które buduje polskie państwo czy samorząd województwa. Via Baltica mamy załatwioną. Mamy załatwioną drogę Łomża-Mężenin, Łomża-Śniadowo, obwodnicę Kolna, drodzy państwo, w Klimaszewnicy, prawda? Teraz już to ruszyło chyba, czy też w tej chwili duża inwestycja. Do tego za chwilę zamkniemy ścieżkę rowerową pomiędzy Nowogrodem z Bujno. Już nie mówię o tym, że droga Łomża do granicy województwa też już dawno została wyremontowana, czy też droga Piątnica Przytuły, później również dalej na Stawiski. To wszystko, szanowni państwo, się dzieje. Można powiedzieć, że ta infrastruktura drogowa wygląda już całkiem nieźle, no ale oczywiście są jeszcze miejsca, gdzie trzeba ingerować, gdzie trzeba to robić. O, nie powiedziałem o obwodnicy Jedwabnego, przecież i drodze przytulskiej. Chyba najdroższej inwestycji, jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, czy też Wizna Jedwabne. O właśnie, to też kolejna droga wyremontowana. A z tą przytulską to rzeczywiście 800 metrów, 13 milionów złotych. To aż spędza sens oczu. No ale niestety, w każdym razie w dobrym partnerstwie, kiedy jest pomoc rządu, kiedy jest działanie starostwa, kiedy jest działanie gminy, te rzeczy można robić. I również oczywiście my jako samorząd województwa też w drogi wojewódzkie inwestujemy. Także, drodzy państwo, tak jak moi koledzy, życzę państwu dobrego korzystania z tej drogi i życzę wszystkiego najlepszego. Panu wójtowi też gratuluję, bo to nieustające pasmo sukcesów. Ja trzy dni już jestem w Miastkowie. W piątek otwieraliśmy placówkę, bibliotekę w Drogoszewie. Wczoraj potężne dożynki w Miastkowie. I dzisiaj otwieramy tą drogę w Podosiu. Także można powiedzieć, ostatnie dni to Miastkowo, Miastkowo i Miastkowo. Także gratuluję, panie wójcie, coraz większej popularności.
4: Mówi Dominika Semenowicz z firmy Hydrobud.
21: Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć dzisiaj w tej uroczystości. Dotrzymaliśmy terminu zgodnie z umową, a nawet trochę wcześniej się wykonaliśmy. Co prawda początki nie były łatwe, bo pogoda atmosferyczne różne nam tutaj sprawiała problemy. Najpierw mróz, później wysoka woda, ale udało się dobrnąć do końca. I tu chciałabym podziękować inwestorowi, z którym była współpraca świetna, wszystko się udało, oraz moim ludziom, to Łukaszowi i wszystkim, którzy tutaj pracowali dzielnie. No i drodzy mieszkańcy, wiem, że zamknięcie tutaj tego obiektu to było dla was trudne i ciężkie i na pewno nie był to łatwy czas, ale teraz mam nadzieję, że już będzie wszystko w porządku.
0: Reporęczenia, czyli wsparcie dla podlaskich przedsiębiorców, również z Łomży, z funduszy unijnych, są teraz kolejnym tematem w naszym magazynie. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego Sławomir Dudziński, prezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Leń, a także prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Paweł Jamrus.
3: Jedna z naszych agencji, Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży, to również ma swój oddział w Białymstoku, otwiera produkt, którego do tej pory nie było w ofercie, która była w ofercie województwa, czyli Podlaska Linia Reporańcza. Mówimy o kwocie 30 milionów złotych. Skąd te środki? Są to, szanowni państwo, środki, które są to środki zwrotowe z dwóch poprzednich perspektyw, czyli z perspektywy 2.7, 2.13 i 2.14, 2.20. Zmieniliśmy jako zarząd pewien sposób myślenia o tych środkach. Do tej pory jedynym dysponentem tych środków był nasz Regionalny Fundusz Rozwoju, czyli Podlaski Fundusz Rozwoju w Łomży. My postanowiliśmy również dać możliwość innym naszym agencjom, aby z tych środków skorzystać. Cieszę się, że Agencja Rozwoju Regionalnego z tej szansy korzysta. Tworzy nowy produkt, który jest dedykowany naszym przedsiębiorcom. Będą to reporęczenia, ale także możliwość uzyskania gwarancji czy zabezpieczeń w dokonywanych czynnościach finansowych. Agencja wyłoniła dwóch wykonawców. Ja się cieszę też, że jednym z nich jest nasza Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, bo to również jest wspieranie naszych podlaskich podmiotów. Jestem przekonany, że te środki będą wpływały na to, aby nasi podlascy przedsiębiorcy po tych latach, kiedy były zamknięte przejścia graniczne, będą mogli wracać do tej formy, aby się rozwijać, tworzyć nowe produkty, tworzyć miejsca pracy i rozwijać nasz podlaski region.
1: Reporęczenie jest połączeniem dwóch instrumentów, tak? Bo normalnie ktoś komuś poręcza kredyt, pożyczkę, wykonanie kontraktu, jakkolwiek. I są tylko dwie strony. Przy reporęczeniach Urząd Marszałkowski wstępuje też w rolę tego poręczającego, czyli obrazowo mówiąc, mamy poręczenie, w którym ryzyko rozłożone jest na dwa podmioty. Jest to o tyle wygodne, że wtedy te podmioty udzielając tych poręczeń naszym przedsiębiorcom lokalnym mniej ryzykują. Bo jeżeli ryzyko jest na dwóch podmiotach, ta transakcja jest bardziej stabilna i bardziej dostępna dla rynku. Czyli przedsiębiorca, który na przykład w firmie ubezpieczeniowej X czy w innej instytucji nie otrzyma tego poręczenia, ma duże szanse na to, że to poręczenie otrzyma u nas za pośrednictwem naszych partnerów, bo to ryzyko rozkłada się jakby na dwie strony. I to jest taka najprostszy opis tego produktu. Ja myślę, że panowie prezesi będą w stanie z praktyki własnej, bo oni już pracują na tych instrumentach i w Polsce, i na naszym rynku, doprecyzować szczegóły techniczne, jeżeli będą jakieś szczegółowe pytania. Natomiast największą zaletą tego jest to, że te pieniądze z naszego rynku lokalnego, dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu, wprowadzamy do naszych lokalnych przedsiębiorców i mają możliwość skorzystania tego, powiem nawet tak jak rozmawialiśmy wczoraj, po cenach, które są na pewno rynkowe, a mogą być też po cenach ciut niższe niż rynkowe. Może nie dużo, ale ciut na pewno niższe. I ta indywidualna ocena każdego przedsiębiorcy przy ubieganiu się o reporęczenia w przypadku tego instrumentu jest też trochę inaczej robiona, bo duże instytucje mają swoje schematy. Przy tych schematach podmiot może wypaść z tej listy, tak? Wypaść z możliwości. My, nasi pośrednicy, podchodzimy do tego indywidualnie. Każdy klient jest rozpatrywany indywidualnie, bez szablonu.
22: Cieszę się, że możemy dzisiaj rozpocząć współpracę z województwem podlaskim. Chciałem podkreślić kilka ważnych aspektów. Otóż to jest przede wszystkim bardzo nowoczesny produkt. Pan marszałek powiedział o tym, że są to tak zwane środki zwrócone. I żebyście państwo mieli jakby świadomość, że na chwilę obecną tylko 7 województw w Polsce realizuje 7 regionalnych funduszy rozwoju, które dysponują takimi środkami, realizują ten projekt właśnie w taki sposób, czyli udostępniają pośrednikom finansowym środki właśnie na poręczenie. A więc Białystok, województwo podlaskie stało się w tej chwili w pewnym sensie, no można powiedzieć, elitarnym, jednym z pierwszych województw, z pierwszych siedmiu województw, które taki produkt uruchomiły. Powiedzieliśmy o tym, że to jest produkt dla przedsiębiorców. I tu chciałem powiedzieć, że przedsiębiorcy z województwa podlaskiego będą mogli skorzystać właśnie z poręczeń wadiów przetargowych, poręczeń należytego wykonania umowy, poręczeń usunięcia wadii usterek, poręczeń zapłaty zaliczki, również poręczeń kredytów bankowych, a także poręczeń leasingów. To jest dosyć duża paleta produktów finansowych, instrumentów finansowych, z których będą właśnie podlascy przedsiębiorcy mogli skorzystać. Tak jak już zostało powiedziane, te pieniądze absolutnie nie trafiają do innego województwa, one zostają tutaj u Państwa w Waszym regionie. My jako instytucja działająca czy wywodząca się z województwa wielkopolskiego tak naprawdę udostępnia część swoich środków. Praktycznie możemy powiedzieć, że pewnego rodzaju mnożnik stosujemy, a więc będziemy mieli coś w rodzaju dźwigni finansowej. Więcej środków trafi do przedsiębiorców z województwa podlaskiego. Chciałem jeszcze powiedzieć, bo to też jest pewnie ważne, że przedsiębiorcy nie znają granic województw, w związku z czym będą na pewno sytuacje, w których właśnie przedsiębiorcy z województwa podlaskiego będą mogli startować w przetargach w innych zupełnie województwach, czy to w województwach ościennych, ale również w całej Polsce. My ze swojego doświadczenia już dzisiaj widzimy, że przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy są z Pomorza, czy z południowej Polski, czy z Polski centralnej, startują w przetargach praktycznie w całej Polsce, bo taki jest biznes. Więc liczymy na to, że ta współpraca będzie korzystna dla przede wszystkim właśnie podmiotów tutaj lokalnych.
2: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego od ponad trzech dekad wspiera rozwój przedsiębiorczości w województwie podlaskim. Tutaj będzie tą rolę takiego ramienia operacyjnego służyła właśnie Podlaski Fundusz Poręczeniowy, nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma też już wieloletnie doświadczenia w udzielaniu poręczeń. Cieszymy się, że możemy wpisać się w ten nowy, można powiedzieć chyba bez kozery, kamień milowy dla rozwoju instrumentów finansowych w województwie podlaskim. Tak jak już tutaj wcześniej pan Krzysztof Leń, pan prezes, wspomniał, jesteśmy siódmym województwem, który to wprowadza, wdraża. I sądzę, że przez to też przedsiębiorcy uzyskają dodatkowe możliwości. Dodatkowe możliwości też po prostu zarobku, żeby mogli wystartować w różnego rodzaju przetargach, postępowaniach. To jest bardzo istotne, żeby nasz region się rozwijał, bo chcemy się rozwijać cały czas. Oczywiście serdecznie dziękuję za możliwość dla województwa i dla Agencji Rozwoju Regionalnego, możliwość bycia też partnerem finansującym.
14: SK Łomża.
4: A na koniec kultura i kulturalna wędrówka przez wieki. To jedna z wystaw stałych w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, którą w każdej chwili można obejrzeć. A o tym, co ciekawego znajdziemy na wystawie, mówi Magdalena Bilewicz z muzeum.
5: Bardzo ciekawe rzeczy mamy na naszej stałej wystawie. To, co jest najciekawsze tak naprawdę, co wszystkich interesuje, to jest rekonstrukcja grodziska, które znajduje się w Starej Łomży. I to jest bardzo ciekawa makieta, przy której właściwie wszyscy się zatrzymują, ponieważ ona przedstawia ostatnią fazę funkcjonowania tego niezwykle ważnego i ciekawego grodziska, które jest bardzo blisko nas. Tam na tym grodzisku były prowadzone wykopaliska w latach 60. i 80. i teraz do tego wróciliśmy i można zobaczyć zabytki, które zostały tam odkopane. Eksponaty, które znajdują się na tej wystawie, zostały przekazane nam właśnie po wykopaliskach albo nadzorach archeologicznych podczas prowadzenia prac w Łomży i w Starej Łomży. Także to są zabytki, które dotyczą naszego miasta i okolicy. To jest bardzo duże założenie. To jest jedno z największych założeń, jedno z największych grodzisk północno-wschodniego Mazowsza. więc to już jest interesujące. Poza tym jego ostatnia faza funkcjonowania, jest jego budowa jest bardzo niezwykła. Myślę, że kolejne wykopaliska odpowiedzą nam na wiele pytań, na które w tej chwili nie mamy odpowiedzi, ale właśnie ta wielkość tego założenia i nietypowy kształt tak naprawdę tego założenia. Niestety bardzo niewiele wiemy na ten temat, ponieważ tak jak grodzisko na przykład, mamy grodzisko w Wiźnie i ono, po informacje pisane na temat tego założenia, że funkcjonowało grodzisko w Wiźnie, mamy w dokumentach pisanych, natomiast na temat Starej Łomży nic nie mamy, żadnych doniesień, a to grodzisko jest 2 razy większe niż to, które było w Wiźnie, co znaczy, że ono było dużo ważniejsze. Natomiast nie mamy żadnych informacji pisanych na ten temat, dlatego tylko wykopaliska mogą nam przynieść jakieś informacje na temat jego znaczenia, kto tutaj mieszkał, w jakim okresie, jak tutaj żyli ludzie, czym się zajmowali, co jedli i tego typu informacje. Pierwsze hipotezy już mamy z lat 60. z wykopalisk profesora Żurowskiego. Później z lat 80. te jego hipotezy zostały częściowo potwierdzone, że były 3 fazy tak naprawdę funkcjonowania. Były 2 grodziska. Wcześniej było w IX wieku mniej więcej, zakłada się, że była tutaj osada. W XI wieku powstało pierwsze grodzisko cyplowe, potem ono zostało zniszczone i druga faza, to jest mniej więcej druga połowa XII wieku, powstało drugie grodzisko, które zostało zniszczone mniej więcej pod koniec

0: osobę, która na pewno była bardzo droga. Poza tym też świadczy o bardzo szerokich kontaktach handlowych, więc na pewno świadczy to o tym, że to miejsce było bardzo znaczące, było na szlaku handlowym, na szlakach handlowych tak naprawdę, ponieważ tutaj się krzyżowały szlaki handlowe. I kupcy, którzy tutaj przybywali z bardzo odległych terenów, co znaczy, że było warto tutaj się zatrzymywać. Mamy również bardzo ciekawy skarb, który został odkopany, akurat nie w Starej Łomży, tylko na Górze Strękowej. On został przekazany w latach 80. do naszego muzeum, ale to też świadczy, że tutaj to były tereny, gdzie przebiegały szlaki handlowe. Jakiś kupiec, który miał bardzo drogie rzeczy, tędy się przemieszczał, co znaczy, że po raz kolejny dowodzi, że szlaki handlowe, które tutaj funkcjonowały, były bardzo ważne. Z ponadów jest mnogość, mamy też zabytki, które zostały na przykład pozyskane z wykopalisk, które odbywały się na Starym Rynku, nie ostatnich, tylko poprzednich. Tutaj został odkopany na przykład warsztat szewski. Możemy tutaj zobaczyć podkówki, które były wykorzystywane do budowy butów. Mamy tutaj fragmenty skór, z których wytwarzano właśnie buty, ale mamy tutaj też piękne ozdoby, które zostały znalezione i na grodzisku w Starej Łomży, czyli kabłączki skroniowe. Mamy tutaj również przedmioty, takie zwykłe przedmioty codziennego użytku. Warto zobaczyć, że na przykład nóż, który był używany 2000 lat temu, ma dokładnie taki sam kształt, jaki w tej chwili jest używany. Wystarczy tylko przymocować rączkę i on dokładnie ma taki sam kształt jak 2000 lat temu. Dokładnie tak samo jest na przykład ze sprzęczkami od pasa. W czasach wpływów rzymskich, czyli też mniej więcej 2000 lat temu, sprzęczki od pasa wyglądały dokładnie tak samo jak w tej chwili. Podczas wykopalisk przedmioty, które są znajdowane, zabytki różnego rodzaju, zwłaszcza metalowe, one muszą być poddane konserwacji. Nasze muzeum oczywiście nie stać na to, żeby je zakonserwować, dlatego Uniwersytet Warszawski sam konserwuje te zabytki. Dopiero jak one zostaną zakonserwowane, to wszystko zostanie opracowane i wtedy trafią do naszego muzeum. Uniwersytet prowadzi dużo wykopalisk i, że tak powiem, kolejka do tego, żeby przedmioty zostały zakonserwowane, jest dość długa. Poza tym sam proces konserwacji jest też dość długi. 3 lata po zakończeniu badań wykopaliskowych zabytki powinny trafić do muzeum. Natomiast to wszystko zależy właśnie, kiedy też zakończą się te badania, no i moment, kiedy one zostaną zakonserwowane, więc tak naprawdę trudno jest powiedzieć, kiedy one do nas trafią. Mam nadzieję, że jak najszybciej, że będziemy mogli właśnie przedstawić mieszkańcom zwiedzającym te rzeczy, które odkopaliśmy na grodzisku. Bardzo serdecznie zapraszamy. Naprawdę jest tutaj dużo ciekawych zabytków do obejrzenia.
1: SK Łomża News.
2: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Żywołowska. Zapraszam. Ruszył kolejny nabór wniosków o stypendia dla uczniów szkół zawodowych z Łomży i całego Podlaskiego. Można dostać 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów, ale trzeba mieć średnią ocen na poziomie co najmniej 4,6 i uzyskać z 2 przedmiotów zawodowych ocenę bardzo dobrą. Wnioski będą przyjmowane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do końca miesiąca, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
3: Niezwykle ważne dwie wiadomości chcemy Państwu przekazać. Rozpoczynamy trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z 2 przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli ocenę bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. I drugi projekt, który rozpoczynamy, dotyczy popularyzacji kształcenia zawodowego. Będzie nim objętych ponad 30 tysięcy uczniów, w którym będziemy mówili o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe, jakie ma atuty, jakie daje możliwości nauki i rozwoju. Przygotujemy dla

0: 50 szkół dedykowane programy, w jaki sposób promować kierunki szkolnictwa zawodowego i właśnie kształcenie zawodowego, ale również przeszkolimy 300 doradców zawodowych, czyli te osoby, które doradzają naszym młodym mieszkańcom, jaki kierunek szkoły wybrać, jaki zawód jest dedykowany do kompetencji, które posiadają. Te oba projekty, wszystko dzięki funduszom europejskim, te projekty pokazują, jak właśnie fundusze europejskie pozwalają rozwijać się naszym młodym mieszkańcom i zdobywać nowe umiejętności, nowe kompetencje. Każdy z tych projektów to jest dofinansowanie rzędu około 15 milionów złotych z funduszy europejskich, dofinansowanie na poziomie około 90%. Warto z tych programów korzystać. Zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoich uczniów, swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować i z tych środków korzystać.
1: Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Bogdan Dejuk.
2: Jeżeli chodzi o stypendia, to tutaj już także uczniowie, ale i środowiska szkolne mają doświadczenie w pozyskiwaniu, wiedzą kiedy, jakie warunki należy spełniać. Ta kwota stypendium, która jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający. Jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ale ten drugi nasz projekt związany z popularyzacją kształcenia zawodowego jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym. Bo zobaczcie państwo, przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15, tak plus minus, 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program, projekt jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę, która i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie, ucząc się w technikum, sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, mamy nadzieję, czy graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
1: Mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Hubert Ostapowicz.
3: Nabór uruchomiliśmy właśnie przed chwilą. Termin składania wniosków upływa z końcem miesiąca, czyli 30 września. Wnioski składane są do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. To jest jednostka podległa panu marszałkowi, której zarząd województwa powierzył misję realizacji tego projektu. Serdecznie zachęcamy, jak nie dziś, to jutro, organy prowadzące szkół zawodowych, dyrektorzy szkół, pani kurator, wszyscy zostaną poinformowani o tym, że ten nabór został ogłoszony. To już jest trzecia edycja tej kadencji zarządu. Projekt się cieszy ogromnym zainteresowaniem. I warto chyba dodać, bo często na tych konferencjach o tym mówimy, co nas różni też od innych regionów, od innych województw, jeśli chodzi o koncepcję projektu stypendialnego. W porządku, stypendia są za wyniki w nauce w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie wypłacimy kolejną część. Początkowo uczniowie się tego troszeczkę obawiali, dzisiaj nie ma już z tym problemu, otwierają się, dzięki temu rozwijamy to, co w naszym województwie jest tak ważne i kluczowe, czyli te kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, rozwijamy pracę w zespole, kreatywność, innowacyjność. Myślę, że to jest coś, co faktycznie nas też odróżnia od innych województw. A jeśli chodzi o projekt, o którym tak szeroko pan marszałek Dujuk powiedział, ale już chodzi o pan marszałek Prokorym z zakresu popularyzacji szkolnictwa zawodowego, to też jest projekt, który w imieniu Zarządu Województwa będzie realizować Wojewódzki Urząd Pracy. Ruszamy pełną parą. Nie było do tej pory tego typu projektów w województwie podlaskim realizowanych na taką skalę i w takim zakresie właśnie w obszarze popularyzacji kształcenia zawodowego. To, o czym powiedział pan marszałek, jest bardzo ważne. Między innymi będziemy wychodzić do rodziców. Chcemy z tymi rodzicami nawiązać relacje, współpracę. Przewidujemy mnóstwo konsultacji indywidualnych i warsztatów, bo przecież to rodzice przede wszystkim to decydenci tych wyborów edukacyjnych tego młodego człowieka. Ale oprócz tego 150 szkół podstawowych, 50 szkół zawodowych, ponad 30 tysięcy uczniów, olimpiady i konkursy, wycieczki zawodoznawcze, wyposażenie szkół, aż 150 szkół podstawowych w przestrzenie doradcze, czyli tak naprawdę miejsca pracy doradcy zawodowego. To wszystko w tym projekcie i o tym na pewno będzie bardzo głośno. Barometr zawodu jest to badanie, które przeprowadzamy co roku. W tej chwili jesteśmy w ramach kolejnego takiego badania. I tutaj na tą listę przede wszystkim należałoby na tej liście umieścić takie zawody jak elektryk, elektromonterzy, elektroenergetycy, ale także wciąż spawacze. Branża tak naprawdę opiekuńczo-medyczna, ona oczywiście też ma tutaj ogromne znaczenie. Można byłoby wymieniać tych zawodów naprawdę bardzo dużo, natomiast to są tak naprawdę zawody, które możemy zdobyć tak naprawdę po szkole, nawet branżowej pierwszego stopnia, niekoniecznie po techniku. Stąd tak ważne jest, żeby w naszym województwie dużo mówić i zachęcać do szkolnictwa i kształcenia zawodowego. Dzisiaj się liczą chęci do pracy i te podstawowe kompetencje i kwalifikacje, ale też zawodowe oczywiście, no bo trudno, żeby w miejscu pracy od podstaw nauczyć młodego człowieka zawodu elektryka, prawda? Natomiast nie jest to dzisiaj problemem, że młode osoby tego doświadczenia nie mają. Natomiast generalnie młodzież dzisiaj jest bardzo aktywna, nie ma może tego doświadczenia zawodowego, ale poprzez wolontariat i różne inne formy aktywności naprawdę wykazuje się taką dużą aktywność.
1: Mówi Agnieszka Dudzińska z Urzędu Marszałkowskiego.
4: Obie dzisiejsze inicjatywy, tak cenne z punktu widzenia naszego województwa i jego rozwoju, są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. I geneza tych projektów jest taka, że tak naprawdę wynikają one z potrzeb naszych pracodawców, przedsiębiorców, bo oba te projekty mają na celu promowanie kształcenia zawodowego. Zarówno projekt stypendialny, jak i ten drugi dotyczący popularyzacji kształcenia zawodowego, ponieważ to nasi pracodawcy, tak jak tutaj Państwo też i zadając pytania dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy, usłyszeli w odpowiedzi, potrzebują pracowników kształcących się właśnie w technikach, w szkołach branżowych. Oba te projekty mają zachęcić naszych uczniów, żeby wybierali właśnie ten rodzaj szkół. Dlatego też ja bardzo chciałabym, ponieważ wszystkie merytoryczne tutaj informacje zostały już przekazane przez moich przedmówców, chciałabym serdecznie zachęcić tych uczniów, którzy do tej pory nie korzystali i szkoły z naszego programu stypendialnego, a szkoły podstawowe szczególnie, ale i również zawodowe, żeby skorzystały z tego drugiego programu, który dzisiaj inicjujemy, a więc popularyzacji kształcenia zawodowego, bo działania są naprawdę ciekawie przewidziane, są to projekty kompleksowe i warto skorzystać. Zapraszam serdecznie.
5: SK Łomża.
1: A teraz na historyczny spacer po ulicach Łomży zabierze nas łomżyński przewodnik Wojciech Winko.
6: Zdaniem bardzo wielu mieszkańców Łomży w naszym mieście jest bardzo mało co do zobaczenia, tak? Ja oczywiście już od kilku lat staram się to zmieniać, ponieważ moim zdaniem miasto nasze, dodajmy, które leży na historycznym Mazowszu, jest miastem cudownym i bardzo przyjaznym dla takiej turystyki slow, tak? Czyli my tutaj się nigdzie nie musimy śpieszyć. Bardzo wielu turystów, zwłaszcza turystów z zewnątrz, docenia, że jest miasto czyste, to jest bardzo ważne. Jest ciekawe architektonicznie, bo widać, że tu taki jest spokój w centrum miasta. Jest taki właśnie, taki spokój architektoniczny. Mamy parę bardzo ciekawych zabytków, tak? Nawet więcej niż parę. Pewnie tych zabytków by się znalazło prawie 40, z których być może najbardziej znana jest kościół obecny, katedralny. Mamy też stary rynek, który w wielu ludziach budzi kontrowersje, ale jednocześnie też wielu turystów z Polski zwłaszcza docenia, że jest taki stary rynek i mówią, że u nich są takie same rynki stare, ale u nas jeszcze ten nasz stary rynek kryje tajemnice i to tajemnice kilkusetletnie, dlatego że pod jego w trakcie remontu robiono prace archeologiczne, i tam między innymi znaleziono fundamenty ratusza sprzed 500 lat. Mamy też fundamenty zachowane wieży ratuszowej. Mamy w końcu makietę, która jest vis-a-vis ratusza, która przedstawia obraz starego rynku z dwudziestolecia międzywojennego. I mamy przede wszystkim przecudowne założenie miejskie, bo musimy wiedzieć, że stary rynek plus te 8 ulic, czyli po dwie wychodzące z każdego rogu rynku, to jest założenie miasta na prawie chełmińskim i jako takie to jest zabytek. A co w związku z tym? Żadna dosłownie litera w nazewnictwie tych ulic nie ma prawa być zmieniona, bo podlega po prostu ochronie prawnej. Żeby tak prawdę oddać historii naszego miasta, to tak, wrzesień 39, drastyczne bombardowanie w czasie, oczywiście na samym początku wojny przez eskadry niemieckie, 70% Łomży, ówczesnej oczywiście Łomży, która jest trochę mniejsza wtedy była, po prostu legła w gruzach, tak? To, czym teraz możemy cieszyć oko, to jest tylko te 30%. I mimo tego, że zostało nam 30%, to ja zawsze przewrotnie mówię tak. Substancję materialną można zbombardować, ale historii nie da się zbombardować. Dlatego dla mnie każda ulica to jest historia, tak? Żeby tak minimalny zakres, żeby cokolwiek powiedzieć o historii właśnie naszego miasta, a zwłaszcza naszej starówki, parę uliczek jednocześnie zwiedzając, chodząc po tych uliczkach, czyli taki spacer historyczny, plus jeszcze różne takie zachowane zabytki, to w najdelikatniejszym wymiarze to jest 2,5 do 3 godzin. czy zdaje się, że to jest przecież tu nie ma co oglądać, tak? Co jeszcze warto zobaczyć, to oczywiście jest klasztor i kościół kapucynów, tak? Miejmy też świadomość, że nasza katedra, która ma 500 lat, ona nie była 500 lat katedrą, tylko 100 lat jest katedrą. Kościół staje się katedrą wtedy, kiedy staje się kościołem rezydencjalnym biskupa. A my biskupa mamy Łomżyńskiego, instytucję oczywiście religijno-biskupa, mamy od 1925 roku, a pierwsze 400 lat ten kościół był farą. Tak na ogół nazywano, zwłaszcza na Mazowszu, stare kościoły. Musimy wiedzieć też, że ta fara ma niesamowite historie, dlatego że kościół jest tak naprawdę żywą historią naszego miasta, ponieważ w zasadzie do końca XX wieku, no może nie do końca, ale do połowy XX wieku, czyli ubiegłego wieku, to był jedyny kościół w obrębie kilkudziesięciu kilometrów, bo wtedy w Łomży nie było kościołów innych, tak? A przez to jego archiwa są przebogate, zawierają niezwykłą wiedzę na temat naszych rodów łomżyńskich, tak? A sam kościół przez te setki lat przeżywał różne swoje okresy i bardziej wspaniałe i oczywiście trudne okresy związane chociażby z potopem szwedzkim, potem z bombardowaniami w trakcie II wojny światowej. Ostatecznie przecież kościół został cudem w zasadzie ocalony dzięki Stanisławowi Kostka-Łukomskiemu, czyli takiemu biskupowi, który był aż do 1948 roku, kiedy zginął w tajemniczym wypadku, został ocalony, tak, bo miał być wysadzony przez Niemców w powietrze. Czyli cóż, fundowany przez księżnę Annę Mazowiecką z domu Radziwiłł rodzono ciotkę królowej Polski Barbary Radziwiłłówny, tak? I jej dwóch synów, ostatnich książąt mazowieckich, Janusza III i Stanisława. Warto powiedzieć, że na Starówce Łomżyńskiej i starostowie łomżyńscy, przepraszam, nie starostowie, ale książęta mazowieccy, a potem jak wygasła dynastia książąt mazowieckich i była epoka królewska, no to tu był dwór, najpierw książęcy, potem dwór królewski. I ta cała historia do dzisiaj jest i są miejsca, które możemy śmiało pokazywać, nawiązywać do nich. W katedrze chociażby, oczywiście, która wtedy się nazywana była farą, odbywały się sejmiki szlacheckie. W czasach królewskich czasami gośćmi na mszy była para królewska, po której to pamiątka do dzisiaj jest na prezbiterium, taka tajemnicza loża mazowiecka, która no, jak się na to patrzy, to nie każda osoba wie, to jest po lewej stronie prezbiterium z ambon, tak? I tam kiedyś po prostu siadywały pary książęce i królewskie, tak? Starostowie łomżyńscy, którzy mają nagrobki, kaplica Matki Boskiej Pięknej Miłości, mówiąc starostowie łomżyńscy, którzy bardzo wielkie role polityczne odgrywali właśnie na historycznej ziemi łomżyńskiej, czyli za czasów królewskich. Kościół kapucynów z kolei, klasztor kapucynów, tak? A przed tym kościołem mamy niepozorny, powiedzmy sobie, utwardzony teren, tak zwane wejście, tak, do kościoła ogrodzone i tam pod tym, na terenie tego przedsionka umownego mamy goradorem wykryte pamiątki w postaci fundamentów po pierwszym kościele w ogóle. Ciekawe. Dlatego, że ten kościół był jeszcze przed farą. A i ten kościół właśnie był po dziedzińcu, w którym się wchodzi do kościoła kapucynów, tak? Mamy też miejsce, w którym stał potężny kościół, który został wysadzony przez Niemców w 1944 roku. I on był początkowo budowany, początek XVII wieku w ogóle. Najpierw był zbudowany przez jezuitów, potem w nim sprawowali swoje funkcje religijne pijarzy, a za czasów guberni łomżyńskiej, bo Łomża była to stolica guberni łomżyńskiej, był to kościół ewangelicki. Domek pastora, słynny domek pastora na Krzywym Kole, który jest miejscem jedynym tego typu o takiej nazwie w Polsce, to jest nic innego jak plebania tej ostatniej fazy tego kościoła, który został wysadzony nomen nomen przez Niemców, jak się wycofywali z Wąży w 1944 roku, dlatego, że wtedy ten kościół świętego Kostki był ewangelicki, tak? A plebania, a domek pastora był plebanią zbudowaną przez Kacpra, wybitnego pastora Kacpra Mikulskiego. Łomża ma wiele tajemnic. Jedną z tych tajemnic jest to, że na domku pastora wisi tablica poświęcona marszałkowi Piłsudskiemu. Jaki ma związek marszałek Piłsudski z plebanią nomen nomen kościoła ewangelickiego? Otóż dwa razy tam bywał marszałek Piłsudski, Józef Piłsudski, i to w czasach dla siebie jeszcze, kiedy nie był tym wielkim marszałkiem, a potem jak już był tym wielkim marszałkiem i żeby historię miłosną miał niezwykłe marszałek Piłsudski, i między innymi część o tej historii jest to, że w tym kościele, którego już teraz nie ma, bo został wysadzony przez Niemców, dla łomżyniaków i turystów powiem, że zajmował cały olbrzymi teren przed dzisiejszym hotelem Gromada. Otóż on dokonał w 1899 roku konwersji wyznania rzymskokatolickiego na ewangelicko-wzburskie i tego dokonał właśnie w Łomży. Tak? Mamy w końcu kamienne schodki, tak? Kamienne schodki z ulicy Krzywe Koło, które prowadzą nas w świat żydowski, tak? Ja zawsze umownie mówię, że dla mnie kamienne schodki to jest granica dwóch światów. Dlatego, że mieliśmy świat chrześcijański, który był na górze Łomży i do roku tam mniej więcej 1810 Żydzi nie mieli prawa mieszkać w Łomży. Oni mieli prawo mieszkać tylko jako społeczność na osiedlu Rybaki, które ciągnęło się wzdłuż Narwi po obu stronach ulicy dzisiejszej Rybaki. I właśnie ulica Kamienne Schodki były takim łącznikiem pomiędzy tymi dwoma światami, czyli chrześcijańskim na górze, przez setki lat tak było, i tym żydowskim na dole. Mógłbym tu naprawdę jeszcze mówić mnóstwo faktów historycznych, przy czym dlatego, że historia Łomży jest czymś, co nie słychać. Zresztą co chwila wypływają nowe źródła wiedzy, nowe jakieś są potwierdzenia faktów. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, czy takie mamy hasło, zasmakuj w Łomży, i ja to hasło rozumiem, że nie chodzi tylko o smakowanie właśnie w sensie dosłownym, czyli gastronomicznym, tylko naprawdę w Łomży można się zasmakować. I zresztą ja też prowadząc, czy współprowadząc punkt informacji turystycznej w Hali Kultury, powiem, że odnotowuję wielokrotnie powroty do Łomży. Wielokrotnie, dlatego że zwłaszcza o dziwo mamy największe grono takich właśnie stabilnych turystów, którzy wracają, bo nie mogą się tak jakby nacieszyć tym naszym takim, tym tą łomżyńską architekturą, tym naszym otoczeniem, Narwią chociażby, która jest jedną z ostatnich nieuregulowanych rzek w Polsce. Mazowieckie województwo tu przoduje, ale też powiem, że Kraków, Poznań, Wrocław, Szczecin, naprawdę w tej chwili tak jakby obserwujemy, ponieważ prowadzimy statystyki, że turystyka w Łomży zaczyna, że tak powiem, rozszerzać się i rozkwitać, jak gdyby coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że no, grzechem jest ominąć Łomżę, czy to w drodze na Mazury, czy wracając chociażby z Mazur do siebie. Sezon turystyczny w Łomży, też musimy znać swoje miejsce na mapie, tak? My nie mamy w Łomży takiego turystycznego wow, jak to się mówi, tak? Czyli wow to jest taki obiekt, w którym jest, no, w wielu miastach Polski są takie wow, i to wtedy jest miejsce, które generuje samo siebie wielki, że tak powiem, przyciąganie, tak, turystów, ponieważ po angielsku to się mówi must have, tak? My tak naprawdę czekamy, jak gdyby, bo mamy pewne propozycje, ponieważ jeszcze działa tutaj raz Rada Turystyki Społeczna, prezydent, który powołał. Mamy swoje pomysły, ale jeżeli chodzi o sezon turystyczny, to musimy powiedzieć sobie, że zaczyna się włączy w maju, a kończy się tak naprawdę nawet do połowy października. Tak? On ma troszeczkę inny skład, bo tam często wtedy seniorzy na przykład jesienią chętnie podróżują, bo jest mniej gorąco, ale taki prawdziwy sezon turystyczny to jest tak około 8 miesięcy. Tak? My prowadzimy w punkcie informacji turystycznej ścisłe statystyki, wiemy skąd, pytamy się zawsze kto skąd przyjechał, strukturę na przykład, czy to jest kobieta, mężczyzna, mniej więcej wiek nawet określamy, bo chcemy mieć jak gdyby świadomie kierować takie zaproszenia do Łomży właśnie w niektóre województwa, tak, czy na przykład posługując się Facebookiem do niektórych grup wiekowych, tak? Dlatego nam na tym zależy. I przykładowo w tamtym roku ludzi, którzy potwierdzili swoją obecność, pobytem w punkcie informacji turystycznej, było ponad 4000. Zdaje się, to było 4300 osób. Przy czym miejmy też świadomość, że Łomża turyści to nie tylko wszyscy przychodzą do punktu informacji turystycznej, dlatego że mamy trzygwiazdkowy hotel Gromada, mamy parę pensjonatów, które są też odwiedzane, mamy olbrzymi zakres turystyki na prawo jazdy, tak? Kłopot dla mieszkańców Łomży, znaczy dla turystów, dlatego że mamy kłopoty z miejscami noclegowymi. Polska to cały zakres, od Szczecina do Krakowa. Tu Łomża ma takie dosyć przyjazne warunki dla tych, co się uczą, bo ma prosty układ komunikacyjny, nie ma właśnie tych utrudnień takich, co w dużych miastach i jest stosunkowo łatwa do zdania, jeżeli chodzi o egzamin. Ale też chcę powiedzieć, że budzi to takie utrudnienia, że w zasadzie w sezonie jest wielki kłopot z miejscami z noclegowymi, tak? Ponieważ no mamy bazę, jaką mamy, tak? Mamy oczywiście tych parę pensjonatów, podstawą tego jest hotel Gromada, ale nie ukrywajmy, rotacja miejsc jest mała, tak? Także no, ludzie się ratują tym, że często to są przejazdy takie właśnie jednodniowe w umowie kilkugodzinne, a jeżeli ktoś już przyjeżdża na przykład na weekend albo na dłużej, to bardzo wiele przypadków notowujemy w agroturystykach, mieszka w okolicy. Tak? My się chcemy chwalić tym, co jest najpiękniejsze, tak? W naszym regionie. Nie widzimy wąsko tego naszego regionu. Ziemia łomżyńska jako historyczna ziemia na Mazowszu była największą spośród 10 ziem historycznego Mazowsza. Ona była dosyć rozległa i najlepszą pamiątką po niej jest województwo łomżyńskie, które w 90 roku do 90 roku funkcjonowało. Nazwę to tak, że mamy bardzo wysoki potencjał turystyczny i z tego korzystajmy, zapraszajmy. Ja wierzę, że nie jestem w ogóle zdania, że należy, jeżeli chcemy zapraszać i mieć świadomość, że chcemy być atrakcyjni, to musimy szeroko jak gdyby traktować to właśnie nasze miejsce na ziemi, tak? Czyli jeżeli chcemy zapraszać do Łomży, to owszem, jako baza i wypadowa w pewnym sensie i na Kurpie, i na Podlasie, ale mamy też taką wiedzę i takie materiały przede wszystkim promocyjne, gdzie możemy kierować się w trochę dalsze regiony, łącznie do Suwałk. Także nasz punkt informacji turystycznej, na chwilę do niego wracając, jest taką trochę ambasadą, tak? Ambasadą w cudzysłowie dużym województwa podlaskiego, ale jednocześnie i województwa mazowieckiego.
1: SK Łomża News. Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Szabłowska. Zapraszam. ŁKS porządkuje swoje finanse. Klub rozpoczął postępowanie restrukturyzacyjne, które ma pomóc w spłacie dotychczasowych zobowiązań i zapewnić stabilne funkcjonowanie w przyszłości. Zarząd w oświadczeniu podkreśla, że mimo problemów z płynnością finansową nie ma mowy o likwidacji klubu. Pierwsza drużyna nadal rywalizuje, a akademia działa bez zmian. Jednocześnie klub mocno ograniczył wydatki na kadrę. W tym sezonie są one niższe o około 60%.
5: SK Łomża.
1: Nowe elektryki już jeżdżą pod Łomżą. PKS Nowa wzbogaciło się w ostatnim czasie o 14 niskoemisyjnych pojazdów, z czego właśnie 3 wożą pasażerów w naszym najbliższym regionie. O tym, a także o przyszłości spółki, w tym planowanym przeniesieniu łomżyńskiej bazy PKS na teren gminy Łomża, mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
5: Proces modernizacyjny firmy następuje. Od pewnego czasu opiekę nad, można powiedzieć, przywództwo nad firmą sprawuje Adam Bydlewski i można powiedzieć to pasmo nieustających sukcesów od tego czasu, z którym się chcielibyśmy z Państwem podzielić. Między innymi za sprawą firmy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego uczestniczyliśmy w dwóch dużych projektach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pozyskaliśmy kwotę prawie 48 milionów złotych i efektem tego jest zakup 14 zeroemisyjnych elektrycznych autobusów, które stoją za nami. Oczywiście to są 3. Pozostałe jeżdżą w tej chwili po województwie, ale chcieliśmy Państwu zaprezentować właśnie 3 egzemplarze. Wszystkie one oczywiście mają rejestrację z gminy Łomża. Myślę, tutaj pan wójt powie dlaczego, ale ja podsumuję tylko, to jest właśnie efekt dobrej współpracy z gminą Łomża, przedsiębiorstwa PKS Nowa, dobrych stawek finansowych, no i oczywiście dobrej atmosfery współpracy. Drodzy Państwo, to nie tylko tych 14 autobusów, które wzmocnią zasoby PKS-u, ale również 5 mobilnych stacji związanych z infrastrukturą ładowania tych autobusów. 2 w Białymstoku, 2 w Łomży, 1 w Bielsku Podlaskim i 5 w Białymstoku. Wydaliśmy na to właśnie taką sumę środków finansowych i to jest, można powiedzieć, największy przełom modernizacyjny PKS-u, który zaobserwowaliśmy w ostatnich latach. Zależy nam na tym, żeby spółka oczywiście była sprawna finansowo, ale przede wszystkim, żeby była konkurencyjna wobec innych przewoźników na terenie województwa i powoli, oczywiście, bo nie, tutaj bez żadnego triumfalizmu mogę powiedzieć, że osiągamy ten cel. Szanowni Państwo, na pewno cała koordynacja i polityka związana z publicznym transportem w naszym regionie byłaby bardziej efektywna, gdyby została przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej ustawa o nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Jak wiecie, pan prezydent Rzeczpospolitej zawetował tą ustawę. Szkoda, bo dzisiaj naprawdę rozwiązałaby nam ręce w wielu kwestiach w województwie. Przypomnę, że ta ustawa dawała możliwość koordynacji przewozów w województwie, w regionie samorządowi województwa. Marszałek miał być takim liderem. Do niego wpływałyby środki finansowe, które dzisiaj są w dyspozycji wojewody podlaskiego na wzmacnianie tego finansowego transportu, wzmacnianie oczywiście cen biletów, przewozów. To dałoby też możliwość wprowadzania standardów przewozowych, które nakreślała właśnie ta ustawa, między innymi standard wojewódzki, standard powiatowy, standard gminny. O co tutaj chodzi? Taki schemat miałby zostać nakreślony, gdzie wszystkie powiaty, szanowni Państwo, mamy ich 18 w województwie, miały być połączone ze stolicą województwa, z miejscem, w którym miał być sejmik województwa. Dalej w powiatach wszystkie gminy miały zostać połączone z miastem powiatowym i wszystkie miejscowości w gminie z miastem albo z miejscowością gminną. I z pewnością umożliwiłoby by sprawniejszy transport, lepszą koordynację, wspomaganie transportu środkami finansowymi. No niestety stało się jak stało, zobaczymy, być może kiedyś będzie miało to miejsce. Drodzy Państwo, myślę, że to wszystko z mojej strony. Oczywiście padają tutaj też pytania na temat bazy PKS w Łomży. Jak do tej pory nie udało się jeszcze nam jej sprzedać, ale myślę, że ta cena nieruchomości z pewnością troszeczkę zostanie obniżona i wtedy odpowiednie podmioty zainteresowane przejdą do boju, mówiąc w cudzym słowie. Wielu przedsiębiorców łomżyńskich interesuje się to działko, a my przygotowujemy, drodzy Państwo, w gminie Łomża, to jest niecałe kilometr od naszego miasta, bazę z prawdziwego zdarzenia, gdzie będzie ona adekwatna do zasobów PKS-u, do jakości technicznej autobusów. Z pewnością znajdzie się tam wiele elementów takich, które powinny być w infrastrukturze takiej bazy i myślę, że to wszystko się uda, a to umożliwi oczywiście ta modernizacja, nowe autobusy z pewnością przyczynią się do tego, że przynajmniej chociaż trochę ten transport publiczny, biorąc pod uwagę jego jakość, częstotliwość funkcjonowania, drgnie na ziemi łomżyńskiej.
1: Mówi wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
7: Dowożenie dzieci do szkół jest jednym z zadań własnych wójta gminy. I to zadanie leżało u podstaw decyzji, kiedy w styczniu 2021 roku stawaliśmy przed koniecznością organizowania transportu publicznego na terenie gminy, a jak się potem okazało też na terenie gmin sąsiednich. Od samego początku, już od stycznia 2021, najważniejsze było dla mnie, a potem też i dla wójtów, z którymi współpracujemy, żeby ten transport publiczny był realizowany najlepiej przez firmę publiczną, najlepiej przez podmiot wojewódzki i w sposób naturalny już od samego początku jako partnera, jako operatora do tego zadania wybrałem spółkę PKS Nova. Początki były bardzo trudne, spółka też przeżywała różne trudności, ale zaangażowanie wszystkich prezesów przez te wszystkie lata, z którymi miałem okazję współpracować, a także marszałków województwa, zaangażowanie obecnych marszałków, pana marszałka Prokoryma, pana marszałka Piorunka, jest bardzo dobrym sygnałem i prognostykiem na przyszłość. I jestem przekonany, że jeżeli wszystkie zapewnienia ze strony spółki, a także filozofia rozwoju transportu publicznego wskazywana przez zarząd województwa będą rozwijać się w tym kierunku, w jakim to właśnie jest to planowane, to wiem, że też i te zadania gminy, które są bezpośrednią moją odpowiedzialnością, także będą realizowane. I tak dowozimy nie tylko nasze dzieci do szkół, ale także i rozwijamy to kolejny filar już od 2021 roku. Dołączyliśmy trasy, w których to mieszkańcy gmin okolicznych mogą dojechać do samego miasta Łomża. I tutaj czy to są seniorzy, czy to są dzieci dojeżdżające do szkół ponadgimnazjalnych w mieście Łomża. Transport ten w dniu dzisiejszym wygląda tak, że na tej umowie, którą mamy podpisaną ze spółką, przejeżdża rocznie około 250 tysięcy pasażerów na 12 trasach. Docenić należy zaangażowanie spółki w budowaniu jakości obsługi tych tras i tutaj właśnie dochodzę do momentu tego taboru. Przez wiele lat, wszyscy Państwo wiecie, ten tabór wyglądał różnie, a samochody mają to do siebie, że się starzeją i należy go wymieniać. Przez wiele lat wskazywane przez nas wójtów problemy znane były władzom tej spółki i przez wiele lat władze spółki dążyły do modernizacji. To bardzo dobry dzień dzisiaj, kiedy mamy okazję zobaczyć efekty pracy przede wszystkim ostatnich władz spółki i ostatniego obecnego zarządu województwa. Serdecznie dziękuję za to, że te autobusy, które zostały zakupione jako tabór spółki PKS Nova, część z nich będzie jeździło wokół Łomży w tej umowie, którą mamy zawartą ze spółką. W tej umowie także obsługujemy sąsiednie gminy na mocy porozumienia międzygminnego. Autobusy PKS Nowa obsługują także mieszkańców gminy Zbójna, gminy Nowogród i gminy Rudki. Serdecznie w tym momencie po raz kolejny dziękuję władzom województwa za bardzo dobre kierunki działania, spółce PKS Nowa za coraz lepszą współpracę i prognozę rozwoju firmy w oparciu też o ziemię łomżyńską, konkretnie o ziemię gminy Łomża, a także i kolegom wójtom, koleżankom, bo i pani wójt, także za to, że potrafimy domówić się ponad granicami administracyjnymi, zrobić coś dobrego dla naszych mieszkańców i efekty tego są widoczne codziennie na tych trasach. Nasi pasażerowie dojeżdżają na czas do swojego miejsca przeznaczenia.
1: Mówi wójt gminy Zbójna, Elżbieta Parzech.
8: Myślę, że nie będę się powtarzać, ponieważ moi przedmówcy powiedzieli prawie wszystko, co na ten temat mogłabym powiedzieć. Chciałabym tylko podziękować za tą dobrą współpracę z panem marszałkiem, ze spółką PKS Nowa, bo od, jak już tutaj pan wójt Kłys mówił, od wielu lat współpracujemy. Podziękować również kolegom wójtom za tą dobrą współpracę, o której wspominał pan wójt Kłys, bo jest to dla nas jedynym wyjściem, żeby w ogóle zorganizować transport publiczny. Jeszcze gmina Łomża mogłaby samodzielnie zorganizować, natomiast gmina Zbójna nie byłaby w stanie zorganizować samodzielnie takiego transportu publicznego, dlatego że transport publiczny z gminy, mieszkańców gminy Łomża, szczególnie chodzi mieszkańcom o dojazd do Łomży. Tutaj mieści się większość instytucji publicznych, powiatowych, szpital, szkoły ponadpodstawowe i na tym nam bardzo zależy. W inny sposób bylibyśmy wykluczeni. I tutaj dzięki tej właśnie współpracy myślę, że nasze porozumienie międzygminne może służyć innym gminom jako rozwiązanie, żeby dobrze zorganizować ten transport publiczny. Cieszę się bardzo z tego, że tabor jest odnawiany, że nie tylko ilość, ale i jakość będzie się liczyła. I dziękuję wszystkim za dobrą współpracę.
1: Mówi wójt gminy Miastkowo, Rafał Bąkowski.
9: Na chwilę obecną spółka PKS Nowa realizuje komercyjne przewozy na terenie naszej gminy, ale na bardzo ważnych trasach. Na trasach Łomża-Ostrołęka, Łomża-Podosie, Łomża-Czartoria. Tymi autobusami dojeżdża nasza młodzież do szkół ponadpodstawowych. Dzisiaj wychodząc do pracy, akurat przed moim domem pojawił się jeden z tych autobusów i to niezmiernie cieszy, że nasi mieszkańcy również będą mogli korzystać z tego nowoczesnego taboru, dojeżdżać komfortowo i przede wszystkim bezpiecznie. Jeszcze raz gratuluję tego nieustannego rozwoju, bo to widać, że spółka PKS to już nie jest ten PKS, który wszyscy kojarzą z żółtego logo, które jeszcze pan tutaj widzę, że ma z sentymentu na swojej bluzie, ale jest to spółka, która stale się unowocześnia i pracuje nad tym, żeby ten transport mógł być realizowany na jak najwyższym poziomie. Z tego miejsca naszym mieszkańcom, naszemu samorządowi, jak również Państwu życzę w przyszłości współpracy, bo nie ukrywam, że mamy potrzeby, żeby też rozwijać ten transport na terenie naszej gminy, a patrząc na te nowe pojazdy, daje to gwarancję, że spółka PKS Nowa jest dobrym przewoźnikiem, który może to realizować. W formie żartu pożyczę, aby nigdy nie zabrakło energii do tych pojazdów, do zasilania tych pojazdów, jak również panie prezesie, do nieustannego rozwoju tej spółki, czego panu gratuluję.
1: Mówi dyrektor operacyjny PKS Nowa, Adam Byglewski.
10: Ten proces tworzenia dobrej siatki połączeń, walki z wykluczeniem komunikacyjnym jest procesem długofalowym. Na takie bardzo widoczne, pełne efekty bardzo proszę o cierpliwość, trzeba chwileczkę będzie poczekać, ale dzisiejszy dzień pokazuje nam, że można, że determinacja zarządu województwa, że determinacja posła Krzysztofa Truskolaskiego, który jest w Komisji Infrastruktury przy Sejmie, walka o ustawę naszą FRPA, ustawę, która by uporządkowała to z automatu te przewozy publiczne, to jest dla nas olbrzymia pomoc. Dzisiaj, pomimo, że ustawa została zawetowana, determinacja województwa pozwala nam na to, jestem prosto z obrad Departamentu Infrastruktury i Transportu, gdzie są ludzie, gdzie jest pani dyrektor, gdzie jest pan zastępca, pani dyrektor Cieślik, pan zastępca Marek Pietruszuk. Razem z nami tworzą wspólnie plan transportowy województwa. Plan transportowy, który będzie naprawdę ogarniał wszystkie problemy naszych mieszkańców. Będziemy wprowadzać oczywiście ten plan stopniowo. Mamy nadzieję, że od 1 stycznia zaczniemy przewozić naszych pasażerów w ramach tego powierzenia zarządu województwa i będzie to 9 milionów kilometrów. To Państwu niewiele mówi, ale to jest tyle, co robimy i troszkę jeszcze więcej, bo takie mamy możliwości. Te autobusy i autobusy, które lada moment znowu przyjdą z drugiego programu, z programu RPO, czyli 12 takich autobusów elektrycznych oraz 11 ładowarek, bo ta infrastruktura musi być pełna, komplementarna, pozwolą nam na to, że zobaczycie je Państwo bardziej, że będziecie cieszyć się z jazdy tymi samochodami, no i przede wszystkim będziecie mieli dobre połączenia. Dziękuję bardzo załodze, która włożyła bardzo wielki wkład w to, żeby to można było dzisiaj obejrzeć, żebyśmy do tego momentu doszli. Proszę Państwa, w naszym PKS-ie, który istnieje już jako, no, jesteśmy kontynuacją, ale istnieje 81 lat, mamy też 5 związków zawodowych i trzeba przyznać, że związkowcy po różnych wątpliwościach od miesiąca kwietnia bardzo wspierają nowy zarząd, nowych zarządzających w przedsiębiorstwie. Dzisiaj z nami jest obecny pan Jarosław Chiliński, który włożył naprawdę wiele serca, żeby ta atmosfera była dobra. I tak się dzieje też w innych placówkach naszych, a mamy ich 8 w PKS-ie. Proszę Państwa, wszystkim Wam i wszystkim tym, którzy mają konstruktywną krytykę do nas i mają pomysły i przychodzą z tym do nas, bardzo dziękuję i Was jako media również do tego zapraszam. Proszę Państwa, w poprzednim roku przewieźliśmy ponad 7 milionów ludzi, którzy są mieszkańcami naszego województwa i nie tylko. Program, który się nazywał Podlaski Bilet Podlasko-Białostocki i tu znowu pokazuje to, że współpraca z miastem, stolicą województwa jest bardzo dobra. Podlasko-Białostocki bilet wakacyjny pokazał nam, że potrzeby są, ale i możliwości są i oczekiwania są. Mamy prowadzoną pilotażowo sprawę biletu dla seniora, to coś ma miejsce w komunikacji miejskiej bezpłatnie albo tak zwaną ulgą stuprocentową. To pokazuje fajne efekty, to pokazuje, że ludzie chcą się przesiadać z samochodu do autobusu miejskiego w połączeniu na przystanku przesiadkowym. Przeprowadziłem rozmowę z szefem Białostockiej Komunikacji Miejskiej, kolejną, która to jest kolejny krok tej współpracy, która pozwoli na to, że nasze autobusy, które stacjonują w Łomży, w innych ośrodkach, nie muszą wjeżdżać do centrum miasta. Tam jest dobrze zorganizowana komunikacja miejska. Po co? Na co? To jest proces, ale widzę, że on się uda. Do tej pory jeździmy po prostu tam, gdzie trzeba, tam, gdzie ustalaliśmy to z włodarzami i z ogólnych potrzeb województwa. Dzisiaj chcemy ten plan uzupełnić o tak zwane trasy, stricte trasy marszałkowskie. No to jeszcze raz pokazuje zarząd województwa. Trasy marszałkowskie, które będą komunikowały przynajmniej najwyżej z jedną przesiadką wszystkie powiaty, a maksymalnie z dwiema przesiadkami wszystkie gminy. Proces trudny, proces, który wykonują ludzie w Departamencie Infrastruktury, bardzo żmudny, opracowanie kawałka odcinka, przystanki, czasy, to są 2 godziny dla jednej osoby, a tych tras, proszę Państwa, mamy łącznie z połączeniami mamy kilkaset. Proszę Państwa, to jest praca zbiorowa. To jest praca zbiorowa i tutaj jest firma, która istnieje od wielu lat, którą wszyscy kojarzycie i dzisiaj chcemy, żeby ona się kojarzyła z przyszłością, z fajną infrastrukturą, z czymś takim jak nasze autobusy. No oczywiście nie odchodzimy od małych autobusów, od busów wręcz powiedziałbym, tam gdzie tych pasażerów jest mało, z nadzieją, że ich będzie coraz więcej. Proszę Państwa, to jeden przetarg się nie udał, przetarg był wakacyjny, być może nie wstrzeliliśmy się. Znamy potrzeby biznesu Łomżyńskiego i wiemy, że nasza działka jest bardzo atrakcyjna i to, o czym mówił pan marszałek, przede wszystkim nam zależy na tym, żeby wybudować jak najszybciej na terenie gminy Łomża baza, która będzie odpowiadała i wyglądem, i tym takim bytowym elementem socjalnym potrzebą dzisiejszego dnia. My nie możemy siedzieć w obiekcie, w którym ostatni budynek został wybudowany w 1982 roku. Więc państwo tam byliście, wszyscy wiemy, jak wyglądają te stare bazy PKS-u. Białystok już się przepoczwarzył, ma ładny dworzec, ma ładne zaplecze warsztatowo-socjalne i chcemy, żeby to było tutaj. W związku z tym wiemy, jakie to są koszty i wiemy, że nie bardzo chcielibyśmy obciążać znowu województwo. Chcielibyśmy, żeby w tych pieniądzach, które będą ze sprzedaży tej działki, a działka jest bardzo atrakcyjna, tych wszystkich, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, zachęcam do udziału w przetargu. Przetarg będzie zakończony 2 października, więc prosimy o składanie wniosków, o meldowanie się. Będzie to pomoc dla regionu, ze strony przedsiębiorców, którzy to kupią, i będzie to pomoc dla nas, dla PKS Nowa. Czym szybciej, tym lepiej. Wiemy, gmina zrobiła już wszystko, żeby to przysłowiowe bicie łopaty mogło odbyć się bardzo szybko. To jest na granicy miasta i gminy Łomża. Teren jest, umowa podpisana z właścicielem, zadatkowana, bardzo rozsądny, bardzo rozumiejący potrzeby gminy i regionu Łomża panu. Naprawdę zszedł z ceny, zrobił wszystko, żebyśmy mogli tam to zrobić. Dobre miejsce do obejrzenia w każdej chwili. Mam nadzieję, że po tym 2 październiku będziemy mogli rzeczywiście wjechać koparką, będziemy mogli zacząć. Projekt jest, projekt wizualizacja właściwie jest, ale mamy taką wiedzę, że od momentu otrzymania tego zielonego światła, które już praktycznie jest od strony gminy, i tego zielonego światła po tym przetargu, a może znajdziemy pieniądze jeszcze w innym miejscu. Słuchajcie, determinacja jest, żeby to zrobić, bez względu na to, czy ten przetarg wyjdzie, czy ten przetarg nie wyjdzie. Za darmo się nie oddamy, drodzy przedsiębiorcy, drodzy państwo, bo to nie jest taki sens, ale na pewno jest to kwestia negocjacji i kwestia potrzeby chwili. W tej chwili jest nas około 100 osób. Taboru, który tu posiadamy, to jest około 62. Teraz dojdą kolejne właśnie te elektryki, o niewiele, ale trochę jednak. Więc jakby około 60 autobusów. Jeżeli chodzi o termin oddania do użytku nowej bazy, mamy takie jakby zapewnienia ze strony potencjalnych wykonawców, bo na to też będziemy musieli zrobić przetarg, ale rozejrzeliśmy się po rynku. Niektórzy naprawdę są w stanie realnie wybudować to w ciągu 6 miesięcy i zima nie będzie w tym przeszkadzała. Takie dzisiaj są techniki, takie technologie budowlane. Bardzo bym chciał, żeby nie za rok, a w marcu, w kwietniu, na Wielkanoc, dobrze? No, takie jajeczko byśmy fajne mieli dla gminy, dla regionu. Prawda, panie Jarosławie? To byłoby świetne dla naszych pracowników. Absolutnie nie są planowane zwolnienia. Od czasu do czasu gdzieś się pojawiają takie informacje. Proszę państwa, myśmy nikogo nie zwolnili, jako ten gminowi zarządzający. Stworzyliśmy fajną kadrę 25 osób zarządzającą. Z tego są tylko 3 osoby z zewnątrz. A wszystkich wyłoniliśmy od nas. Naprawdę mieliśmy fantastycznych ludzi, mamy nadal oczywiście i będziemy to robić. Natomiast no, potrzebujemy kierowców, potrzebujemy informatyków, potrzebujemy... To się samo nie rozwinie. To tworzą ludzie, którym dziękowałem przed chwilą, i nie ma zwolnień. Są incydentalne. Jak pan Michał nie przyszedł już 3 dni do pracy, no to będziemy z nim prowadzić rozmowę. No słuchajcie, no dzisiaj mam taką sytuację i chyba się pożegnamy. Fajny młody chłopak, 3 miesiące i jakoś chyba nie wytrzymał presji.
11: SK Łomża.
1: Łomżyńskie treningi Biegam, bo lubię. Wznowione. W każdą środę można przyjść na stadion i wspólnie pobiegać. Więcej o darmowych treningach mówią trenerzy Krzysztof Plusiewicz i Damian Kwiatkowski.
12: System tych treningów jest z założenia podobny co roku. Jest on dostosowany dla każdego biegacza, amatora, a także dla biegaczy, którzy już tak no, prawie zawodowo może biegają. Trening od treningu różni się w sumie jednostką Przeważnie te treningi są właśnie dla wszystkich, nawet przychodzą do nas dzieci, więc można powiedzieć, że trening ma być dostosowany jak najbardziej do każdego wieku. Dzieci czy dla starszych.
11: Czy te treningi mają jakiś taki określony scenariusz, czy to jest tak na bieżąco wymyślane przez Was?
13: Dostajemy plan treningowy od fundacji, od Górnie, gdzie mamy nie tyle, że stricte realizować wszystko to, co tam jest napisane, tylko po prostu mamy jakiś tam zarys i musimy dostosować trening. Oczywiście, tak jak tutaj trener Krzysztof wspomniał, trening jest dostosowany dla każdego, tak? Czyli każdy jest w stanie wykonać określony zakres ćwiczeń. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o treningi cotygodniowe.
11: Uczestnicy są ci sami co roku? Czy mamy już taką określoną, zwartą grupę, która nie odpuszcza żadnego treningu? Czy pojawiają się nowe osoby?
12: Trzon grupy jakby jest taki sam od kilku lat, chociaż trzeba przyznać, że co trening pojawiają się nowe osoby. Nie ma ich za wiele, ale przynajmniej na każdym treningu jakaś jedna, dwie osoby są nowe. Te osoby, które przychodzą, widzą, że jest fajnie, fajna atmosfera, można potrenować, ale jakby nie tylko potrenować, bo można sobie porozmawiać o bieganiu. Jest to dosyć takie tak, o życiu, jest to dosyć taka luźna rozmowa i te osoby, które przychodzą, gdzieś tam przyprowadzają swoich znajomych, więc to jest też fajne, że jeżeli ktoś zobaczy i jest zainteresowany bieganiem, podoba mu się, to zaczyna gdzieś tam kolejne osoby przyprowadzać, więc dla nas na pewno to jest też miłe, że jednak te treningi pasują ludziom. Co tydzień mamy zupełnie co innego, no, rozgrzewka przeważnie jest podobna, ale też co jakiś czas ćwiczenia udoskonalamy, gdzieś tam wprowadzamy

0: Prawdopodobnie byśmy przeciążyli tych zawodników.
1: A czy bieganie raz w tygodniu wystarcza?
0: Zamysł tych treningów w ramach Biegam, bo lubię w ogóle w całej Polsce, to jest zainteresowanie bieganiem. Wszystkich, nawet osoby, które może nie do końca lubią biegać, ale lubią sport, lubią się poruszać, to ma pokazać, zachęcić, a to, co ludzie będą robić jakby jeszcze w ciągu tygodnia, to jest co innego. Na pewno im więcej, 2-3 treningi w tygodniu już by było fajnie, ale to od naszego czasu, od tego, co robimy, zależy, ile właśnie tych treningów w ciągu tygodnia będziemy mieli. Tak?
1: Wracając na chwilę do tych nowych osób, które się pojawiają, czy to są osoby, które zaczynają właśnie od zera, chcą coś zmienić w życiu, przychodzą, chcą się poruszać? Czy to są osoby, które wcześniej same biegały i po prostu chcą pobiegać w większej grupie? Jak to wygląda? Czy to są osoby właśnie, które od zera zaczynają, czy nie?
2: W dużej mierze są to osoby, które po prostu potrzebują motywacji. A wiadomo, że najłatwiej gdzieś tam się zmotywować na zajęciach grupowych i od czegoś dochodzą do wniosku, trzeba zacząć. Wydaje mi się, że te zajęcia są idealnym takim miejscem, żeby zacząć ogólnie swoją przygodę, nie tylko z bieganiem, ale z szeroko pojętą aktywnością fizyczną, tak? Więc przychodzą ci, którym właśnie brakuje tej motywacji, albo ci, którzy gdzieś tą motywację zatracili, biegali, ale chcą wrócić do tego sportu po jakiejś tam dłuższej przerwie. Oczywiście też są osoby, które, dajmy na to, mamy kilka osób, gdzie dzieci aktywnie gdzieś tam biegają, no i przychodzą z rodzicami. No i ci rodzice, żeby nie czekać, żeby nie siedzieć w Bystrzynie, też z tymi dziećmi biegają. I to też jest fajna taka rodzinna, że tak powiem, przygoda z tym sportem, z tym bieganiem. Tak więc na pewno zachęcamy wszystkich, tych, którzy chcą zacząć biegać i tych, którzy gdzieś tam po prostu tą motywację stracili, bądź chcą gdzieś tam z powrotem wrócić do tego sportu.
3: SK Łomża News.
4: Startujemy z kolejnym magazynem reporterów radia SK Łomża, Marta Żywołowska. Zapraszam. Miasto wybrało firmę, która wybuduje w Łomży mediatekę. Umowa ma zostać podpisana jeszcze w tym miesiącu.
5: Najpóźniej w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy zostanie przekazany plac budowy wykonawcy. Już sygnalizował gotowość do rozpoczęcia robót budowlanych, więc jestem przekonany, że cały ten proces będzie przebiegał sprawnie. Mamy nadzieję, że nie tylko ten pierwsze zainteresowanie spowoduje obecność wielu naszych mieszkańców, ale że to będzie taka stała, dobrze funkcjonująca placówka,
4: mówił wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
3: SK Łomża.
4: To już pewne. Łomżyńska baza PKS przeniesie się do gminy Łomża. Co prawda spółka PKS Nowa nie sprzedała jeszcze nieruchomości przy Alei Piłsudskiego, ale pod Łomżą kupiono już teren pod nową inwestycję, mówi członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
6: W momencie, kiedy upłyniemy tę bazę, to mamy już kupiony grunt niedaleko Łomży w kierunku Podgórza, właśnie w gminie Łomża, i tam będziemy budować nową bazę PKS-u.
4: A jak zapewniły władze PKS-u, żadnych zwolnień w Łomży nie będzie. Do tematu wrócimy. A teraz ważna kolejowa decyzja również dla mieszkańców Łomży i subregionu łomżyńskiego. Jest pozwolenie na budowę ostatniego odcinka trasy kolejowej Rail Baltica Białystok-Ełk. Decyzję wydał wojewoda podlaski. Powstaną 2 tory, będzie pełna elektryfikacja, a pociągi pojadą z prędkością do 200 km na godzinę. Mówią wojewoda podlaski Jacek Brzozowski i poseł Krzysztof Truskolaski.
7: Chcieliśmy wspólnie z panem posłem przekazać bardzo dobre informacje dla mieszkańców naszego regionu. Dzisiaj za chwilę podpiszę pozwolenie na budowę linii kolejowej E75 na odcinku Białystok-Ełk. To jest ten drugi odcinek, jeden z 3, który pozostał do podpisania. W listopadzie zeszłego roku została wydana decyzja lokalizacyjna, a dziś podpisuję pozwolenie na budowę. Tak jak powiedziałem, to ostatni z 3 odcinków linii kolejowej na trasie Białystok-Ełk na terenie województwa podlaskiego. Odcinek o długości 36 km, który zlokalizowany jest na terenie 2 powiatów, 5 gmin. Rozpoczyna się przed Knyszynem, a kończy za Osowcem. Tak jak w przypadku pozostałych odcinków, zakres robót budowlanych to przede wszystkim kompleksowa przebudowa układu torowego, budowa drugiego toru, które mają na celu dostosowanie geometrii układu do ruchu pociągów pasażerskich, które będą podróżowały z prędkością do 200 km na godzinę, a także pociągów towarowych, które będą mogły przemieszczać się z prędkością 120 km na godzinę. Oprócz robót na torach zostaną przebudowane nowe perony na stacji Knyszyn, Mońki i Osowiec, budowa nowych mostów kolejowych, 5 dokładnie wiaduktów drogowych, 9, no i nowych wiaduktów kolejowych 6. Przebudowa kolejowej infrastruktury technicznej, układów drogowych oraz budowa ekranów akustycznych. To są bardzo ważne informacje, ponieważ wielokrotnie z panem posłem, ale także i panem marszałkiem i panem prezydentem miasta Białegostoku mówiliśmy o tym, że ważne jest, aby w jak najszybszym czasie, bez zbędnych przeszkód, ukończyć tę trasę Białystok-Ełk, wpisującą się w to, o czym państwo bardzo dobrze wiecie, czyli Rail Baltica. Bardzo nam na tym zależy. Myślę, że do 2029 roku te roboty zostaną ukończone i już będziemy mogli bez przeszkód podróżować na trasie Białystok-Ełk z prędkością do 200 km na godzinę.
8: Od 11 lat, jak jestem posłem, zabiegam o to, żeby infrastruktura w województwie podlaskim była coraz bardziej nowoczesna. I skupiamy się nie tylko na drogach, ale również na kolei. Mamy nowoczesny dworzec w Białymstoku. Kolejne dworce są w budowie, między innymi już niedługo w Łapach czy Augustowie. Mamy szybką kolej między Białymstokiem a Czyżewem, 200 km od Czyżewa do Warszawy Wschodniej, 160 km na godzinę i już pracujemy nad tym, żeby również na tym odcinku pociągi mogły jeździć 200 km na godzinę. A teraz kolejny etap, Białystok-Ełk, połączenie województwa podlaskiego z Warmią i Mazurami, ale tak naprawdę połączenie Białegostoku szybkim włączeniem do Suwałk i aż do Litwy, bo taka ma być właśnie ta trasa. Od 11 lat walczyłem o to, żeby właśnie te prace jak najszybciej się rozpoczęły. No i teraz dzięki decyzji o pozwoleniu na budowę pana wojewody Jacka Brzozowskiego możemy powiedzieć, że już na dniach będziemy mogli rozpocząć tą inwestycję. Dwa tory, pełna elektryfikacja, no i 200 km na godzinę. Z Białegostoku do Ełku jest 100 km, więc szybko możemy policzyć, że w trochę ponad pół godziny będziemy mogli być w Ełku. Po drugie, szanowni państwo, walczę o to, żeby wszystkie dworce, te większe, czyli Mońki, Knyszyn, Grajewo, były również wyremontowane w nowoczesnych standardach i myślę, że już niedługo również te informacje będziemy mogli państwu przedstawić, że te dworce będą nowoczesne i dostosowane do potrzeb, które właśnie teraz są oczekiwane przez pasażerów. I od 11 lat o to walczę. Jeżeli ktoś chciałby zapytać, co robi na tej konferencji poseł, to właśnie realizuję obietnice, które złożyłem swoim wyborcom przez 3 kolejne kadencje. Zaczynamy budowę. Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę dla odcinka Białystok-Ełk na trasie kolejowej.
4: Kolejne drogi w powiecie łomżyńskim doczekają się remontu. Tym razem padło na Nowogród i ulicę Miastkowską i 11 listopada. Prace będą kosztować ponad 13 milionów złotych, mówi starosta łomżyński Lech Szabłowski.
9: Inwestycja, która za chwilę będzie realizowana tutaj w mieście Nowogród. Przygotowania do tej inwestycji trwały, można powiedzieć, całe lata. Było kilka różnych pomysłów na to, aby te inwestycje zrealizować. Największa trudność, która była przeszkodą w wcześniejszym podjęciu się realizacji tego przedsięwzięcia, to oczywiście brak środków finansowych wystarczających, żeby można było te inwestycje zrealizować. Szanowni państwo, to co będzie wykonane, to przebudowa dwóch ulic, ulicy Miastkowskiej i ulicy 11 listopada tutaj w mieście Nowogród. Zakres robót to 1550 metrów, ale w ramach tej inwestycji wchodzimy również z pracami w drogę wojewódzką. Zostanie przebudowane rondo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką. Zostaną tam również wybudowane nowe ścieżki rowerowe. Ta inwestycja tutaj, droga powiatowa, te dwie ulice, również zakres robót. Zakresem robót oprócz jezdni przewiduje się również wykonanie ścieżek rowerowych, wykonywanie chodników, no i cały szereg prac podziemnych związanych z infrastrukturą techniczną tutaj na tych ulicach. Szanowni państwo, inwestycja będzie realizowana przez firmę Big Project. Wartość zadania to 13 700 000 zł. Środki w 100% pochodzą z budżetu ministra infrastruktury, a zadanie zostanie zrealizowane do 30 listopada 2027 roku. Kończąc już, szanowni państwo, chcę powiedzieć, że te dwie ulice to taki kręgosłup drogowy w mieście Nowogród. To już tak naprawdę, można powiedzieć, że ostatnie albo przedostatnie ulice powiatowe w samym mieście Nowogród. Po zakończeniu prac na tych drogach tak naprawdę pozostaną już niewielkie prace do wykonania i miasto Nowogród, jeśli chodzi o drogi powiatowe, będzie, no, można być zabezpieczone w pełni. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę tutaj wykonawcy, żeby inwestycja przebiegała bez jakichś utrudnień, bez jakichś problemów, których no, nie można dzisiaj przewidzieć i jeszcze gdzieś w październiku albo w listopadzie będziemy mogli te dwie ulice oddać do użytku.
4: Mówi burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka.
10: Bardzo ważny dzień dla nas, dla mieszkańców gminy Nowogród. Tak jak pan starosta powiedział, jest to kręgosłup naszego miasta. Tutaj codziennie dzieci przemierzają tą drogą do szkoły, do kościoła. Praktycznie całe życie, które opiera się w naszej gminie, tak naprawdę opiera się o tą drogę. Sama droga to jest aspekt przede wszystkim bezpieczeństwa, komfortu. Dzieci nie będą musiały chodzić przy krawędziach chodników przy ogrodzeniach, aby nie być oklapanym przez samochody, które przejeżdżają, bo pomimo tego, że nawet teraz patrzymy, że samochody muszą zjeżdżać na środek jezdni, żeby ominąć kałuże. Kiedy pada deszcz, jest tutaj wręcz ekstremalnie niebezpiecznie. Więc to jest, myślę, że ta droga jest takim też symbolem, przynajmniej w moim odczuciu, symbolem zaufania mieszkańców do tego, że taka inwestycja będzie mogła być zrealizowana. Z drugiej strony też wyrazem cierpliwości, bo ja tutaj pracuję od 20 lat. Już 20 lat temu pan burmistrz Piątek czynił starania, aby tą drogę wybudować i tak jak pan starosta mówił, nigdy nie było na to środków. W 2017 roku nabrało to dosyć dużego tempa, też została przeorganizowany pomysł, jak ta droga miałaby wyglądać. No i dzisiaj kształt drogi jest naprawdę wspaniały. Wydaje mi się, że mieszkańcy będą zadowoleni z tego, jaki kształt ostatecznie ta droga będzie miała. Przede wszystkim będzie bezpiecznie, będzie komfortowo, ale z drugiej strony my jako samorząd Nowogrodu widzimy też inne korzyści. Podprowadzimy wody opadowe z dużej części miasta, bo te wszystkie wody wręcz spływały właśnie ulicą 11 listopada. Odprowadzimy w sposób bezpieczny do rzeki. Będzie wykonany duży kolektor w ulicy Poległych, dzięki czemu też będziemy mieli kolejny temat i problem rozwiązany, ale również cała infrastruktura w ziemi, która na co dzień służy mieszkańcom, czyli przebudowa wodociągu, który jest w bardzo złym stanie i jednocześnie również budowa kanalizacji sanitarnej. Oczywiście to w ramach odrębnego zadania gminy. Już dzisiaj gmina dokonała wyboru wykonawcy robót sanitarnych. Będzie to firma pana Marcina Smolińskiego, firma Smoltan, z której też usług nasza gmina korzystała, więc jesteśmy przekonani, że bez większych problemów realizacja będzie zadania przebiegała. Więc ja z tego miejsca bardzo dziękuję panu staroście, panu dyrektorowi i pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych, bo w tym momencie praca, która została wykonana przez te wszystkie osoby, była naprawdę bardzo duża, to wiele uzgodnień z wieloma osobami. Liczyliśmy też na wsparcie wielu osób, o których pewnie dzisiaj trudno mówić, bo ta lista byłaby bardzo długa. Liczę na to, że przy otwarciu drogi, a droga będzie dosyć szeroka, bo minimum to będzie 7 metrów, miejscami będzie 7,5 metra, więc jestem przekonany, że te wszystkie osoby, które swoją cegiełkę dołożyły, przekornie powiem, że zmieszczą się przy przecięciu wstęgi. Myślę, że wszyscy wiedzą, że może nie jestem zwolennikiem przecinania wstęg na tego typu inwestycjach, chociaż tutaj uważam, że jest to bezwzględnie potrzebne. Wiele osób było zaangażowanych w to, aby można było zrealizować inwestycje, tylko pewnie ja i pan starosta wiemy, jak dużo osób nam pomagało, żeby zrozumieć problemy tej drogi powiatowej, problemy mieszkańców i osób, które odwiedzają Nowogród. Także dziękuję tym wszystkim osobom, które pracują na rzecz infrastruktury drogowej. To jest kolejna infrastruktura drogowa powiatowa, przebudowywana, rozbudowywana. Mamy tutaj dzisiaj to szczęście, że jest z nami oprócz pana starosty, pana dyrektora, pracowników zarządów powiatowych, mamy 3 radnych, więc liczymy na wsparcie w zakresie przebudowy ulicy Poległych i oraz drogi, kontynuacji drogi do Szablaku. Dalej może kiedyś w przyszłości do Jednaczewa. Myślę, że potrzeba jest bardzo duża. Tutaj wszyscy stoimy radni obecnej kadencji. Jest pan Wiktor, który również wspierał działania podczas poprzedniej pracy Rady. Naprawdę mamy wspaniałą, zgodną i Radę, i mieszkańców do tego, żeby wspierać powiat w działaniach. A świadczy choćby o tym to, że nasza gmina dokłada również 50% środków najczęściej do zadań, które są realizowane przez powiat na infrastrukturze drogowej. I myślę, że tutaj ja oraz nasi radni, myślę, że możemy zadeklarować, że gotowość do tego, aby współuczestniczyć w kosztach, do tego, aby poprawić komfort życia mieszkańców, ale również sprawić, żeby Nowogród był jeszcze bardziej atrakcyjny, a dzięki takiej nowoczesnej infrastrukturze na pewno tak będzie.
4: Mówi Robert Skarżyński, wykonawca inwestycji.
11: Mi wypada tylko podziękować tutaj dla pana starosty, dla pana burmistrza, dla pana dyrektora, bo tutaj dużo pracy się dzieje w Nowogrodzie, wykonujemy często kontrakty. Ten zresztą kontrakt ciekawości był wcześniej około 20 roku rozstrzygnięty, jednak nastąpiła zmiana ustępu środków tutaj, no i cieszę się, że ponownie wygrałem i będę realizował tutaj.
10: Proszę państwa, jeśli można, pan prezes tak tajemniczo powiedział o 20 roku, że to zadanie było realizowane. Zadanie było realizowane w mniejszym zakresie, jak w tym momencie. Zadanie było w moim odczuciu realizowane w takim zakresie, który w danym momencie poprawiłby warunki funkcjonowania mieszkańców, natomiast nie byłoby to rozwiązanie, na jakie ta droga zasługuje. To jest kręgosłup, to jest twór, który musi funkcjonować tak, aby mieszkańcy przez pokolenia czuli się bezpieczni. Droga, która będzie wykonana, ma standard wręcz drogi krajowej, więc trzeba mieć świadomość tego, że warto było poczekać. Ja też bardzo dziękuję mieszkańcom za zaufanie, że odłożenie w czasie inwestycji, która była zaplanowana na 20 rok, że teraz ma inny kształt. Pan starosta oraz ja mieliśmy wiele wątpliwości, czy w danym momencie zmieniać kształt przebudowy. Cieszę się, że udało się uzyskać takie wsparcie, żeby zrealizować drogę w takim kształcie, w jakim powinna być zrealizowana.
3: SK Łomża.
4: Blisko 700 tysięcy złotych trafi do klubów sportowych z subregionu łomżyńskiego. Pieniądze otrzymało 8 klubów, a środki pójdą na m.in. szkolenia młodzieży, wynagrodzenia trenerów, wyjazdy czy infrastrukturę. Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
12: W tym momencie, kiedy mamy tak piękną pogodę, warto przyjechać do skansenu, zobaczyć, co tutaj się dzieje, bo naprawdę jest uroczo, a niezależnie od tego też jesteśmy przed wielkim dziełem renowacji skansenu i uzupełnienia jego o dodatkowe obiekty. Ale to o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Oczywiście tematem dzisiejszego spotkania jest dofinansowanie klubów sportowych w tak zwanym subregionie łomżyńskim. Drodzy Państwo, nie ma tu wśród nas ŁKS-u Łomża, ale z ŁKS-em podpisaliśmy umowę kilka tygodni wcześniej, ale są pozostałe kluby z powiatu kolneńskiego, z powiatu zambrowskiego, z powiatu łomżyńskiego i z powiatu grajewskiego. Także witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nie będziemy podpisywać tych umów, tylko przekażemy już gotowe. One są już podpisane. Jak Państwo wiedzą, jest to druga edycja dofinansowania. Tak to podzielono w tym roku. W tym wydaniu, w tym drugim rozdziale przekazujemy na kluby w subregionie łomżyńskim prawie 690 tysięcy złotych. A w całości, jeśli byśmy policzyli, ile samorząd województwa wydał na kluby sportowe, to jest około 7,5 miliona złotych. Oczywiście te największe, typu Jagiellonia Białystok, Malów Suwałki, które grają w Ekstraklasie, dostają trochę większe, nawet może nie trochę, od was. No ale taka jest kolej rzeczy, że tam potrzeby są dużo, dużo większe, no i też promocja tak zwana województwa, bo my wydajemy, drodzy Państwo, te pieniądze w ramach promocji województwa. Promocja tych drużyn jest województwa poprzez te drużyny jest naturalnie dużo, dużo większa i wymaga większego dofinansowania. Ale cieszę się, że Państwo są aktywni w pozyskiwaniu tych środków. Wszyscy Państwo praktycznie dostali też pieniądze w pierwszej edycji. Także jak połączymy te wszystkie środki finansowe, to z pewnością to są pieniądze, które zostały dobrze wydane. Nie są to stracone pieniądze z pewnością. My jako samorząd województwa wypełniliśmy nasze zadania promocyjne, a w tych miejscach te kluby mogły funkcjonować, mogły opłacić infrastrukturę, trenerów, wyjazdy wszelkiego rodzaju. Także dzięki temu wsparciu z pewnością możecie funkcjonować. Pewnie nie są to jedyne pieniądze, bo trudno też funkcjonować tylko o takie środki finansowe. Na pewno dorzucają się gminy, na pewno macie sponsorów. W sumie macie trudne życie z tym pozyskiwaniem środków finansowych, ale wszyscy, jak rozmawiam, wyrażają się pozytywnie o samorządzie województwa, że wspiera kluby, że jest z wami, także no, myślę, że będziemy robić to również w przyszłości. Wszystkim Państwu gratuluję i życzę dobrego funkcjonowania i samych sukcesów sportowych.
4: Mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Wojciech Grochowski.
13: W tej edycji praktycznie błędów nie było i to bardzo cieszy, bo wcześniej to różnie bywało, także też jeszcze prosimy o większą jakby uwagę i uważność w składaniu tych wniosków. Nie jest źle, ale zawsze może być lepiej. Także to po pierwsze, serdecznie wszystkim gratuluję. Po drugie, forma promocji poprzez sport zawsze jest skuteczna i efektywna, jeśli ona jest w długofalowym wydaniu, co Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki Województwa Podlaskiego czyni. I też to jest też taka forma, żebyśmy my jako społeczeństwo w tych mniejszych ośrodkach, czy też małych miasteczkach, czy też wsiach rozróżniali, co to jest Urząd Wojewódzki, a co to jest Urząd Marszałkowski. Urząd Wojewódzki to jest terenowa jednostka władzy państwowej, natomiast Urząd Wojewódzki jest to jednostka samorządowa i to też jest pewna forma, żebyśmy wiedzieli, dlaczego te pieniążki wydajemy na fundusz promocji. Po to, żeby też wiedzieć, że jesteśmy blisko ludzi, że jesteśmy samorządowcami i sprawujemy władzę z waszej woli. To fajnie, że możemy uczestniczyć w kolejnej edycji. Proszę mi wierzyć, że w tym roku, ten rok 2026 był bardzo trudnym dla województwa podlaskiego w sensie budżetowej i bardzo trudno nam te pieniążki było wygospodarować. Niemniej jednak czujemy potrzebę i wiemy, jak bardzo istotne i ważne są te pieniądze w małych klubach. Gratuluję wam przede wszystkim tego, że jesteście zaangażowani w tą pracę, że chce się wam pracować, bo to są funkcje stricte społeczne i często nie do końca są doceniane tak, jak powinny być. Bo wiadomo, jeśli klub wygrywa, to są kibice i wszyscy są zadowoleni. Jak klub przegrywa, to wszyscy są winni, poczynając od trenera, kończąc na zawodnikach, a w największej mierze dostaje się do działaczy. Także proszę nie zważać na tego typu trudności, rozwijać kluby sportowe. Wiadomo, kultura fizyczna i samo to przesłanie to jest też kształtowanie ludzi, charakteru tych ludzi. Przy tych klubach, jeśli są drużyny seniorskie, też w dużej mierze działają też drużyny juniorskie, dzieci, więc jest to duża społeczność, która jest zgromadzona wokół tego klubu i budujecie naprawdę bardzo fajne relacje. uczycie tych ludzi dużo pozytywnych cech na życiu dorosłym. Chociażby rywalizację, smak zwycięstwa, wiadomo, najbardziej cieszy, ale też smak porażki, to, że w życiu nie jest zawsze doskonale. Także nie przedłużając, serdecznie gratuluję, cieszę się bardzo, że możemy Państwa wspierać i pomagać. Także wszystkiego dobrego na ten sezon i na kolejne.
12: Ja powiedziałem o tej sumie 7,3 miliona, prawda, na kluby sportowe, ale generalnie prawie 9,5 miliona zostało skonsumowanych w tej chwili na sport. Drodzy Państwo, jakbyście zobaczyli, jak to jest w innych województwach, to może każdy narzeka, prawda, ale naprawdę to nie jest źle, to jest dobrze. Nie finansujemy tylko klubów sportowych, ale czasami w ramach promocji województwa też poprzez sport są tak zwane granty, nad którym głosuje zarząd województwa, prawda? Lub w ramach promocji decyduje o tym marszałek województwa. I w sumie to jest kwota ponad 9,5 miliona złotych. Także tak to wygląda.
4: Do klubu sportowego Śniadowo trafiło 50 tysięcy złotych, mówi prezes Piotr Tyrka.
13: Dla naszego skądinąd małego klubu, chociaż jest to dwusekcyjny klub sportowy, od jakiegoś czasu jest piłka nożna i siatkówka. Bez tego dofinansowania funkcjonowanie by było naprawdę ciężkie, bo z roku na rok coraz ciężej jest zdobywać środki od sponsorów. Także, tak jak pan Jacek wspomniał, to dofinansowanie jest przeznaczone na bieżące funkcjonowanie klubu, czyli wyjazdy, wynagrodzenia trenerów, infrastruktura. Bez tego dofinansowania nie byłoby to możliwe.
4: Z kolei 30 tysięcy złotych trafi do portów Piątnica, mówi prezes Stanisław Haberek.
14: Serdeczne dzięki za wsparcie, bo nasze kobiety wam dziękują i myślę, że w zamian będą godnie reprezentować nasz region, jak powiat, jak tak samo i Piątnicę, gdyż nasza drużyna gra w trzeciej lidze kobiet, co znaczy makroregion. Reprezentujemy nasz region w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i łódzkim. I myślę, że te środki godnie będą reprezentowane w tych województwach.
4: Do Olimpii Zambrów trafi 150 tysięcy złotych, mówi prezes Kamil Czarnecki.
15: Niezmiernie miło jest mi serdecznie podziękować tutaj za wsparcie, jakie po raz kolejny raz w tym roku, co roku oczywiście w lata ubiegłe, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeznacza, między innymi właśnie na Zambrowski Klub Sportowy, ale również na wszystkie kluby sportowe naszego województwa podlaskiego. Myślę, że to w dużej mierze na pewno duży zastrzyk finansowy dla wielu klubów, od A-klasy, jeżeli chodzi o piłkę nożną, aż po rozgrywki trzeciej ligi. Na pewno te środki służą i jak najlepiej, tak, jeżeli chodzi o uczestniczenie w tych rozgrywkach. Jeżeli chodzi o nasz klub sportowy, nasze środki oczywiście zostaną, kalkulacja kosztów opiewała na wynagrodzenie sztabu szkoleniowego, transport na mecze ligowe, no teraz mamy rozgrywki trzeciej ligi, także ten transport jest dosyć znacząco, jeżeli chodzi o obciążenie budżetu klubu, bo to już będą cztery województwa. Służby, agencje ochrony, speaker, zabezpieczenie medyczne, no tych środków naprawdę jest multum, można, zresztą każdy z Państwa na pewno wie na każdym szczeblu, że tych środków, można powiedzieć, nigdy nie jest zbyt wiele, także jeszcze raz dziękuję serdecznie, na pewno te środki nam się bardzo przydadzą i spożytkujemy je w jak najlepszym możliwym sposób.
4: Z kolei do Warmii Grajewo trafi 70 tysięcy złotych, mówi prezes Wojciech Dulkis.
16: Myślę, że nie tylko dla naszego klubu, ale też dla innych klubów ta dotacja to jest znaczący zastrzyk gotówki, którą możemy spożytkować na bieżącą działalność klubu i myślę, że tak jakby jeśli chodzi o samą ideę, to chcielibyśmy tutaj bardzo podziękować i mamy nadzieję, że takie wspomaganie klubów, które my też otrzymaliśmy, będzie też możliwe w kolejnych latach.
4: Bissa Szczuczyn może liczyć na 60 tysięcy złotych dotacji, mówi prezes Witold Grunwald.
17: Zauważają nasze problemy, z którymi się borykamy, zresztą wszyscy Państwo sami wiecie o tym doskonale, przez i ten rok, i po kolejne lata. Doceniają to, że my coś robimy wspólnie, chcemy, aby się coś działo w naszych małych społecznościach, I tutaj ja akurat jestem reprezentantem klubu sportowego, których gramy w piłkę nożną, czy nasi zawodnicy grają w piłkę nożną. Nie jest to jedna sekcja seniorska, mamy cztery drużyny, które rzeczywiście w jakiś sposób tam chcą, zawodnicy chcą grać, chcą uczestniczyć w tym życiu społecznym naszych małych środowisk, naszych małych ojczyzn. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za to. Myślę, że te środki zostaną naprawdę we właściwy sposób spożytkowane, gdyż liczba ludzi, którzy chcą wspierać nie tylko piłkę nożną, zresztą w ogóle jakiś sport, kurczy się, dlatego tego typu środki tutaj są dla nas bardzo ważne i myślę, że to, co było do tej pory, za to bardzo serdecznie dziękujemy, a myślę, że to nie była ostatnia pomoc, także polecamy się na przyszłość.
4: Pieniądze dostał też Zniczy Radziłów. To 20 tysięcy złotych, mówi prezes Michał Mordasiewicz.
18: Jest to już drugi raz wsparcie, które otrzymujemy od Urzędu Marszałkowskiego i z racji na to, że jesteśmy klubem w małej miejscowości, nie oszukujmy się, ale bardzo ambitnym, który rozwija się bardzo prężnie i stawia nacisk tym bardziej na młodzież, bo też tutaj działamy, jeżeli chodzi o akademię, która bardziej fajnie się rozwija, to wsparcie bardzo wiele nam pomoże. Dzięki temu będziemy mogli się rozwijać i walczyć tak z innymi klubami większych miejscowości, czy też miast, także jest to fajne wsparcie, dziękujemy ślicznie.
4: Dotacje w wysokości 40 tysięcy złotych dostał też Orzeł Kolno, mówi prezes Mieczysław Śniadach.
14: Chciałbym powiedzieć, że my z tych środków będziemy je wykorzystywać nie tylko na drużynę seniorów, które gra w lidze okręgowej, ale również mamy sześć zespołów młodzieżowych. Sześć zespołów. Czyli naprawdę te pieniądze bardzo nam się przydadzą. Chciałbym powiedzieć, że oprócz tych środków, które tutaj akurat województwo podlaskie nam oferuje, to również mamy dużo pomoc samorządu miasta Kolno i wobec powyższego możemy właśnie tyle zespołów prowadzić. Także jeszcze raz dziękuję i polecamy się na przyszłość.
4: A 20 tysięcy trafi do GKS-u Stawiski, mówi prezes Dariusz Żach.
19: Żeby te wsparcie, to te kluby nasze by nie istniały. Tak jak koledzy mówili wcześniej, duży to jest zastrzyk pieniędzy dla klubów takich jak małe, jak my na przykład, które są małymi miejscowościami. Na przykład większe miejscowości mają większe tam wsparcia, większe dodatki różne z różnych źródeł, a jak wiemy w tych czasach trudnych o sponsorów jest ciężko. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie.
3: SK Łomża News.
4: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów radia SK Łomża, Marta Szabłowska. Zapraszam. Podziemia szpitala w Łomży z podwójnym przeznaczeniem. Podpisano umowę na wykonanie projektów na modernizację, w tym budowę dwupoziomowego parkingu. Dokumentacja projektowa ma być gotowa do 1 grudnia. A o szczegółach mówią Jacek Piorunek z Zarządu Województwa, dyrektor szpitala w Łomży Dariusz Tomasiewicz i prezes Podlaskiego Funduszu Rozwoju Janusz Cieciurski.
20: Województwo Podlaskie od wojewody podlaskiego w tym roku na ten cel otrzymało 173 miliony złotych. Oczywiście przeznaczane one są na samorządy funkcjonujące w województwie, w tym na samorząd województwa. Nasze środki finansowe przeznaczamy tym razem na szpitale wojewódzkie funkcjonujące w zasobach Urzędu Marszałkowskiego, w tym szpital wojewódzki w Łomży. 2 miliony 77. Dobrze byłoby te 700 tysięcy więcej. Niemniej jednak cieszymy się również z tej kwoty. Te środki oczywiście zostaną przeznaczone na wszelkiego rodzaju działania szpitala związane z ochroną ludności i obroną cywilną, tak jak już wcześniej powiedziałem. I tym razem przeznaczone będą one na projekty architektoniczne i później uzyskanie pozwoleń na budowę na dwa ważne przedsięwzięcia. Jeden to oczywiście nasze podziemia w szpitalu, potężne przestrzenie. Już w czasach komunizmu, kiedy ten szpital był budowany, były przeznaczone na obszar obrony cywilnej, dlatego chcemy je właśnie na to przeznaczyć. Przede wszystkim je zmodernizować, wyposażyć i przeznaczyć dla około 1600 osób, które będą mogły tam przebywać. A ponieważ wszystko robimy w tym systemie duo, czyli podwójnego znaczenia, to w momencie, kiedy nie będzie zagrożenia, te korytarze oczywiście będą obsługiwały naszych pacjentów. Tam będzie zaplecze medyczne dla wielu obszarów, wielu oddziałów funkcjonujących na terenie szpitala. Między innymi tam jest wiele pomieszczeń, które zostaną wyremontowane, także to wszystko będzie służyć też naszym pacjentom. A gdy będzie zagrożenie, 1600 osób, a tak naprawdę dużo, dużo więcej, tylko zgodnie z normami 1600 osób będzie mogło tam przebywać. Drugi projekt to w ogóle całkowita nowa budowa. Mamy dużo miejsc na terenie Szpitala Wojewódzkiego. To będzie stworzenie parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego. Na pierwszej kondygnacji znajdzie miejsce około 1600 pacjentów tak samo. W momencie oczywiście zagrożenia, a w momencie, kiedy jest wszystko normalnie i spokojnie, będzie tam parking. Parking jest niezwykle potrzebny, dodatkowy parking przynajmniej dla tych, którzy obsługują szpital, dla pracowników, ale też dla tych, którzy tutaj przyjeżdżają. W drugiej zaś kondygnacji to pomieszczenie dla około 400 osób, ale tam się znajdą również pomieszczenie specjalistyczne, między innymi taki na wypadek zagrożenia szpitalny oddział ratunkowy, OIOM i tego typu instytucje. I w sumie będą to miejsca w obu projektach dla około 4000 osób, ale tak jak rozmawialiśmy z dyrektorem, zawsze oczywiście w momencie zagrożenia będzie mogło być więcej. To są działania samorządu województwa na rzecz obronności.
0: Rozmawiamy o ochronie ludności. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku podpisaliśmy z Ministerstwem Obrony taki dokument, on się nazywa Szpital Przyjazny Wojsku. Szpital Wojewódzki w Łomży oczywiście na tym obszarze jest aktywny. No i teraz kolejny krok milowy w naszych działaniach, a więc parking podwójnego przeznaczenia i zaadoptowanie naszych korytarzy właśnie, żeby służyły naszym mieszkańcom w razie jakichś kryzysowych sytuacji. Oczywiście życzymy sobie wszyscy, żeby zawsze był pokój, dlatego to co powiedział pan marszałek, to będzie parking podwójnego przeznaczenia, a więc w czasie pokoju ma służyć nam tutaj jako zaplecze do pełnej infrastruktury. Takie potrzeby ciągle mamy, bo szpital, jak wiecie państwo, rozwija się. Także dzisiaj bardzo ważne wydarzenie. Zawsze szpital wiemy, że kojarzy się z ochroną zdrowia. Dzisiaj wychodzimy trochę dalej. Będzie to też ochrona i bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców, mieszkańców Łomży, mieszkańców regionu. Jak padały te liczby, o których mówił pan marszałek, takie zgodne z normami, że tak powiem, przepisami, no to mówimy o blisko 4000 miejsc. Dokładnie wszyscy wiemy, że w sytuacjach kryzysowych trochę inaczej pewne rzeczy się odbywają i naprawdę Szpital Wojewódzki w Łomży, ten teren będzie ogromnie istotny na mapie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, mieszkańców Łomży i regionu. To też fajnie wpisuje się, bo przecież mamy bardzo dobry kontakt z naszą jednostką wojskową w Łomży. Ten obiekt bardzo przez ostatnie lata rozwinął się. Dzisiaj Łomża, można powiedzieć, że w pewnym sensie też wojskiem stoi, a więc szpital, obiekty ochrony ludności na terenie szpitala plus jednostka wojskowa. Myślę, że to poczucie bezpieczeństwa w nas, mieszkańcach Łomży i regionu na pewno będzie zdecydowanie dużo większe. No a tak jak mówię, ochrona ludności to też zapewnienie właśnie bezpieczeństwa tego fizycznego przed jakimś atakiem, ale przede wszystkim też to, co my tutaj świadczymy na co dzień, a więc ochrona zdrowia. Tak? Wiemy, że w trudnych, kryzysowych sytuacjach ludzie nie przestają chorować, a więc umiejscowienie tego akurat właśnie tutaj na naszym terenie, na terenie szpitala jest bardzo, bardzo dobrym pomysłem. Ja z tego miejsca bardzo dziękuję panu marszałkowi Jackowi Piorunkowi za to, że cały czas Łomża, jeszcze raz Łomża i te inwestycje cały czas tutaj są. Tak naprawdę okres wakacyjny, nie chcieliśmy państwu przeszkadzać w wypoczynku, ale już ruszamy dalej, będziemy pokazywać, co na bieżąco w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży się dzieje, a naprawdę dzieje się bardzo dużo. Kolejne inwestycje są w trakcie realizacji, następne na przestrzeni najbliższych dni znowu będą uruchamiane, a więc cały czas inwestycje, jeszcze raz inwestycje. Oczywiście inwestujemy też bardzo dużo w personel medyczny, bo wiemy, że najnowocześniejszy sprzęt to wszystko, co najlepsze, też potrzebuje, no powiem nieskromnie, wybitnych operatorów i rzeczywiście z takimi ludźmi ludźmi te rozmowy prowadzimy, takich ludzi zatrudniamy i chcemy, żeby szpital wojewódzki w Łomży cały czas się rozwijał. Nie ustajemy właśnie w tym rozwoju. Infrastruktura, personel, zasoby i kapitał ludzki jest dla nas oczywiście absolutnym priorytetem. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Prezes Janusz Ciciurski, prezes PFR-u, który aktywnie z nami współpracuje, dostarczając nam tak naprawdę kapitał na wkłady własne. Wszyscy wiemy, że inwestycje to pieniądze, a te pieniądze w ochronie zdrowia my chcemy dedykować przede wszystkim na leczenie. Stąd tutaj te wsparcie PFR-u jest dla nas ogromnie cenne. Aktualnie jest to ponad 22 miliony złotych. Sami Państwo wiecie, jak ogromna kwota, jak ogromne wsparcie. To oczywiście powoduje to, że możemy bardzo szybko, bardzo dynamicznie rozwijać się, nie szukając pieniędzy gdzieś na zewnątrz, tylko właśnie w Zarządzie Województwa Podlaskiego, za co jeszcze raz całemu zarządowi dziękuję. No i oczywiście w jednostkach podległych właśnie takich jak PFR, które służą nam pomocą. Wielki szacunek zawsze, pan prezes do dyspozycji, zawsze wszystko toczy się to bardzo szybko, co nam oczywiście ułatwia zadania, bo tak jak wiecie Państwo, inwestycje to też pewna presja czasu. Te opóźnienia w KPO, które były z przyczyn wiadomo jakich, no powodowały to, że musieliśmy tutaj pewne rzeczy robić dwa razy szybciej niż normalnie powinno to się robić. I tutaj ta naprawdę wzorowa współpraca z Zarządem Województwa, z PFR-em, oczywiście dziękuję z tego miejsca moim współpracownikom, no bo wiadomo, że każda inwestycja to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi i tutaj rzeczywiście to wszystko zagrało i już nasi pacjenci z tego korzystają, tak? Wiecie Państwo, że ja tu nie przyszedłem dawno temu, tylko jestem niecałe półtora roku, a tych inwestycji udało mi się z moimi pracownikami zrealizować dużo. Dzisiaj czas na inne inwestycje, chcemy, żeby szpital cały czas się rozwijał, ale to, co dzisiaj wybrzmiało na konferencji, to, co ważne z punktu bezpieczeństwa, też wydarzy się na terenie szpitala, co bardzo mnie cieszy, bo mamy tutaj, tak jak powiedziałem, te zaplecze też odnośnie ochrony zdrowia, powiązanie z ochroną ludności, to jest właśnie to, co będzie powodowało to, że nasi mieszkańcy Łomży będą czuli się bezpiecznie.
1: Działając tutaj na terenie województwa podlaskiego, a szczególnie na terenie Łomży, jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą i pomocą tutaj naszemu szpitalowi, ale też chciałem zwrócić uwagę, że prowadzimy też za inne działalności, bo ostatnio odpowiada się tylko, że się tylko zajmujemy pomocą szpitalowi i prowadzimy też działalność dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw w Łomży. A przy okazji chciałem powiedzieć, że w zasadzie moja rola tutaj ogranicza się do tego, że uczestniczymy we wszystkich programach na razie do tej pory, które się tutaj odbywały i finansowaliśmy, współfinansowaliśmy te programy, a obecnie też w ramach tego, że zajmujemy się tą działalnością współpracą ze szpitalem, też jesteśmy, znajduje się tutaj i wspieramy też działanie, jeśli chodzi o obronność.
3: SK Łomża.
4: Rewitalizacja Parku Jakuba Wagi ma ruszyć jeszcze w tym roku. Przypomnę, że na pierwszy etap prac miasto dostało 2 miliony złotych dofinansowania. O szczegółach mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
21: Długo oczekiwana rewitalizacja Parku Jakuba Wagi. W ostatnim czasie bardzo dużo działań w zakresie parku Jana Pawła II, ale wiemy o tym też, że mamy też pozostałe parki, które też chcemy, żeby były zrewitalizowane. No potrzebne, wiadomo, są środki, takie środki miasto pozyskało. Konsekwentnie już od dłuższego czasu stawiamy na rozwój terenów zielonych, nowoczesną infrastrukturę rekreacyjną, a potwierdzeniem tego jest otrzymaniem dofinansowania pierwszego etapu rewitalizacji parku imienia Jakuba Wagi, który przeszedł pomyślną procedurę weryfikacji. Projekt został zakwalifikowany do wsparcia w ramach programu Funduszy Europejskie dla Podlaskiego. Całkowita wartość zaplanowanych prac szacowana jest na niemal 4 miliony 700 tysięcy złotych, z czego przyznana dotacja unijna pokryje aż 2 miliony złotych. Głównym założeniem ambitnego przedsięwzięcia, którego realizację zaplanowaliśmy na lata 2026-2027, jest wierne odtworzenie historycznego układu przestrzennego parku z 1939 roku. Rewitalizacja ma harmonijnie połączyć przedwojenny urok tego miejsca z nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami technicznymi. Architekci i wykonawcy szczególny nacisk położą na ochronę cennego starodrzewu oraz istniejących już na tym terenie pomników przyrody. Pozwoli to oczywiście zachować unikatowy charakter parku, a jednocześnie w pełni dostosować go do współczesnych potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. W ramach nadchodzących prac zdemontowana zostanie stara infrastruktura, a jej miejsce zajmą ekologiczne, przepuszczalne dla wody nawierzchnie. W parku pojawią się liczne nowe nasadzenia roślinne, które wzbogacą już istniejący lokalny ekosystem. Metamorfozę przejdzie również mała architektura, w tym nowe łapki i kosze na śmieci. Kluczowym elementem modernizacji będzie wdrożenie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Na terenie obiektu zainstalowane zostaną nowoczesne, energooszczędne oświetlenia oraz sieć kamer monitoringu miejskiego, co zapewni komfort spacerowiczym o każdej porze. Inwestycja ma na celu nie tylko poprawić warunki środowiskowe. Odnowiony park wzmocni miasto w wymiarze społecznym, kulturalnym, gospodarczym, stając się też bezpieczną przestrzenią do integracji i odpoczynku. Z powodu odgórnego limitu unijnego dofinansowania, który wynosi maksymalnie 2 miliony złotych na jeden projekt, całe przedsięwzięcie zostanie podzielone na etapy. Już przygotowujemy się do kontynuacji inwestycji i do połowy października bieżącego roku złożymy kolejny wniosek o fundusze zewnętrzne, które pozwolą sfinansować następny etap prac w parku Jakuba Wagi. I oczywiście w tym roku jeszcze prace w parku ruszą.
4: Łomża i całe Podlaskie regionem długowieczności. Marszałek powołał Podlaską Radę Długowieczności. To pierwsza taka rada w kraju. Nowy organ ma wspierać działania na rzecz długiego życia mieszkańców regionu, w zdrowiu, sprawności i jak największej samodzielności. O szczegółach mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
2: Tak, żeby już dopełnić wszystkie formalności, jakie wynikają z naszych zarządzeń, poproszę panią Ewinę Łukaszek, aby objęła przewodnictwo w naszej Podlaskiej Radzie Długowieczności. Szanowni Państwo, niezwykle ważny moment w tej kadencji samorządu województwa podlaskiego. Jesteśmy pierwszym regionem, w którym powstaje Podlaska Rada Długowieczności. Jestem przekonany, że przecieramy w ten sposób szlak, z którego będą inne samorządy, inne regiony korzystać. Szanowni Państwo, te osoby to są liderzy nie tylko w naszym województwie, ale także w naszym kraju w zakresie długowieczności, czyli tych wszystkich działań, które mogą powodować, że my jako mieszkańcy, my jako ludzie będziemy mogli żyć długo, w zdrowiu i w dobrej formie. Jestem przekonany, że te działania Rady, które będą się opierały wokół różnych pomysłów związanych z profilaktyką zdrowotną, z dietą, z aktywnością sportową, z zdrowym trybem życia, będzie powodowało, że nasi mieszkańcy będą mogli żyć coraz dłużej, ale jest moment wyjściowy, jest bardzo dobry, ponieważ średnia życia w naszym województwie jest na trzecim miejscu w kraju, więc to też pokazuje, że nasz region pod tym względem ma dużo już zrobił, ale jestem przekonany, że te pomysły Rady będą służyły kolejnym ważnym celom. Mamy już dzisiaj wiele pomysłów na działanie, chociażby najbliższe Forum Spójności, które będzie 4 listopada, gdzie między innymi obecny dzisiaj pan poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Protas będzie przedstawiał raport Parlamentu Europejskiego, którego jest autorem, dotyczący regionów wschodnich Unii Europejskiej. Również będzie miał swoje miejsce, gdzie właśnie i Rada Długowieczności, a także Podlaski Klaster Senioralny będą mogli tłumaczyć, będą mogli rozmawiać, w jaki sposób tą długowieczność można wprowadzać w życie. Ja też bardzo liczę na takie doradztwo, chociażby przy obecnej aktualizacji strategii rozwoju województwa, które przedstawimy sejmikowi w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jestem przekonany, że ta dziedzina życia naszego województwa na pewno będzie ważnym elementem tej strategii, na pewno musi być tam też odzwierciedlona, a skoro będzie tam odzwierciedlone, to będziemy też się starali, aby w przyszłym rozdziale regionalnym Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego, zwłaszcza w tych funduszach europejskich miękkich, czyli w Europejskim Funduszu Społecznym. Dzisiaj też za pół godziny spotykamy się z naszym zespołem do spraw Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego. Powinno mieć to miejsce. Jest to nowa inicjatywa, nowy pomysł, ale niezwykle ważny, bo dba o zdrowie i o bezpieczeństwo. I jestem przekonany też, że będziemy korzystali z naszych kontaktów i w Warszawie, które ma pan poseł Truskolaski, kontaktów, które są w Brukseli. Będziemy korzystali z naszego Domu Polski Wschodniej, aby też pokazywać, że województwo podlaskie jest prekursorem polityki długowieczności w naszym kraju. Jeszcze raz wszystkim państwu bardzo dziękuję za ten pomysł, również za zgodę na członkostwo w tej Radzie. Życzę powodzenia w tej działalności i jestem przekonany, że wspólnie zrobimy wiele dobrego dla długowieczności mieszkańców i mieszkanek województwa podlaskiego.
4: Mówi przewodnicząca przewodnicząca Rady Ewelina Łukaszek.
5: Serdecznie dziękujemy panu marszałkowi za zaufanie i wsparcie, dzięki któremu już dziś możemy rozpocząć działania naszej Rady. Gdy myślimy o długowieczności, niemal odruchowo zadajemy sobie takie pytanie, jak żyć dłużej. My chcemy to pytanie zadać troszeczkę inaczej. Jak sprawić, aby więcej lat naszego życia było zdrowych, dobrych, szczęśliwych, sprawnych i pełnych sensu? To zmienia trochę perspektywę. Długowieczność przestaje być tylko zagadnieniem medycznym, a staje się kwestią gospodarki, technologii, edukacji, nawet produkcji żywności, w ogóle jakości życia nas wszystkich. Wierzymy, że województwo podlaskie może potraktować długowieczność nie jako wyzwanie demograficzne, ale jako swoją strategię rozwojową, szansę na wyróżnienie się wśród innych województw i stać się regionem, w którym długie życie będzie przede wszystkim życiem dobrym jakościowo.
4: Mówi europoseł Jacek Protas.
6: Tak naprawdę prywatnie to się bardzo cieszę, że mogę poznać tak zacne grono specjalistów. No nie jestem już najmłodszy, więc może potem się wymienimy wizytówkami, pewnie może mi się to przydać. Natomiast mówiąc poważnie, kolejna świetna inicjatywa, innowacyjna inicjatywa. I te parę zdań, które pani była łaskawa powiedzieć przed chwilą, są absolutnym kluczem. Tak? Znaczy, to nie chodzi o to, żeby dożyć setki, ale byle jak dożyć. Tak? Przepraszam za ten kolokwializm. Chodzi o to, żebyśmy przez całe swoje życie i postępowanie budowali tą długowieczność w dobrym zdrowiu, tak? Żebyśmy mieli jak najdłużej to dobre życie. I to jest duże przedsięwzięcie, wieloaspektowe, wieloskładnikowe. I gratuluję panie marszałku, że będziesz miał zespół, który pomoże samorządowi województwa w układaniu tych wszystkich klocków, żeby na końcu był spodziewany efekt. Życzę państwu sukcesów, Radzie życzę sukcesów. Oczywiście, tak jak pan marszałek powiedział, jestem do dyspozycji, jeżeli będą potrzebne moje wsparcie, jakiekolwiek, to oczywiście jestem do dyspozycji, chętnie włączę się w wasze działania.
4: Mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
22: Żyjemy dłużej, ale rzeczywiście chcemy zrobić wszystko, aby też życie było dłuższe, ale również bardziej szczęśliwe. Dlatego cieszę się, że pan marszałek powołał Radę Długowieczności. Chciałbym serdecznie wszystkim ekspertom pogratulować, ale przede wszystkim podziękować, bo wasze funkcje są społeczne i robicie to po to, aby żyło nam się jako województwu i mieszkańcom województwa podlaskiego lepiej. Pani doktor Łukaszyk, która będzie koordynować te prace, chciałbym życzyć serdeczne powodzenie, bo rzeczywiście będzie ono potrzebne, bo rola jest waszego zespołu bardzo trudna, ale wierzę w to, że po pierwsze nasz projekt będzie innowacyjny i rozleje się na inne województwa. Już niedługo z panem marszałkiem, z panem posłem będziemy mogli powiedzieć, że województwo podlaskie było pierwsze, a inne urzędy marszałkowskie, inne sejmiki biorą z nas przykład, to po pierwsze, a po drugie, no musicie wypracować tę receptę, jak żyć długo, ale jak żyć długo w zdrowiu i w szczęściu. I to jest chyba najważniejsze.
3: SK Łomża.
4: A teraz o działalności kolejnej Rady. Podlaska Rada Kobiet nie zwalnia tempa i planuje kolejne działania na rzecz kobiet z Łomży i całego regionu. O szczegółach mówią przewodnicząca Rady Izabela Siemieniako i członkinie Rady Anna Narel, Karolina Perkowska, Małgorzata Bieńkowska i Marta Łapińska.
23: Spotykamy się na pierwszym posiedzeniu tuż po wakacjach, ale trzeba wspomnieć, że to już piąte posiedzenie w tym roku, co jasno wskazuje na tempo prac Podlaskiej Rady Kobiet. Jestem niezwykle dumna, że Podlaska Rada Kobiet drugiej kadencji działa nie tylko deklaracjami, ale rzeczywiście faktycznie akcją i tempem pokazuje, że działania są, no myślę, że możemy wskazać, że jesteśmy jedną z najbardziej aktywnie działających rad kobiet w Polsce. I tu, drodzy państwo, należy wskazać, że teraz za chwilę już jesteśmy półtora roku działania. 2025 rok rozpoczęliśmy niezwykle mocno, bo odbyło się ponad 40 różnych wydarzeń, inicjatyw. Nawiązałyśmy współpracę z ponad 20 różnymi instytucjami, partnerami. Odbyłyśmy 6 posiedzeń, więc zaczęłyśmy mocno, ale 2026 rok wcale nie zwolniłyśmy. Już teraz to piąte posiedzenie, natomiast od początku roku zaczęłyśmy dużym projektem. Przeprowadziłyśmy już drugie naszej kadencji badanie społeczne mieszkanek województwa podlaskiego. Dotyczyło poczucia bezpieczeństwa oraz zdolności do działania w sytuacjach kryzysowych mieszkanek województwa. Udział wzięło 526 kobiet. To badanie stanowi dla nas kompas, w którym kierunku iść. I tak działamy jako Podlaska Rada Kobiet. Diagnozujemy, sprawdzamy, słuchamy, a dopiero później wdrażamy i rekomendujemy oraz przede wszystkim działamy. Jednym z większych projektów, w których brałyśmy udział, jest oczywiście projekt Bezpiecznej Podlasianki. Na ten moment odbyło się już wiele wydarzeń w 8 różnych lokalizacjach. Przeszkoliłyśmy około 500 pań w całym naszym województwie, wspólnie z Komendą Województwą, Policji i oczywiście Województwem Podlaskim. Projekt będzie dalej kontynuowany. Jeśli chodzi o duże wydarzenia, to działamy też w zakresie zdrowia, sportu. Jednym z ważniejszych wydarzeń było wydarzenie w związku ze sportem, gdzie zgromadziłyśmy ponad 250 uczestniczek na stadionie lekkoatletycznym. A kolejnym z takich wydarzeń było wydarzenie Zdrowa Podlasianka, które odbyło się w Siemiatyczach, ponad 120 kobiet. I tu warto wspomnieć, że Podlaska Rada Kobiet nie tylko działa tutaj w sercu naszego województwa, ale w całym województwie. Od Czartejewa, gdzie byłyśmy współorganizatorkami wydarzenia Budujemy Wspólnotę, przez Siemiatycze, po Zambrów, w którym zorganizowałyśmy spotkanie z przyszłą Rzecznik Praw Obywatelskich, przez Białystok oraz Suwałki, Sejny i inne regiony. Ważnym jest dla nas, aby budować sieć współpracy w całym regionie. W naszym regionie mamy już ponad 8 rad kobiet, ale warto też wspomnieć o kołach gospodyń wiejskich. Jest ich niezwykle dużo i są bardzo sprawcze i skuteczne. Podlaska Rada Kobiet w tej pierwszej połowie roku została też zaproszona do udziału w projektach ogólnopolskich. Brałyśmy udział w posiedzeniu Okrągłego Stołu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polka 2.0. Coraz ważniej wybrzmiewa aspekt roli kobiet, ważnej roli kobiet w budowaniu odporności społecznej. W naszym województwie w zeszłym tygodniu również odbył się pierwszy szczyt budowania odporności, pierwszy forum odporności, gdzie Podlaska Rada Kobiet aktywnie uczestniczyła w różnych panelach roboczych. Jesteśmy dumne, że nasze działania są brane naprawdę poważnie pod uwagę, nie jedynie w kwestiach doradzania, ale przekładają się na konkretne działania. W najbliższym czasie, drodzy Państwo, kolejna połowa roku upłynie nam również pod znakiem niezwykle wielkiej aktywności. Oczywiście będą kontynuowane projekty, o których już Państwu wspomniałam. Inicjujemy również nowe projekty, o których szerzej pewnie będziemy informowali w najbliższym czasie, ale między innymi będziemy rozwijali kampanię w związku ze sportem. Planujemy dalsze edycje Bezpiecznej Podlasianki. Naszym celem jest przeszkolenie łącznie 700 kobiet w województwie do końca roku. Oprócz tego oczywiście wspieramy kulturę i sztukę, więc bierzemy udział i od Festiwalu Kobiety Wschód po różne inne wydarzenia, jak Rzeczpospolita Babska. Wybaczcie Państwo, że nie jestem w stanie teraz wszystkiego przywołać, natomiast jest tego naprawdę dużo. Koleżanki działają niezwykle aktywnie i jestem bardzo dumna z tego, jak działa ta rada i tego, jak pan marszałek oraz zarząd województwa podchodzą do naszego wsparcia. W najbliższym czasie czekają nas dwa główne wydarzenia, na które chcielibyśmy zaprosić. Ja pozwolę sobie zaprosić Państwa na Kongres Białostoczanek, który odbędzie się już w przyszłym tygodniu, 17. w Kinie Forum, który jest dostępny bezpłatnie, można już się zapisywać. Zachęcam do śledzenia naszych social media, żeby sprawdzać na bieżąco, co Podlaska Rada Kobiet ma w ofercie dla mieszkanek naszego województwa, bo będzie tego dużo i na pewno warto się do tego odnieść. I zaproszenie na jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, ale nie będę odbierała radości na zaproszenia tego koleżankom i przegłaszę głos tutaj koleżance Annie Nary.
7: W imieniu organizatorek Forum Kobiet Podlasia oraz członkiń Podlaskiej Rady Kobiet chciałbyśmy zaprosić mieszkanki naszego województwa do udziału już w 8. edycji Forum Kobiet Podlasi. Ta jesienna edycja jest dedykowana głównie liderkom z naszego województwa, więc zapraszamy absolutnie wszystkie panie, które chciałyby i decydują każdego dnia o działaniach innych kobiet na terenie naszego województwa. Ten dzień to jest sobota, 17 października w Białymstoku w hotelu Traugutta 3. Właściwie zaczynamy działania i spotkania od rana. Ten dzień podzielony jest na takie trzy główne części. Pierwsza część to jest profilaktyka. Tego dnia na terenie hotelu odbywają się badania i wszystkie uczestniczki naszego wydarzenia mają możliwość skorzystania z różnych badań dedykowanych właśnie kobietom. Druga część to są warsztaty. Warsztaty odbywają się do godziny 14:00. Trzy specjalnie przygotowane według potrzeb, które wcześniej były zgłaszane, więc jest możliwość wzięcia udziału w warsztatach oraz od godziny 15:00 zaczyna się główna część Forum Kobiet Podlasia, liderek Podlasia pod tytułem Perły Podlasia. i tutaj będziemy debatowali, rozmawiali, ale też słuchali zaproszonych przez nas ekspertów i ekspertki. Także zapraszamy do udziału, do rejestracji na to wydarzenie. Link już jest aktywny, można kupić bilet i wziąć udział w wydarzeniu. Przede wszystkim cel tego spotkania to poznanie się, ale też po każdym takim wydarzeniu są kolejne inicjatywy do wspólnego działania na rzecz Podlasianek, na rzecz Podlasia oraz naszego wspólnego dobra. Także dziękujemy i zapraszamy. 17 października Forum Kobiet Podlasia.
8: Jeszcze chciałam dodać, że wydarzenie będzie zakończone kolacją i oczywiście coś jeszcze dodatkowo, rozrywkowo, będziemy miały również gwiazdę. Także zapraszamy serdecznie.
9: Jeszcze, drodzy Państwo, do potwierdzenia, natomiast ja chciałabym oprócz zaproszeń przekazać też, oczywiście dziękuję, będziemy, liczymy też licznie na Państwa obecność. Natomiast to, co jest jeszcze dla nas ważne do wymienienia i wspomnienia, to, że aktualnie Rada Kobiet intensywnie pracuje również nad strategią i rekomendacjami do strategii województwa podlaskiego, która jest aktualnie tworzona. Dlatego też zachęcamy, drodzy Państwo, do sugerowania, kontaktowania się. Chcemy być głosem mieszkanek województwa podlaskiego i w szerokim zakresie, nie tylko dotyczącym strategii, ale również różnych

0: ale także też i aktywizowania kobiet. Na dzisiejszym też posiedzeniu będziemy o tym rozmawiać, jakie rzeczy możemy realizować, jakie wpisywać, ale to, co jest najważniejsze, już też niebawem wchodzimy w konsultacje społeczne strategii rozwoju województwa, więc już z tej strony w imieniu pana marszałka też zapraszam wszystkich do bacznego obserwowania i też uczestniczenia w konsultacjach. Dziękuję bardzo.
1: Właściwie po tych słowach to już myślę, że wszystko zostało powiedziane. Uwagi do strategii przesłałyśmy, wypracowałyśmy je wspólnie z koleżankami, więc to jest nasz wspólny głos. I tak jak pani powiedziała przede mną, właściwie dotyczy on wszystkich obszarów funkcjonowania gospodarczego, politycznego, społecznego, kulturalnego. I on, te nasze uwagi też do strategii częściowo wynikają także z badań, które wcześniej robiłyśmy, sondażowych, dotyczących życia kobiet w województwie podlaskim.
2: Już w najbliższy poniedziałek spotkamy się na bezpiecznej Podlasiance w gościnnych progach Domu Kultury w Poświętnem. Ogromnie cieszy mnie, ale myślę, że też wszystkie koleżanki, że działania podlaskie kobiet wychodzą poza duże ośrodki i kobiety z mniejszych miejscowości też mogą korzystać z oferty Podlaskiej Rady Kobiet. Także serdecznie zapraszamy już w najbliższy poniedziałek po święta.
3: Drogie panie i panowie, nie czekajcie, aż ktoś zacznie działać za was. Po prostu działajcie i my chętnie takie działania wesprzemy. Jesteśmy w kontakcie.
4: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mabel, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mabel i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ring Mabel z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie. Lato, który jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
5: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
4: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. Tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Mati Fuczyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes. I want

Tak brzmi, jest 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko, w najszybszym w tym roku czasie na świecie i zgarnęła za to, uwaga, $150,000. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. $150,000 to jest ponad 500,000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na jaskowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500,000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500,000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Demo, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularne. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek. Ale teraz wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring Mobile, H i Mata. Gramy!

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest Eskaj, 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja statusie jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Duda, pyszny kurczak, dobry skład, Duda. Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka, co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka, to Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
8: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na pół miliona.
1: Cześć, SK. No, gdybym miała coś kupić za pół miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne. Kto, jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie

0: się żyje.
1: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncerty w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się Wam nie znudzi.
2: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
1: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla Was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski i właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: to Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Radio SK. Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
9: I po reklamie. Eska.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy Sky Life Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi, bardzo proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899 z

0: letni zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
1: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocelli. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds, tak brzmi niedziela ze Ską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie? Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. U Sointy i Korościela możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia Eska za darmo, a Sointa i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
6: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
9: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: I po reklamie.
10: Łomża na czasie.
11: Marta Czabłowska. Nie tylko wakacje w Łomży piknikami stoją. Wrzesień też. Dokładnie tydzień temu mieliśmy sąsiedzki piknik na Placu Niepodległości, a dziś mamy kolejne. Tym razem rodzinny piknik osiedli numer 4 i 5 na Starym Rynku. W programie między 13 a 18 zaplanowano mnóstwo atrakcji dla małych i dla dużych. Animacje, dmuchańce, gry, konkursy z nagrodami, pokazy i występy. Wstęp oczywiście bezpłatny i skorzystać mogą nie tylko mieszkańcy tych osiedli. Przypominam miejsce. Stary Rynek.
12: Muzyką się żyje.
13: Oscar Sims zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oscara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
14: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam.

0: na maksa.
1: Gips był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Monks. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12. Mati Fuczyło. Cześć!

niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To m.in. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kygo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK. Tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me?

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermatch w Radiu SK 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Aż twarz się
1: śmieje. Głośniki same się pogłaśniają.
0: Twarz? Łukasz Zdończyk, uśmiechnięty,
1: no, witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Tak, krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie są, wszystkie.
0: Dobrze, dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Pożycz,
0: możesz sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam. O. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery. I to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a ja zostaję, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj, o.
0: Odpalam
1: radio. Dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
1: Duda, Duda, Day. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? To jeśli nie Klimamet. Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
13: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
12: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem Eska. Przed nami Eska Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13, to jest Radio Eska. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść,

Patricia McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla Was mamy. W Radiu SK jest różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee, po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu, koło Ostrołęki.
10: I po reklamie.

Muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym, niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Łomża na czasie.
10: Marta Szabołowska. Dziś na tapecie pikniki. Niespełna miesiąc temu mieliśmy piknik Wojsko na Swojsko, a w nowym tygodniu szykuje się nam kolejny wojskowy piknik. Tym razem 17 września w Łomży świętować będzie dywizja zmechanizowana. W programie pokaz sprzętu wojskowego, rozmowy z żołnierzami, pokaz walki wręcz i koncert orkiestry wojskowej. Wszystko będzie działo się na Placu Niepodległości i najpierw będą uroczyste apel i defilada, a o 12.30 rozpocznie się piknik.
11: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warso Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć Eska, mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: to Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie jeszcze przed premierą w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Szczęsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
5: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
6: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.

0: Ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Minęła 15, czas na SK News, Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
7: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
6: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskim w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
8: Nie może być inaczej, łatwiej 3-0.
9: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
6: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
10: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija Wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
9: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
10: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
9: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie. Baby.

Nowość na antenie Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata. I nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli. No dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika. Radio
1: SK. Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
15: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie. SK.

Sobi Romeo. Gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na antenie Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej eskowej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtua Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
11: Poleca Radio SK.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
13: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: I po reklamie.
18: Łomża na czasie.
19: Marta Żabłowska. Nie tylko wakacje w Łomży piknikami stoją. Wrzesień też. Dokładnie tydzień temu mieliśmy sąsiedzki piknik na Placu Niepodległości, a dziś mamy kolejne. Tym razem rodzinny piknik osiedli numer 4 i 5 na Starym Rynku. W programie między 13 a 18 zaplanowano mnóstwo atrakcji dla małych i dla dużych. Animacje, dmuchańce, gry, konkursy z nagrodami, pokazy i występy. Wstęp oczywiście bezpłatny i skorzystać mogą nie tylko mieszkańcy tych osiedli. Przypominam miejsce. Stary Rynek.
0: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
11: Nasz
0: pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tur w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
17: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
0: A patronem imprezy było Radio SK.
20: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje, to jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem, o, i gwizdać, jak on, Dawid Podsiadło, już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. Do dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: Nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry? Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie, czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Ups, sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mbank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
9: Kawka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
19: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
22: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty,
3: Zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie. Jest.

To młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy, dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
16: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
15: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
19: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: I po reklamie.
21: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
22: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
21: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
23: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
21: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
0: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła niejednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację, na fakturę poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie, trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Tomek!
9: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
18: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: I po reklamie.
23: SK.

Maxwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja!
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
20: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
24: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
23: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
25: I po reklamie.
26: Łomża na czasie.
27: Marta Żabołowska. Dziś na tapecie pikniki. Niespełna miesiąc temu mieliśmy piknik Wojsko na Swojsko, a w nowym tygodniu szykuje się nam kolejny wojskowy piknik. Tym razem 17 września w Łomży świętować będzie dywizja zmechanizowana. W programie pokaz sprzętu wojskowego, rozmowy z żołnierzami, pokaz walki wręcz i koncert orkiestry wojskowej. Wszystko będzie działo się na Placu Niepodległości i najpierw będą uroczyste apel i defilada, a o 12.30 rozpocznie się piknik.
28: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
29: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
28: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8 kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
7: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: I po reklamie.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: I po reklamie.

0: SK Łomża News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. Stara szkoła zamieniła się w świetlicę i bibliotekę. To w Drogoszewie pod Łomżą. Nowe miejsce zostało już oficjalnie otwarte, mówi wicestarosta łomżyńska Anna Gabrych.
2: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak stara szkoła została zamieniona w budynek, który absolutnie przypomina infrastrukturę z XXI wieku. Bardzo gratuluję panu wójtowi gminy Miastkowo Rafałowi Bąkowskiemu i tutejszej społeczności, bo okazuje się, że ważne są dla pana wójta nie tylko drogi, nie tylko mosty. Most jutro między innymi właśnie otwieramy w Podosiu, ale też miejsca, które będą bardzo miały duży wpływ na integrację tutejszej społeczności. Dzisiaj wybrzmiało, że tutaj oprócz biblioteki, która będzie sercem tego miejsca, zostaną też zaopiekowane koło gospodyń wiejskich, między innymi strażacy i myślę, że też wszystkie inne środowiska, które będą chciały korzystać z tych przestrzeni.
1: Mówi poseł Bogumiła Olbryś.
3: Tak jak obserwujecie państwo za czasów działalności wójta Rafała Bąkowskiego, dzieje się w Miastkowie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dziś mamy otwarcie świetlicy i otwarcie nowej biblioteki. Książka to dzieło od wszechczasów. Warto, żeby teraz w tym multimedialnym świecie, żeby książka była dotykana i zapach tej farby drukarskiej, żeby dziecko mogło poczuć. Bo to jest znamienne. Pamiętam z dzieciństwa, gdy zapach farby drukarskiej z nowo otwieranej książki, z podręcznika czy z jakiejś ładnej literatury po prostu się wyczuwało. Świat książki to świat marzeń, świat taki bardzo przestrzenny. Uczy, młode pokolenie uczy właśnie poznawania kreatywności i tworzenia tej kreatywności. Piękna inwestycja. Jestem szczęśliwa, że pomimo, że obecnie rządzi koalicja, ale te wszystkie inwestycje, gro tych inwestycji otwieranych jest dzięki na przykład takiemu wspaniałemu programowi, jak mój program strategiczny Polski Ład. I ta inwestycja, ta nowa świetlica i biblioteka jest właśnie jeszcze z tych pieniędzy. Zobaczcie państwo, minęło prawie 3 lata i jeszcze pieniądze Prawa i Sprawiedliwości ciągle widzą i w przestrzeni publicznej się znajdują. Bardzo mnie to cieszy. Gratuluję wykonawcy, gratuluję takim gospodarzom i wszystkim zaangażowanym osobom, które przyczyniły się do powstania tego pięknego obiektu, który będzie służył całej społeczności.
1: Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Jacek Piorunek.
4: Trzeba powiedzieć, że 50 lat temu powstała tutaj szkoła. Tutaj było mnóstwo ludzi, tutaj było mnóstwo dzieci, prawda? Dzisiaj mamy trochę inne warunki, ale mamy też pięknie wyremontowany budynek, kosztujący ponad 2 miliony złotych. Dzisiaj jest to filia biblioteki. Jest to też miejsce, z którego będą korzystać strażacy, społeczność lokalna. Będzie tutaj się działo z pewnością dużo, dużo i będą też funkcjonować koła gospodyń wiejskich, co jest niezwykle ważne, tak niezwykle silne w Miastkowie. Także ja gratuluję wójtowi przedsięwzięcia, determinacji, aktywności, żeby to społeczność lokalną rozruszać, ale wczoraj, powiem szczerze, rozmawiałem z księdzem biskupem po Bronakowskim, po koncercie Kamila Bednarka w Łomży i tak rozmawialiśmy właśnie o infrastrukturze, o tych salach gimnastycznych, które powstają, o tych miejscach takich właśnie jak to i wszystkich nas martwi niestety demografia. Polska traci około 250 tysięcy ludzi rocznie. To tak jakby prawie cały Białystok, można powiedzieć, trochę Białystok jest większy. Radom, powiedzmy, znikał z naszej mapy. I wtedy te miejsca rzeczywiście przestają mieć sens. Ale dobrze, że tutaj po pierwsze są aktywni ludzie. Po drugie są też okoliczne wsie, które będą mogły z tego korzystać. I to, że tutaj wielowątkowość, prawda? Nie tylko biblioteka, ale i sport, i kultura, i pewnie zdrowie, i straż pożarna, i koło gospodyń wiejskich. Z pewnością ten budynek będzie żył i wierzę, że nie będzie trzeba do niego zbyt dużo dopłacać, a aktywność ludzka wytworzy taką energię i będzie mogła też wpływać na rozwój gminy. Tego oczywiście gminie Miastkowo życzę.
1: Remont budynku kosztował około 2 milionów złotych.
0: SK Łomża.
1: Mieszkańcy Łomży mają jeszcze chwilę, żeby przyjrzeć się propozycjom zgłoszonym do budżetu obywatelskiego. Na liście znalazło się ponad 40 projektów, między innymi dotyczących sportu, rekreacji, zieleni czy remontów. Głosowanie ruszy 15 września i potrwa do 2 października. Gala boksu, podsumowanie działalności i podziękowania. Tak wyglądało 20-lecie bokserskiego klubu sportowego Tiger Łomża. Podczas wydarzenia awans na Mistrzostwa Polski Juniorów wywalczył Sebastian Konecko.
5: Bardzo się cieszę, że dałem zwycięską walkę przed swoją publicznością, ale czuję, że na pewno mogłem dużo lepiej zaboksować. Znam już tego zawodnika. Ostatnio nawet robiłem z nim rundy sparingowe. Lecz no coś tutaj zabrakło, trochę stres mnie zjadł, dużo swojej publiki. No niby to jest fajne, ale to ma też ten swój minus, ponieważ no czuję się taką presję. No i właśnie to było tym problemem, nie? Kolejny cel zdobyty, teraz jeszcze czas jechać na Mistrzostwa Polski i tam wywalczyć medal. No jest spora presja, w tamtym roku też byłem wicemistrzem Polski. Już trzeci rok z rzędu jestem mistrzem województwa. Zdobyłem kwalifikacje, to jest też bardzo ważne. No byłem przed swoją publiką, trochę mnie ten stres zjadł, nie? Jeszcze tak słabo się w miarę czułem przed tą walką. To nie była najlepsza na pewno moja walka. Bardziej mógłbym powiedzieć, że najgorsza.
6: Ale najważniejsze.
5: No to liczy się wynik, nie? No teraz najbliższym celem są Mistrzostwa Polski. Potem moim kolejnym celem będzie prawdopodobnie Puchar Polski. Też zaliczyć kilka turniejów międzynarodowych i tutaj takich bardziej miejscowych, no, że tutaj na miejscu. Bo to też daje fajne doświadczenie. Ja mam chyba około 20 walk dopiero. To też nie jest takie super doświadczenie. Rywalizuję z zawodnikami, co mają po 60-80 walk stoczonych. Są w tym boksie już jakieś taki dłuższy czas, już po 8-10 lat, a ja tak naprawdę dopiero trenuję od września 2023 tak profesjonalnie. Ten klub, mógłbym powiedzieć tak naprawdę, że to jest mój drugi dom. No spędzam tutaj bardzo długo część swojego czasu. Ja potrafię w tym klubie spędzić więcej czasu tygodniowo, nie licząc snu, niż w domu, bo to szkoła, wszystko. To zazwyczaj wygląda tak, że ja kończę szkołę, wracam do domu na godzinę, no bo długo są jednak te lekcje. Potem muszę wyjść na autobus, jadę autobusem do szkoły, na trening i dopiero po treningu tak naprawdę mam te półtorej, dwie godziny wolnego, zanim wrócę do domu, no bo też muszę się regenerować, bo bardzo intensywnie trenuję.
6: Czyli twoje życie to boks?
5: No głównie, no można tak powiedzieć, nie? Że głównym, takie główne, prywatne życie u mnie to jest boks. Ale na szczęście sprawdza mi to bardzo dużo fanów, nie?
1: Mówi prezes PKS-u Tiger Łomża Zbigniew Malaszewski.
2: Pierwsza walka wygrana. Co prawda Sebastian nie był zadowolony ze swojej walki do końca, ale wygrana. Dobry początek jubileuszu.
7: No dobry początek, bo mówię, walkę wygrał, było parę błędów, nad którymi trzeba będzie teraz popracować, bo już końcówka września będą Mistrzostwa Polski, także trzeba pewne rzeczy poprawić, no bo trzeba te błędy wyeliminować, żeby to się nie przełożyło w następnych walkach. No na pewno nie będzie łatwo, bo tam z tego co się orientuję, to bodajże chyba trzeba będzie mieć przynajmniej 3 walki wygrane, żeby wejść do ćwierćfinału, także jest o co walczyć, no i nie będzie łatwo przede wszystkim.
2: Ja 20 lat od czasu powstania klubu. Będzie jakiś olimpijczyk z Łomży?
7: No nie wiem, powiem raczej olimpijczyków to ciężko znaleźć w dzisiejszych czasach, bo ta sprawność młodzieży jest bardzo słaba. I to jest podstawowy problem, z którym my, trenerzy nie tylko boksu, ale wielu innych dyscyplin sportowych się spotykamy. Zainteresowanie jest, ta młodzież garnie się, no ale niestety ta sprawność ogólna jest bardzo słaba i ciężko tu wyłowić naprawdę takie perełki. A oprócz tego, że się znajdzie jakąś fajną perełkę, to jeszcze trzeba do tego, żeby to był zawodnik pracowity, zdyscyplinowany, sumienny, regularnie uczęszczał na treningi. Jest wiele składowych, które się składają na ten wynik sportowy.
2: Czego by pan sobie życzył?
7: Chyba tylko dużo zdrowia, bo no niestety no masa energii idzie na zarówno i treningi, i wyjazdy na zawody, i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez. Również też trzeba się zainteresować zawodnikami, jak się uczą w szkole, różnego rodzaju problemy, dopilnować też, żeby nie było
8: Oczywiście tych różnych nałogów typu papierosy, alkohol, narkotyki, ale tutaj o tyle jest dobrze, że ta młodzież widać, że zaczyna myśleć, że wiedzą, co chcą zrobić, no ale niestety ta słaba ich kondycja tutaj ciągnie ich w tym momencie.
7: No to młode pokolenie, przede wszystkim zdrowe odżywianie, no bo tak jak jestem z mąży i widzę, że większość siedzi po McDonaldach. Kiedyś, ja pamiętam, byłem młody, jak mieszkaliśmy w Łomży, to zawsze pod blokiem było pełno tej młodzieży, bawiliśmy się, wymyślaliśmy różne zawody. No czasami były i głupoty, jak to się mówi, ale spędzaliśmy ten czas aktywnie, a dzisiaj no niestety cały czas ta młodzież siedzi przed komputerami albo w telefonach. I to, co jeszcze obserwuję, no to nawet w okresie wakacyjnym trenowaliśmy, no to zawodnik się spóźnia na trening na godzinę 12 i mówi, że zaspał, no bo całą noc siedzą w telefonach, w komputerach. Niestety tą młodzież tak się poprzestawiała.
6: No nie napawa to optymizmem.
7: No ale... Trzeba być dobrej myśli, trzeba pracować z tą młodzieżą, umieć ją do siebie, jak to się mówi, przyciągnąć, pokazać, że mogą coś w swoim życiu zmienić, jeżeli będą na to ciężko pracowali.
1: Mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdeński.
9: Tiger Łomża to bardzo zasłużony klub, który wychował wiele pokoleń bokserów w kategorii boksu olimpijskiego. Szef tego klubu, Zbigniew Maleszewski, można powiedzieć legenda łomżyńskiego boksu i w ogóle sportu. Bardzo zasłużona postać i jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby docenić te lata pracy na rzecz upowszechniania i promowania boksu olimpijskiego i pogratulować wszystkim, którzy na przestrzeni tych 20 lat odnosili sukcesy, zdobywali medale i wspaniale reprezentowali miasto Łomża na arenach ogólnopolskich i międzynarodowych.
6: Życzymy sobie kolejnych 20 lat, a może więcej.
9: Oczywiście, kibicujemy bardzo. Dzisiaj też przed nami wiele ciekawych walk, również wychowanków BKS Tiger Łomża i również łomżyńskiego klubu Hermes. I kibicujemy wszystkim i życzymy dalszego dobrego rozwoju właśnie w tej dyscyplinie.
6: Jak się podobała pierwsza walka?
9: Bardzo emocjonująca. Zwycięstwo Sebastiana Konecko, który jest, można powiedzieć, nadzieją łomżyńskiego boksu. Już udowadniał to w wielu zawodach, że potrafi zdobywać medale i życzymy mu jak najbardziej dalszego dobrego rozwoju.
1: Mówi zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.
10: Cieszymy się, że jeden, myślę, że z najbardziej utytułowanych łomżyńskich klubów świętuje dzisiaj 20-lecie istnienia. Jest to dobra okazja, żeby na pewno wspomnieć czasy, w których klub funkcjonował, w których zaczynał, ale również myślę, że dobry moment na to, żeby spojrzeć w przyszłość i myślę, że życzyć założycielom klubu, osobom, które prowadzą w tej chwili klub, trenują, tego, żeby w przyszłości osiągały jak największe sukcesy i myślę, że każdy z nas życzy tego, żebyśmy doczekali medalistów Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, a być może nawet i olimpijczyków. Oczywiście miasto przeznacza dotacje na funkcjonowanie klubu, również jubileusz również jest dotowany przez miasto Łomża. Cieszymy się, że na terenie naszego miasta są młodzi adepci tego sportu, którzy czynnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez ten klub. To jest istotne, że nasza młodzież ćwiczy, uprawia sport, a my, naszym obowiązkiem jest to, żeby w tym celu właśnie przeznaczać środki finansowe, jak również rozwijać infrastrukturę sportową, ponieważ dobrze wiemy, że też muszą być odpowiednie warunki, żeby taki sport mógł być uprawiany. Niedawno została podpisana umowa na budowę hali sportowej w przedszkolu numer 4. Warto wspomnieć, że w tej hali również będzie miejsce dla sportów walki, więc też na pewno w tym zakresie myślę, że nasze działania służą temu, żeby nasza młodzież rozwijała swoje umiejętności. Życzymy tego, żeby klub wychowywał jak największą liczbę młodych naszych mieszkańców i myślę, że przede wszystkim sukcesów, tak? Sukcesów na arenie naszej krajowej, ale myślę, że tak po cichu można życzyć tego, żeby również te sukcesy były na arenie międzynarodowej. Dzisiaj jesteśmy w hali olimpijczyków, więc no nie pozostaje nic innego życzyć, jak tylko i wyłącznie olimpijczyków i oczywiście sukcesów w tym zakresie.
0: SK Łomża News.
1: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Szabłowska. Zapraszam. Podziemia szpitala w Łomży z podwójnym przeznaczeniem. Podpisano umowę na wykonanie projektów na modernizację, w tym budowę dwupoziomowego parkingu. Dokumentacja projektowa ma być gotowa do 1 grudnia. A o szczegółach mówią Jacek Piorunek z Zarządu Województwa, dyrektor szpitala w Łomży Dariusz Tomasiewicz i prezes Podlaskiego Funduszu Rozwoju Janusz Cieciurski.
11: Województwo Podlaskie od wojewody podlaskiego w tym roku na ten cel otrzymało 173 miliony złotych. Oczywiście przeznaczane one są na samorządy funkcjonujące w województwie, w tym na samorząd województwa. Nasze środki finansowe przeznaczamy tym razem na szpitale wojewódzkie funkcjonujące w zasobach Urzędu Marszałkowskiego, w tym szpital wojewódzki w Łomży. 2 miliony 77. Dobrze byłoby te 700 tysięcy więcej. Niemniej jednak cieszymy się również z tej kwoty. Te środki oczywiście zostaną przeznaczone na wszelkiego rodzaju działania szpitala związane z ochroną ludności i obroną cywilną, tak jak już wcześniej powiedziałem. I tym razem przeznaczone będą one na projekty architektoniczne i później uzyskanie pozwoleń na budowę na dwa ważne przedsięwzięcia. Jeden to oczywiście nasze podziemia w szpitalu, potężne przestrzenie. Już w czasach komunizmu, kiedy ten szpital był budowany, były przeznaczone na obszar obrony cywilnej, dlatego chcemy je właśnie na to przeznaczyć. Przede wszystkim je zmodernizować, wyposażyć i przeznaczyć dla około 1600 osób, które będą mogły tam przebywać. A ponieważ wszystko robimy w tym systemie duo, czyli podwójnego znaczenia, to w momencie, kiedy nie będzie zagrożenia, te korytarze oczywiście będą obsługiwały naszych pacjentów. Tam będzie zaplecze medyczne dla wielu obszarów, wielu oddziałów funkcjonujących na terenie szpitala. Między innymi tam jest wiele pomieszczeń, które zostaną wyremontowane, także to wszystko będzie służyć też naszym pacjentom. A gdy będzie zagrożenie, 1600 osób, a tak naprawdę dużo, dużo więcej, tylko zgodnie z normami 1600 osób będzie mogło tam przebywać. Drugi projekt to w ogóle całkowita nowa budowa. Mamy dużo miejsc na terenie szpitala wojewódzkiego. To będzie stworzenie parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego. Na pierwszej kondygnacji znajdzie miejsce około 1600 pacjentów tak samo. A w momencie oczywiście zagrożenia, a w momencie, kiedy jest wszystko normalnie i spokojnie, będzie tam parking. Parking jest niezwykle potrzebny, dodatkowy parking przynajmniej dla tych, którzy obsługują szpital, dla pracowników, ale też dla tych, którzy tutaj przyjeżdżają. W drugiej zaś kondygnacji to pomieszczenie dla około 400 osób, ale tam się znajdą również pomieszczenie specjalistyczne, między innymi taki na wypadek zagrożenia szpitalny oddział ratunkowy, OIOM i tego typu instytucje. I w sumie będą to miejsca w obu projektach dla około 4000 osób, ale tak jak rozmawialiśmy z dyrektorem, zawsze oczywiście w momencie zagrożenia będzie mogło być więcej. To są działania samorządu województwa na rzecz obronności.
12: Rozmawiamy o ochronie ludności. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku podpisaliśmy z Ministerstwem Obrony taki dokument, on się nazywa Szpital Przyjazny Wojsku. Szpital Wojewódzki w Łomży oczywiście na tym obszarze jest aktywny. No i teraz kolejny krok milowy w naszych działaniach, a więc parking podwójnego przeznaczenia i zaadoptowanie naszych korytarzy właśnie, żeby służyły naszym mieszkańcom w razie jakichś kryzysowych sytuacji. Oczywiście życzymy sobie wszyscy, żeby zawsze był pokój, dlatego to co powiedział pan marszałek, to będzie parking podwójnego przeznaczenia, więc w czasie pokoju ma służyć nam tutaj jako zaplecze do pełnej infrastruktury. Takie potrzeby ciągle mamy, bo szpital, jak wiecie państwo, rozwija się. Także dzisiaj bardzo ważne wydarzenie. Zawsze szpital, wiemy, że kojarzy się z ochroną zdrowia. Dzisiaj wychodzimy trochę dalej. Będzie to też ochrona i bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców, mieszkańców Łomży, mieszkańców regionu. Jak padały te liczby, o których mówił pan marszałek, takie zgodne z normami, że tak powiem, przepisami, no to mówimy o blisko 4000 miejsc. Dokładnie wszyscy wiemy, że w sytuacjach kryzysowych trochę inaczej pewne rzeczy się odbywają i naprawdę Szpital Wojewódzki w Łomży, ten teren będzie ogromnie istotny na mapie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, mieszkańców Łomży i regionu. To też fajnie wpisuje się, bo przecież mamy bardzo dobry kontakt z naszą jednostką wojskową w Łomży. Ten obiekt bardzo przez ostatnie lata rozwinął się. Dzisiaj Łomża, można powiedzieć, że w pewnym sensie też wojskiem stoi, a więc szpital, obiekty ochrony ludności na terenie szpitala plus jednostka wojskowa. Myślę, że to poczucie bezpieczeństwa w nas, mieszkańcach Łomży i regionu na pewno będzie zdecydowanie dużo większe. No a tak jak mówię, ochrona ludności to też zapewnienie właśnie bezpieczeństwa tego fizycznego przed jakimś atakiem, ale przede wszystkim też to, co my tutaj świadczymy na co dzień, a więc ochrona zdrowia. Tak? Wiemy, że w trudnych, kryzysowych sytuacjach ludzie nie przestają chorować, a więc umiejscowienie tego akurat właśnie tutaj na naszym terenie, na terenie szpitala jest bardzo, bardzo dobrym pomysłem. Ja z tego miejsca bardzo dziękuję panu marszałkowi Jackowi Piorunkowi za to, że cały czas Łomża. Łomża, Łomża, jeszcze raz Łomża i te inwestycje cały czas tutaj są. Tak naprawdę okres wakacyjny, nie chcieliśmy państwu przeszkadzać w wypoczynku, ale już ruszamy dalej, będziemy pokazywać, co na bieżąco w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży się dzieje, a naprawdę dzieje się bardzo dużo. Kolejne inwestycje są w trakcie realizacji, następne na przestrzeni najbliższych dni znowu będą uruchamiane, a więc cały czas inwestycje, inwestycje, jeszcze raz inwestycje. Oczywiście inwestujemy też bardzo dużo w personel medyczny, bo wiemy, że najnowocześniejszy sprzęt to wszystko, co najlepsze, też potrzebuje, no powiem nieskromnie, wybitnych operatorów i rzeczywiście z takimi ludźmi te rozmowy prowadzimy, takich ludzi zatrudniamy i chcemy, żeby Szpital Wojewódzki w Łomży cały czas się rozwijał. Nie ustajemy właśnie w tym rozwoju. Infrastruktura, personel, zasoby i kapitał ludzki jest dla nas oczywiście absolutnym priorytetem. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Prezes Janusz Cieciurski, prezes PFR-u, który aktywnie z nami współpracuje, dostarczając nam tak naprawdę kapitał na wkłady własne. Wszyscy wiemy, że inwestycje to pieniądze, a te pieniądze w ochronie zdrowia my chcemy dedykować przede wszystkim na leczenie. Stąd tutaj te wsparcie PFR-u jest dla nas ogromnie cenne. Aktualnie jest to ponad 22 miliony złotych. Sami państwo wiecie, jak ogromna kwota, jak ogromne wsparcie. To oczywiście powoduje to, że możemy bardzo szybko, bardzo dynamicznie rozwijać się, nie szukając pieniędzy gdzieś na zewnątrz, tylko właśnie w Zarządzie Województwa Podlaskiego, za co jeszcze raz całemu zarządowi dziękuję. No i oczywiście w jednostkach podległych właśnie takich jak PFR, które służą nam pomocą. Wielki szacunek, zawsze pan prezes do dyspozycji, zawsze wszystko toczy się to bardzo szybko, co nam oczywiście ułatwia zadania, bo tak jak wiecie państwo, inwestycje to też pewna presja czasu. Te opóźnienia w KPO, które były z przyczyn wiadomo jakich, no powodowały to, że musieliśmy tutaj pewne rzeczy robić dwa razy szybciej niż normalnie powinno to się robić i tutaj ta naprawdę wzorowa współpraca z Zarządem Województwa, z PFR-em, oczywiście dziękuję z tego miejsca moim współpracownikom, no bo wiadomo, że każda inwestycja to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi i tutaj rzeczywiście to wszystko zagrało i już nasi pacjenci z tego korzystają, tak? Wiecie państwo, że ja tu nie przyszedłem dawno temu, tylko jestem niecałe półtora roku, a tych inwestycji udało mi się z moimi pracownikami zrealizować dużo. Dzisiaj czas na inne inwestycje, chcemy, żeby szpital cały czas się rozwijał, ale to, co dzisiaj wybrzmiało na konferencji, to, co ważne z punktu bezpieczeństwa, też wydarzy się na terenie szpitala, co bardzo mnie cieszy, bo mamy tutaj, tak jak powiedziałem, te zaplecze też odnośnie ochrony zdrowia. Powiązanie z ochroną ludności to jest właśnie to, co będzie powodowało to, że nasi mieszkańcy Łomży będą czuli się bezpiecznie.
13: Działając tutaj na terenie województwa podlaskiego, a szczególnie na terenie Łomży, jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą i pomocą tutaj naszemu szpitalowi, ale też chciałbym zwrócić uwagę, że prowadzimy też różne inne działalności, bo ostatnio odpowiada się tylko, że się tylko zajmujemy pomocą szpitalową i prowadzimy też różne działalność dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw w Łomży. A przy okazji chciałem powiedzieć, że w zasadzie moja rola tutaj ogranicza się do tego, że uczestniczymy we wszystkich programach na razie do tej pory, które się tutaj odbywały i finansowaliśmy, współfinansowaliśmy te programy, a obecnie też w ramach tego, że zajmujemy się tą działalnością współpracą ze szpitalem, też jesteśmy, znajduje się tutaj i wspieramy też działanie, jeśli chodzi o obronność.
0: SK Łomża.
1: Rewitalizacja Parku Jakuba Wagi ma ruszyć jeszcze w tym roku. Przypomnę, że na pierwszy etap prac miasto dostało 2 miliony złotych dofinansowania. O szczegółach mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
14: Długo oczekiwana rewitalizacja Parku Jakuba Wagi. W ostatnim czasie bardzo dużo działań w zakresie parku Jana Pawła II, ale wiemy o tym też, że mamy też pozostałe parki, które też chcemy, żeby były zrewitalizowane. No potrzebne, wiadomo, są środki, takie środki miasto pozyskało. Konsekwentnie już od dłuższego czasu stawiamy na rozwój terenów zielonych, nowoczesną infrastrukturę rekreacyjną, a potwierdzeniem tego jest otrzymanie dofinansowania pierwszego etapu rewitalizacji parku imienia Jakuba Wagi, który przeszedł pomyślną procedurę weryfikacji. Projekt został zakwalifikowany do wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Całkowita wartość zaplanowanych prac szacowana jest na niemal 4 700 000 zł, z czego przyznana dotacja unijna pokryje aż 2 miliony złotych. Głównym założeniem ambitnego przedsięwzięcia, którego realizację zaplanowaliśmy na lata 2026-2027, jest wierne odtworzenie historycznego układu przestrzennego parku z 1939 roku. Rewitalizacja ma harmonijnie połączyć przedwojenny urok tego miejsca z nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami technicznymi. Architekci i wykonawcy szczególny nacisk położą na ochronę cennego starodrzewu oraz istniejących już na tym terenie pomników przyrody. Pozwoli to oczywiście zachować unikatowy charakter parku, a jednocześnie w pełni dostosować go do współczesnych potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. W ramach nadchodzących prac zdemontowane zostanie stara infrastruktura, a jej miejsce zajmą ekologiczne, przepuszczalne dla wody nawierzchnie. W parku pojawią się liczne nowe nasadzenia roślinne, które wzbogacą już istniejący lokalny ekosystem. Metamorfozę przejdzie również mała architektura, w tym nowe ławki i kosze na śmieci. Kluczowym elementem modernizacji będzie wdrożenie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Na terenie obiektu zainstalowane zostaną nowoczesne, energooszczędne oświetlenia oraz sieć kamer monitoringu miejskiego, co zapewni komfort spacerowiczym o każdej porze. Inwestycja ma na celu nie tylko poprawić warunki środowiskowe. Odnowiony park wzmocni miasto w wymiarze społecznym, kulturalnym, gospodarczym, stając się też bezpieczną przestrzenią do integracji i odpoczynku. Z powodu odgórnego limitu unijnego dofinansowania, który wynosi maksymalnie 2 miliony złotych na jeden projekt, całe przedsięwzięcie zostanie podzielone na etapy. Już przygotowujemy się do kontynuacji inwestycji i do połowy października bieżącego roku złożymy kolejny wniosek o fundusze zewnętrzne, które pozwolą sfinansować następny etap prac w parku Jakuba Wagi. I oczywiście w tym roku jeszcze prace w parku ruszą.
1: Łomża i całe Podlaskie regionem długowieczności. Marszałek powołał Podlaską Radę Długowieczności. To pierwsza taka rada w kraju. Nowy organ ma wspierać działania na rzecz długiego życia mieszkańców regionu, w zdrowiu, sprawności i jak największej samodzielności. O szczegółach mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
15: Tak, żeby już dopełnić wszystkie formalności, jakie wynikają z naszych zarządzeń, poproszę panią Lewinę Łukaszek, aby objęła przewodnictwo w naszej Podlaskiej Radzie Długowieczności. Szanowni Państwo, niezwykle ważny moment w tej kadencji samorządu województwa podlaskiego. Jesteśmy pierwszym regionem, w którym powstaje Podlaska Rada Długowieczności. Jestem przekonany, że przecieramy w ten sposób szlak, z którego będą inne samorządy, inne regiony korzystać. Szanowni Państwo, te osoby to są liderzy nie tylko w naszym województwie, ale także w naszym kraju w zakresie długowieczności, czyli tych wszystkich działań, które mogą powodować, że my jako mieszkańcy, my jako ludzie będziemy mogli żyć długo, w zdrowiu i w dobrej formie. Jestem przekonany, że te działania Rady, które będą się opierały wokół różnych pomysłów związanych z profilaktyką zdrowotną, z dietą, z aktywnością sportową, z zdrowym trybem życia, będzie powodowało, że nasi mieszkańcy będą mogli żyć coraz dłużej, ale jest i tak już jest moment wyjściowy, jest bardzo dobry, ponieważ średnia życia w naszym województwie jest na trzecim miejscu w kraju, więc to też pokazuje, że nasz region pod tym względem ma dużo już zrobił, ale jestem przekonany, że te pomysły Rady będą służyły kolejnym ważnym celom. Mamy już dzisiaj wiele pomysłów na działanie, chociażby najbliższe Forum Spójności, które będzie 4 listopada, gdzie między innymi obecny dzisiaj pan poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Protas będzie przedstawiał raport Parlamentu Europejskiego, którego jest autorem, dotyczący regionów wschodnich Unii Europejskiej. Również będzie miał swoje miejsce, gdzie właśnie i Rada Długowieczności, a także Podlaski Klaster Senioralny będą mogli tłumaczyć, będą mogli rozmawiać, w jaki sposób tą długowieczność można wprowadzać w życie. Ja też bardzo liczę na takie doradztwo, chociażby przy obecnej aktualizacji strategii rozwoju województwa, które przedstawimy sejmikowi w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jestem przekonany, że ta dziedzina życia naszego województwa na pewno będzie ważnym elementem tej strategii, na pewno musi być tam też odzwierciedlona, a skoro będzie tam odzwierciedlona, to będziemy też się starali, aby w przyszłym rozdziale regionalnym Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego, zwłaszcza w tych funduszach europejskich miękkich, czyli w Europejskim Funduszu Społecznym. Dzisiaj też za pół godziny spotykamy się z naszym zespołem do spraw Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego. Powinno mieć to miejsce, jest to nowa inicjatywa, nowy pomysł, ale niezwykle ważny, bo dba o zdrowie i o bezpieczeństwo. I jestem przekonany też, że będziemy korzystali z naszych kontaktów i w Warszawie, które ma pan poseł Truskolaski, kontaktów, które są w Brukseli. Będziemy korzystali z naszego Domu Polski Wschodniej, aby też pokazywać, że województwo podlaskie jest prekursorem polityki długowieczności w naszym kraju. Jeszcze raz wszystkim państwu bardzo dziękuję za ten pomysł, również za zgodę na członkostwo w tej Radzie. Życzę powodzenia w tej działalności i jestem przekonany, że wspólnie zrobimy wiele dobrego dla długowieczności mieszkańców i mieszkanek województwa podlaskiego.
1: Mówi przewodnicząca Rady Ewelina Łukaszek.
16: Serdecznie dziękujemy panu marszałkowi za zaufanie i wsparcie, dzięki któremu już dziś możemy rozpocząć działania naszej Rady. Gdy myślimy o długowieczności, niemal odruchowo zadajemy sobie takie pytanie, jak żyć dłużej. My chcemy to pytanie zadać troszeczkę inaczej. Jak sprawić, aby więcej lat naszego życia było zdrowych, dobrych, szczęśliwych, sprawnych i pełnych sensu? To zmienia trochę perspektywę. Długowieczność przestaje być tylko zagadnieniem medycznym, a staje się kwestią gospodarki, technologii, edukacji, nawet produkcji żywności, w ogóle jakości życia nas wszystkich. Wierzymy, że województwo podlaskie może potraktować długowieczność nie jako wyzwanie demograficzne, ale jako swoją strategię rozwojową, szansę na wyróżnienie się wśród innych województw i stać się regionem, w którym długie życie będzie przede wszystkim życiem dobrym jakościowym.
1: Mówi europoseł Jacek Protas.
17: Tak naprawdę prywatnie to się bardzo cieszę, że mogę poznać tak zacne grono specjalistów. No nie jestem już najmłodszy, więc może potem się wymienimy wizytówkami, pewnie może mi się to przydać. Natomiast mówiąc poważnie, kolejna świetna inicjatywa, innowacyjna inicjatywa. I te parę zdań, które pani była łaskawa powiedzieć przed chwilą, są absolutnym kluczem. Tak? Znaczy, to nie chodzi o to, żeby dożyć setki, ale byle jak dożyć. Tak? Przepraszam za ten kolokwializm. Chodzi o to, żebyśmy przez całe swoje życie i postępowanie budowali tą długowieczność w dobrym zdrowiu, tak? Żebyśmy mieli jak najdłużej to dobre życie. I to jest duże przedsięwzięcie, wieloaspektowe, wieloskładnikowe. I gratuluję panie marszałku, że będziesz miał zespół, który pomoże samorządowi województwa w układaniu tych wszystkich klocków, żeby na końcu był spodziewany efekt. Życzę państwu sukcesów, Radzie życzę sukcesów. Oczywiście, tak jak pan marszałek powiedział, jestem do dyspozycji, jeżeli będą potrzebne moje wsparcie, jakiekolwiek, to oczywiście jestem do dyspozycji, chętnie włączę się w Wasze działania.
1: Mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
18: Żyjemy dłużej, ale rzeczywiście chcemy zrobić wszystko, aby to życie było dłuższe, ale również bardziej szczęśliwe. Dlatego cieszę się, że pan marszałek powołał Radę Długowieczności. Chciałbym serdecznie wszystkim ekspertom pogratulować, ale przede wszystkim podziękować, bo wasze funkcje są społeczne i robicie to po to, aby żyło nam się jako województwu i mieszkańcom województwa podlaskiego lepiej. Pani doktor Łukaszyk, która będzie koordynować te prace, chciałbym życzyć serdeczne powodzenie, bo rzeczywiście będzie ono potrzebne, bo rola jest waszego zespołu bardzo trudna, ale wierzę w to, że po pierwsze nasz projekt będzie innowacyjny i rozleje się na inne województwa. Już niedługo z panem marszałkiem, z panem posłem będziemy mogli powiedzieć, że województwo podlaskie było pierwsze, a inne urzędy marszałkowskie, inne sejmiki biorą z nas przykład, to po pierwsze, a po drugie, no musicie wypracować tę receptę, jak żyć długo, ale jak żyć długo w zdrowiu i w szczęściu. I to jest chyba najważniejsze.
0: SK Łomża.
1: A teraz o działalności kolejnej Rady. Podlaska Rada Kobiet nie zwalnia tempa i planuje kolejne działania na rzecz kobiet z Łomży i całego regionu. O szczegółach mówią przewodnicząca Rady Izabela Siemieniako i członkinie Rady Anna Narel, Karolina Perkowska, Małgorzata Bieńkowska i Marta Łapińska.
19: Spotykamy się na pierwszym posiedzeniu tuż po wakacjach, ale trzeba wspomnieć, że to już piąte posiedzenie w tym roku, co jasno wskazuje na tempo prac Podlaskiej Rady Kobiet. Jestem niezwykle dumna, że Podlaska Rada Kobiet drugiej kadencji działa nie tylko deklaracjami, ale rzeczywiście faktycznie akcją i tempem pokazuje, że działania są, no myślę, że możemy wskazać, że jesteśmy jedną z najbardziej aktywnie działających rad kobiet w Polsce. I tu, drodzy Państwo, należy wskazać, że teraz za chwilę już jesteśmy półtora roku działania. 2025 rok rozpoczęliśmy niezwykle mocno, bo odbyło się ponad 40 różnych wydarzeń, inicjatyw. Nawiązałyśmy współpracę z ponad 20 różnymi instytucjami, partnerami. Odbyłyśmy 6 posiedzeń, więc zaczęłyśmy mocno, ale 2026 rok wcale nie zwolniłyśmy. Już teraz to piąte posiedzenie, natomiast od początku roku zaczęłyśmy dużym projektem. Przeprowadziłyśmy już drugie w naszej kadencji badanie społeczne mieszkanek województwa podlaskiego. Dotyczyło poczucia bezpieczeństwa oraz zdolności do działania w sytuacjach kryzysowych mieszkanek województwa. Udział wzięło 526 kobiet. To badanie stanowi dla nas kompas, w którym kierunku iść. I tak działamy jako Podlaska Rada Kobiet. Diagnozujemy, sprawdzamy, słuchamy, a dopiero później wdrażamy i rekomendujemy oraz przede wszystkim działamy. Jednym z większych projektów, w których brałyśmy udział, jest oczywiście projekt Bezpiecznej Podlasianki. Na ten moment odbyło się już wiele wydarzeń w 8 różnych lokalizacjach. Przeszkoliłyśmy około 500 pań w całym naszym województwie, wspólnie z Komendą Województwą, Policji i oczywiście Województwem Podlaskim. Projekt będzie dalej kontynuowany. Jeśli chodzi o duże wydarzenia, to działamy też w zakresie zdrowia, sportu. Jednym z ważniejszych wydarzeń było wydarzenie w związku ze sportem, gdzie zgromadziłyśmy ponad 250 uczestniczek na stadionie lekkoatletycznym. A kolejnym z takich wydarzeń było wydarzenie Zdrowa Podlasianka, które odbyło się w Siemiatyczach, ponad 120 kobiet. I tu warto wspomnieć, że Podlaska Rada Kobiet nie tylko działa tutaj w sercu naszego województwa, ale w całym województwie. Od Czartejewa, gdzie byłyśmy współorganizatorkami wydarzenia Budujemy Wspólnotę, przez Siemiatycze, po Zambrów, w którym zorganizowałyśmy spotkanie z przyszłą Rzecznik Praw Obywatelskich, przez Białystok oraz Suwałki, Sejny i inne regiony. Ważnym jest dla nas, aby budować sieć współpracy w całym regionie. W naszym regionie mamy już ponad 8 rad kobiet, ale warto też wspomnieć o kołach gospodyń wiejskich. Jest ich niezwykle dużo i są bardzo sprawcze i skuteczne. Podlaska Rada Kobiet w tej pierwszej połowie roku została też zaproszona do udziału w projektach ogólnopolskich. Brałyśmy udział w posiedzeniu Okrągłego Stołu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polka 2.0. Coraz ważniej wybrzmiewa aspekt roli kobiet, ważnej roli kobiet w budowaniu odporności społecznej. W naszym województwie w zeszłym tygodniu również odbył się pierwszy pierwszy szczyt budowania odporności, pierwsze forum odporności, gdzie Podlaska Rada Kobiet aktywnie uczestniczyła w różnych panelach roboczych. Jesteśmy dumne, że nasze działania są brane naprawdę poważnie pod uwagę, nie jedynie w kwestiach doradzania, ale przekładają się na konkretne działania. W najbliższym czasie, drodzy Państwo, kolejna połowa roku upłynie nam również pod znakiem niezwykle wielkiej aktywności. Oczywiście będą kontynuowane projekty, o których już Państwu wspomniałam. Inicjujemy również nowe projekty, o których szerzej pewnie będziemy informowani w najbliższym czasie, ale między innymi będziemy rozwijali kampanię w związku ze sportem. Planujemy dalsze edycje Bezpiecznej Podlasianki. Naszym celem jest przeszkolenie łącznie 700 kobiet w województwie do końca roku. Oprócz tego oczywiście wspieramy kulturę i sztukę, więc bierzemy udział i od Festiwalu Kobiety Wschód po różne inne wydarzenia, jak Rzeczpospolita Babska. Wybaczcie Państwo, że nie jestem w stanie teraz wszystkiego przywołać, natomiast jest tego naprawdę dużo. Koleżanki działają niezwykle aktywnie i jestem bardzo dumna z tego, jak działa ta rada i tego, jak pan marszałek oraz zarząd województwa podchodzą do naszego wsparcia. W najbliższym czasie czekają nas dwa główne wydarzenia, na które chcielibyśmy zaprosić. Ja pozwolę sobie zaprosić Państwa na Kongres Białostoczanek, który odbędzie się już w przyszłym tygodniu, 17. Kinie Forum, który jest dostępny bezpłatnie, można już się zapisywać. Zachęcam do śledzenia naszych social media, żeby sprawdzać na bieżąco, co Podlaska Rada Kobiet ma w ofercie dla mieszkanek naszego województwa, bo będzie tego dużo i na pewno warto się do tego odnieść. I zaproszenie na jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, ale nie będę odbierała radości na zaproszenia tego koleżankom i przegłaszę głos tutaj koleżance Annie Nary.
20: W imieniu organizatorek Forum Kobiet Podlasia oraz członkiń Podlaskiej Rady Kobiet chciałbyśmy zaprosić mieszkanki naszego województwa do udziału już w 8. edycji Forum Kobiet Podlasi. Ta jesienna edycja jest dedykowana głównie liderkom z naszego województwa, więc zapraszamy absolutnie wszystkie panie, które chciałyby i decydują każdego dnia o działaniach innych kobiet na terenie naszego województwa. Ten dzień to jest sobota, 17 października w Białymstoku w hotelu Traugutta 3. Właściwie zaczynamy działania i spotkania od rana. Ten dzień podzielony jest na takie trzy główne części. Pierwsza część to jest profilaktyka. Tego dnia na terenie hotelu odbywają się badania i wszystkie uczestniczki naszego wydarzenia mają możliwość skorzystania z różnych badań dedykowanych właśnie kobietom. Druga część to są warsztaty. Warsztaty odbywają się do godziny 14:00. Trzy specjalnie przygotowane według potrzeb, które wcześniej były zgłaszane, więc jest możliwość wzięcia udziału w warsztatach oraz od godziny 15 zaczyna się główna część Forum Kobiet Podlasia, Liderek Podlasia pod tytułem Perły Podlasia. I tutaj będziemy debatowali, rozmawiali, ale też słuchali zaproszonych przez nas ekspertów i ekspertki. Także zapraszamy do udziału, do rejestracji na to wydarzenie. Link już jest aktywny, można kupić bilet i wziąć udział w wydarzeniu. Przede wszystkim cel tego spotkania to poznanie się, ale też po każdym takim wydarzeniu są kolejne inicjatywy do wspólnego działania na rzecz Podlasianek, na rzecz Podlasia oraz naszego wspólnego dobra. Także dziękujemy i zapraszamy. 17 października Forum Kobiet Podlasia.
21: Jeszcze chciałam dodać, że wydarzenie będzie zakończone kolacją i oczywiście coś jeszcze dodatkowo, rozrywkowo, będziemy miały również gwiazdę. Także zapraszamy serdecznie.
19: Jeszcze, drodzy Państwo, do potwierdzenia, natomiast ja chciałabym oprócz zaproszeń przekazać też, oczywiście dziękuję, będziemy, liczymy też licznie na Państwa obecność. Natomiast to, co jest jeszcze dla nas ważne do wymienienia i wspomnienia, to to, że aktualnie Rada Kobiet intensywnie pracuje również nad strategią i rekomendacjami do strategii województwa podlaskiego, która jest aktualnie tworzona. Dlatego też zachęcamy, drodzy Państwo, do sugerowania, kontaktowania się. Chcemy być głosem mieszkanek województwa podlaskiego i w szerokim zakresie, nie tylko dotyczącym strategii, ale również różnych aktywności i przestrzeni, które Państwo widzą, zachęcamy do kontaktu z nami.
22: Tak jak tutaj Pani Przewodnicząca powiedziała, tak, Rada Kobiet jest bardzo aktywna, jeżeli chodzi o zgłaszanie też swoich inicjatyw, ale strategia rozwoju województwa podlaskiego jest to kierunek działań dla samorządu w różnych aspektach, nie tylko w zakresie środków unijnych, ale w ogóle wszystkich aktywności i czynności, jakie zarząd powinien podejmować i kierunków, które powinien rozwijać. I tutaj ten bardzo mocny głos kobiet za który też bardzo dziękuję i który jest bardzo aktywny w kadencji tej Rady Kobiet, jest bardzo cenny, bo są to kierunki w zakresie działań i społecznych, i gospodarczych, ale także też i aktywizowania kobiet. Na dzisiejszym też posiedzeniu będziemy o tym rozmawiać, jakie rzeczy możemy realizować, jakie wpisywać, ale to, co jest najważniejsze, już też niebawem wchodzimy w konsultacje społeczne strategii rozwoju województwa, więc już z tej strony w imieniu pana marszałka też zapraszam wszystkich do bacznego obserwowania i też uczestniczenia w konsultacjach. Dziękuję bardzo.
3: Właściwie po tych słowach to już myślę, że wszystko zostało powiedziane. Uwagi do strategii przesłałyśmy, wypracowałyśmy je wspólnie z koleżankami, więc to jest nasz wspólny głos. I tak jak pani powiedziała przede mną, właściwie dotyczy on wszystkich obszarów funkcjonowania gospodarczego, politycznego, społecznego, kulturalnego. I on, te nasze uwagi też do strategii częściowo wynikają także z badań, które wcześniej robiłyśmy, sondażowych, dotyczących życia kobiet w województwie podlaskim.
4: Już w najbliższy poniedziałek spotkamy się na bezpiecznej Podlasiance w gościnnych progach Domu Kultury w Poświętnem. Ogromnie cieszy mnie, ale myślę, że też wszystkie koleżanki, że działania podlaskich kobiet wychodzą poza duże ośrodki i kobiety z mniejszych miejscowości też mogą korzystać z oferty Podlaskiej Rady Kobiet. Także serdecznie zapraszamy już w najbliższy poniedziałek Poświętny.
5: Drogie panie i panowie, nie czekajcie, aż ktoś zacznie działać za was. Po prostu działajcie i my chętnie takie działania wesprzemy. Jesteśmy w kontakcie.
0: SK Łomża News.
1: Startujemy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Żywołowska. Zapraszam. Miasto wybrało firmę, która wybuduje w Łomży mediatekę. Umowa ma zostać podpisana jeszcze w tym miesiącu.
9: Najpóźniej w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy zostanie przekazany plac budowy wykonawcy. Już sygnalizował gotowość do rozpoczęcia robót budowlanych, więc jestem przekonany, że cały ten proces będzie przebiegał sprawnie. Mamy nadzieję, że nie tylko ten pierwsze zainteresowanie spowoduje obecność wielu naszych mieszkańców, ale że to będzie taka stała, dobrze funkcjonująca placówka,
1: mówił wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
0: SK Łomża.
1: To już pewne. Łomżyńska baza PKS przeniesie się do gminy Łomża. Co prawda spółka PKS Nowa nie sprzedała jeszcze nieruchomości przy Alei Piłsudskiego, ale pod Łomżą kupiono już teren pod nową inwestycję, mówi członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
23: W momencie, kiedy upłyniemy tę bazę, to mamy już kupiony grunt niedaleko Łomży w kierunku Podgórza, właśnie w gminie Łomża, i tam będziemy budować nową bazę PKS-u.
1: A jak zapewniły władze PKS-u, żadnych zwolnień w Łomży nie będzie. Do tematu wrócimy. A teraz ważna kolejowa decyzja również dla mieszkańców Łomży i subregionu łomżyńskiego. Jest pozwolenie na budowę ostatniego odcinka trasy kolejowej Rail Baltica Białystok-Ełk. Decyzję wydał wojewoda podlaski. Powstaną 2 tory, będzie pełna elektryfikacja, a pociągi pojadą z prędkością do 200 km na godzinę, mówią wojewoda podlaski Jacek Brzozowski i poseł Krzysztof Truskolaski.
24: Chcieliśmy wspólnie z panem posłem przekazać bardzo dobre informacje dla mieszkańców naszego regionu. Dzisiaj za chwilę podpiszę pozwolenie na budowę linii kolejowej E75 na odcinku Białystok-Ełk. To jest ten drugi odcinek, jeden z 3, który pozostał do podpisania. W listopadzie zeszłego roku została wydana decyzja lokalizacyjna, a dziś podpisuje pozwolenie na budowę. Tak jak powiedziałem, to ostatni z 3 odcinków linii kolejowej na trasie Białystok-Ełk na terenie województwa podlaskiego. Odcinek o długości 36 km, który zlokalizowany jest na terenie 2 powiatów, 5 gmin. Rozpoczyna się przed Knyszynem, a kończy za Osowcem. Tak jak w przypadku pozostałych odcinków, zakres robót budowlanych to przede wszystkim kompleksowa przebudowa układu torowego, budowa 2 toru, które mają na celu dostosowanie geometrii układu do ruchu pociągów pasażerskich, które będą podróżowały z prędkością do 200 km na godzinę, a także pociągów towarowych, które będą mogły przemieszczać się z prędkością 120 km na godzinę. Oprócz robót na torach zostaną przebudowane nowe perony na stacji Knyszyn, Mońki i Osowiec, budowa nowych mostów kolejowych, 5 dokładnie wiaduktów drogowych, 9, no i nowych wiaduktów kolejowych 6. Przebudowa kolejowej infrastruktury technicznej, układów drogowych oraz budowa ekranów akustycznych. To są bardzo ważne informacje, ponieważ wielokrotnie z panem posłem, ale także i panem marszałkiem, i panem prezydentem miasta Białegostoku mówiliśmy o tym, że ważne jest, aby w jak najszybszym czasie, bez zbędnych przeszkód, ukończyć tę trasę Białystok-Ełk, wpisującą się w to, o czym państwo bardzo dobrze wiecie, czyli Rail Baltica. Bardzo nam na tym zależy. Myślę, że do 2029 roku te roboty zostaną ukończone i już będziemy mogli bez przeszkód podróżować na trasie Białystok-Ełk z prędkością do 200 km na godzinę.
2: Od 11 lat, jak jestem posłem, zabiegam o to, żeby infrastruktura w województwie podlaskim była coraz bardziej nowoczesna. I skupiamy się nie tylko na drogach, ale również na kolei. Mamy nowoczesny dworzec w Białymstoku. Kolejne dworce są w budowie, między innymi już niedługo w Łapach czy Augustowie. Mamy szybką kolej między Białymstokiem a Czyżewem, 200 km od Czyżewa do Warszawy Wschodniej, 160 km na godzinę i już pracujemy nad tym, żeby również na tym odcinku pociągi mogły jeździć 200 km na godzinę. A teraz kolejny etap, Białystok-Ełk, połączenie województwa podlaskiego z Warmią i Mazurami, ale tak naprawdę połączenie Białegostoku szybkim połączeniem do Suwałk i aż do Litwy, bo taka ma być właśnie ta trasa. Od 11 lat walczyłem o to, żeby właśnie te prace jak najszybciej się rozpoczęły. No i teraz dzięki decyzji o pozwoleniu na budowę pana wojewody Jacka Brzozowskiego możemy powiedzieć, że już na dniach będziemy mogli rozpocząć tą inwestycję. Dwa tory, pełna elektryfikacja, no i 200 km na godzinę. Z Białegostoku do Ełku jest 100 km, więc szybko możemy policzyć, że w trochę ponad pół godziny będziemy mogli być w Ełku. Po drugie, szanowni państwo, walczę o to, żeby wszystkie dworce, te większe, czyli Mońki, Knyszyn, Grajewo, były również wyremontowane w nowoczesnych standardach i myślę, że już niedługo również te informacje będziemy mogli państwu przedstawić, że te dworce będą nowoczesne i dostosowane do potrzeb, które właśnie teraz są oczekiwane przez pasażerów. I od 11 lat o to walczę. Jeżeli ktoś chciałby zapytać, co robi na tej konferencji poseł, to właśnie realizuje obietnice, które złożyłem swoim wyborcom przez 3 kolejne kadencje. Zaczynamy budowę. Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę dla odcinka Białystok-Ełk na trasie kolejowej.
1: Kolejne drogi w powiecie łomżyńskim doczekają się remontu. Tym razem padło na Nowogród i ulicę Miastkowską i 11 listopada. Prace będą kosztować ponad 13 milionów złotych, mówi starosta łomżyński Lech Szabłowski.
6: Inwestycja, która za chwilę będzie realizowana tutaj w mieście Nowogród. Przygotowania tej inwestycji trwały, można powiedzieć, całe lata. Było kilka różnych pomysłów na to, aby te inwestycje zrealizować. Największa trudność, która była przeszkodą w wcześniejszym podjęciu się realizacji tego przedsięwzięcia, to oczywiście brak środków finansowych wystarczających, żeby można było te inwestycje zrealizować. Szanowni państwo, to co będzie wykonane, to przebudowa dwóch ulic, ulicy Miastkowskiej i ulicy 11 listopada tutaj w mieście Nowogród. Zakres robót to 1500

0: 13 700 tysięcy złotych. Środki w 100% pochodzą z budżetu ministra infrastruktury, a zadanie zostanie zrealizowane do 30 listopada 2027 roku. Kończąc już, szanowni państwo, chcę powiedzieć, że te dwie ulice to taki kręgosłup drogowy w mieście Nowogród. To już tak naprawdę można powiedzieć, że ostatnie albo przedostatnie ulice powiatowe w samym mieście Nowogród. Po zakończeniu prac na tych drogach tak naprawdę pozostaną już niewielkie prace do wykonania i miasto Nowogród, jeśli chodzi o drogi powiatowe, będzie, no, można być zabezpieczone w pełni. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę tutaj wykonawcy, żeby inwestycja przebiegała bez jakichś utrudnień, bez jakichś problemów, których no, nie można dzisiaj przewidzieć i jeszcze gdzieś w październiku albo w listopadzie będziemy mogli te dwie ulice oddać do użytku.
1: Mówi burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka.
2: Bardzo ważny dzień dla nas, dla mieszkańców gminy Nowogród. Tak jak pan starosta powiedział, jest to kręgosłup naszego miasta. Tutaj codziennie dzieci przemierzają tą drogą do szkoły, do kościoła. Praktycznie całe życie, które opiera się w naszej gminie, tak naprawdę opiera się o tą drogę. Sama droga to jest aspekt przede wszystkim bezpieczeństwa, komfortu. Dzieci nie będą musiały chodzić przy krawędziach chodników przy ogrodzeniach, aby nie być okrapanym przez samochody, które przejeżdżają, bo pomimo tego, że nawet teraz patrzymy, że samochody muszą zjeżdżać na środek jezdni, żeby ominąć kałuże. Kiedy pada deszcz, jest tutaj wręcz ekstremalnie niebezpiecznie. Więc to jest, myślę, że ta droga jest takim też symbolem, przynajmniej w moim odczuciu, symbolem zaufania mieszkańców do tego, że taka inwestycja będzie mogła być zrealizowana. Z drugiej strony też wyrazem cierpliwości, bo ja tutaj pracuję od 20 lat. Już 20 lat temu pan burmistrz Piątek czynił starania, aby tą drogę wybudować i tak jak pan starosta mówił, nigdy nie było na to środków. W 2017 roku nabrało to dosyć dużego tempa, też została przeorganizowany pomysł, jak ta droga miałaby wyglądać. No i dzisiaj kształt drogi jest naprawdę wspaniały. Wydaje mi się, że mieszkańcy będą zadowoleni z tego, jaki kształt ostatecznie ta droga będzie miała. Przede wszystkim będzie bezpiecznie, będzie komfortowo, ale z drugiej strony my jako samorząd Nowogrodu widzimy też inne korzyści. Odprowadzimy wody opadowe z dużej części miasta, bo te wszystkie wody wręcz spływały właśnie ulicą 11 listopada. Odprowadzimy w sposób bezpieczny do rzeki. Będzie wykonany duży kolektor w ulicy Poległych, dzięki czemu też będziemy mieli kolejny temat i problem rozwiązany, ale również cała infrastruktura w ziemi, która na co dzień służy mieszkańcom, czyli przebudowa wodociągu, który jest w bardzo złym stanie i jednocześnie również budowa kanalizacji sanitarnej. Oczywiście to w ramach odrębnego zadania gminy. Już dzisiaj gmina dokonała wyboru wykonawcy robót sanitarnych. Będzie to firma pana Marcina Smolińskiego, firma Smoltan, z której też usług nasza gmina korzystała, więc jesteśmy przekonani, że bez większych problemów realizacja będzie zadania przebiegała. Więc ja z tego miejsca bardzo dziękuję panu staroście, panu dyrektorowi i pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych, bo w tym momencie praca, która została wykonana przez te wszystkie osoby, była naprawdę bardzo duża. To wiele uzgodnień z wieloma osobami. Liczyliśmy też na wsparcie wielu osób, o których pewnie dzisiaj trudno mówić, bo ta lista byłaby bardzo długa. Liczę na to, że przy otwarciu drogi, a droga będzie dosyć szeroka, bo minimum to będzie 7 metrów, miejscami będzie 7,5 metra, więc jestem przekonany, że te wszystkie osoby, które swoją cegiełkę dołożyły, przekornie powiem, że zmieszczą się przy przecięciu wstęgi. Myślę, że wszyscy wiedzą, że może nie jestem zwolennikiem przecinania wstęg na tego typu inwestycjach. Chociaż tutaj uważam,

0: że jest to bezwzględnie potrzebne. Wiele osób było zaangażowanych w to, aby można było zrealizować inwestycje, tylko pewnie ja i pan starosta wiemy, jak dużo osób nam pomagało, żeby zrozumieć problemy tej drogi powiatowej, problemy mieszkańców i osób, które odwiedzają Nowogród. Także dziękuję tym wszystkim osobom, które pracują na rzecz infrastruktury drogowej. To jest kolejna infrastruktura drogowa powiatowa, przebudowywana, rozbudowywana. Mamy tutaj dzisiaj to szczęście, że jest z nami oprócz pana starosty, pana dyrektora, pracowników zarządów powiatowych, mamy 3 radnych, więc liczymy na wsparcie w zakresie przebudowy ulicy Poległych i oraz drogi, kontynuacji drogi do Szablaku. Dalej może kiedyś w przyszłości do Jednaczewa. Myślę, że potrzeba jest bardzo duża tutaj. Wszyscy, jak stoimy radni obecnej kadencji, jest pan Wiktor, który również wspierał działania podczas poprzedniej pracy Rady. Naprawdę mamy wspaniałą, zgodną i Radę, i mieszkańców do tego, żeby wspierać powiat w działaniach. A świadczy choćby o tym to, że nasza gmina dokłada również 50% środków najczęściej do zadań, które są realizowane przez powiat na infrastrukturze drogowej. I myślę, że tutaj ja oraz nasi radni, myślę, że możemy zadeklarować, że gotowość do tego, aby współuczestniczyć w kosztach, do tego, aby poprawić komfort życia mieszkańców, ale również sprawić, żeby Nowogród był jeszcze bardziej atrakcyjny, a dzięki takiej nowoczesnej infrastrukturze na pewno tak będzie.
1: Mówi Robert Skarżyński, wykonawca inwestycji.
2: Mi wypada tylko podziękować tutaj dla pana starosty, dla pana burmistrza, dla pana dyrektora, bo tutaj dużo pracy się dzieje w Nowogrodzie, wykonujemy często kontrakty. Ten zresztą kontrakt ciekawości był wcześniej około 20 roku rozstrzygnięty, jednak nastąpiła zmiana ustępu środków tutaj, no i cieszę się, że ponownie wygrałem i będę realizował tutaj.
0: Proszę państwa, jeśli można, pan prezes tak tajemniczo powiedział o 20 roku, że to zadanie było realizowane. Zadanie było realizowane w mniejszym zakresie, jak w tym momencie. Zadanie było w moim odczuciu realizowane w takim zakresie, który w danym momencie poprawiłby warunki funkcjonowania mieszkańców, natomiast nie byłoby to rozwiązanie, na jakie ta droga zasługuje. To jest kręgosłup, to jest twór, który musi funkcjonować tak, aby mieszkańcy przez pokolenia czuli się bezpieczni. Droga, która będzie wykonana, ma standard wręcz drogi krajowej, więc trzeba mieć świadomość tego, że warto było poczekać. Ja też bardzo dziękuję mieszkańcom za zaufanie, że odłożenie w czasie inwestycji, która była zaplanowana na 20 rok, że teraz ma inny kształt. Pan starosta oraz ja mieliśmy wiele wątpliwości, czy w danym momencie zmieniać kształt przebudowy. Cieszę się, że udało się uzyskać takie wsparcie, żeby zrealizować drogę w takim kształcie, w jakim powinna być zrealizowana.
3: SK Łomża.
1: Blisko 700 tysięcy złotych trafi do klubów sportowych z subregionu łomżyńskiego. Pieniądze otrzymało 8 klubów, a środki pójdą na m.in. szkolenia młodzieży, wynagrodzenia trenerów, wyjazdy czy infrastrukturę. Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
4: W tym momencie, kiedy mamy tak piękną pogodę, warto przyjechać do skansenu, zobaczyć, co tutaj się dzieje, bo naprawdę jest uroczo, a niezależnie od tego też jesteśmy przed wielkim dziełem renowacji skansenu i uzupełnienia jego o dodatkowe obiekty. Ale to o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Oczywiście tematem dzisiejszego spotkania jest dofinansowanie klubów sportowych w tak zwanym subregionie łomżyńskim. Drodzy Państwo, nie ma tu wśród nas ŁKS-u Łomża, ale z ŁKS-em podpisaliśmy umowę kilka tygodni wcześniej, ale są pozostałe kluby z powiatu kolneńskiego, z powiatu zambrowskiego, z powiatu łomżyńskiego i z powiatu grajewskiego. Także witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nie będziemy podpisywać tych umów, tylko przekażemy już gotowe. One są już podpisane. Jak Państwo wiedzą, jest to druga edycja dofinansowania. Tak to podzielono w tym roku. tym wydaniu, w tym drugim rozdziale przekazujemy na kluby w subregionie łomżyńskim prawie 690 tysięcy złotych. A w całości, jeśli byśmy policzyli, ile samorząd województwa wydał na kluby sportowe, to jest około 7,5 miliona złotych. Oczywiście te największe, typu Jagiellonia Białystok, Malów Suwałki, które grają w Ekstraklasie, dostają trochę większe, nawet może nie trochę, od Was. No ale taka jest kolej rzeczy, że tam potrzeby są dużo, dużo większe, no i też promocja tak zwana województwa, bo my wydajemy, drodzy Państwo, te pieniądze w ramach promocji województwa. Promocja tych drużyn jest województwa poprzez te drużyny jest naturalnie dużo, dużo większa i wymaga większego dofinansowania. Ale cieszę się, że Państwo są aktywni w pozyskiwaniu tych środków. Wszyscy Państwo praktycznie dostali też pieniądze w pierwszej edycji. Także jak połączymy te wszystkie środki finansowe, to z pewnością to są pieniądze, zostały dobrze wydane. Nie są to stracone pieniądze z pewnością. My jako samorząd województwa wypełniliśmy nasze zadania promocyjne, a w tych miejscach te kluby mogły funkcjonować, mogły opłacić infrastrukturę, trenerów, wyjazdy wszelkiego rodzaju. Także dzięki temu wsparciu z pewnością możecie funkcjonować. Pewnie nie są to jedyne pieniądze, bo trudno też funkcjonować tylko o takie środki finansowe. Na pewno dorzucają się gminy, na pewno macie sponsorów. W sumie macie trudne życie z tym pozyskiwaniem środków finansowych, ale wszyscy, jak rozmawiam, wyrażają się pozytywnie o samorządzie województwa, że wspiera kluby, że jest z Wami, także no, myślę, że będziemy robić to również w przyszłości. Wszystkim Państwu gratuluję i życzę dobrego funkcjonowania i samych sukcesów sportowych.
1: Mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Wojciech Grochowski.
3: W tej edycji praktycznie błędów nie było i to bardzo cieszy, bo wcześniej to różnie bywało, także też jeszcze prosimy o większą jakby uwagę i uważność w składaniu tych wniosków. Nie jest źle, ale zawsze może być lepiej. Także to po pierwsze serdecznie wszystkim gratuluję. Po drugie, forma promocji poprzez sport zawsze jest skuteczna i efektywna, jeśli ona jest w długofalowym wydaniu, co Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki Województwa Podlaskiego czyni. I też to jest też taka forma, żebyśmy my jako społeczeństwo w tych mniejszych ośrodkach, czy też małych miasteczkach, czy też wsiach rozróżniali, co to jest Urząd Wojewódzki, a co to jest Urząd Marszałkowski. Urząd Wojewódzki to jest terenowa jednostka władzy państwowej, natomiast Urząd Wojewódzki jest to jednostka samorządowa i to też jest pewna forma, żebyśmy wiedzieli, dlaczego te pieniążki wydajemy na fundusz promocji. Po to, żeby też wiedzieć, że jesteśmy blisko ludzi, że jesteśmy samorządowcami i że sprawujemy władzę z Waszej woli. To fajnie, że możemy uczestniczyć w kolejnej edycji. Proszę mi wierzyć, że w tym roku, ten rok 2026 był bardzo trudnym dla województwa podlaskiego w sensie budżetowym i bardzo trudno nam te pieniążki było wygospodarować. Niemniej jednak czujemy potrzebę i wiemy, jak bardzo istotne i ważne są te pieniądze w małych klubach. Gratuluję Wam przede wszystkim tego, że jesteście zaangażowani w tą pracę, że chce się Wam pracować, bo to są funkcje stricte społeczne i często nie do końca są doceniane tak, jak powinny być. Bo wiadomo, jeśli klub wygrywa, to są kibice i wszyscy są zadowoleni. Jak klub przegrywa, to wszyscy są winni, poczynając od trenera, kończąc na zawodnikach, a w największej mierze dostaje się do działaczy. Także proszę nie zważać na tego typu trudności, rozwijać kluby sportowe. Wiadomo, kultura fizyczna i samo to przesłanie to jest też kształtowanie ludzi, charakteru tych ludzi. Przy tych klubach, jeśli są drużyny seniorskie, też w dużej mierze działają też drużyny juniorskie dzieci, więc jest to duża społeczność, która jest zgromadzona wokół tego klubu i budujecie naprawdę bardzo fajne relacje, uczycie tych ludzi dużo pozytywnych cech na życiu dorosłym, chociażby rywalizację, smak zwycięstwa, wiadomo, najbardziej cieszy, ale też smak porażki, to, że w życiu nie jest zawsze doskonale. Także nie przedłużając, serdecznie gratuluję, cieszę się bardzo, że możemy Państwa wspierać i pomagać. Także wszystkiego dobrego na ten sezon i na kolejne.
4: Ja powiedziałem o tej sumie 7,3 miliona, prawda, na kluby sportowe, ale generalnie prawie 9,5 miliona zostało skonsumowanych w tej chwili na sport. Drodzy Państwo, jakbyście zobaczyli, jak to jest w innych województwach, to może każdy narzeka, prawda, ale naprawdę to nie jest źle, to jest dobrze. Nie finansujemy tylko klubów sportowych, ale czasami w ramach promocji województwa też poprzez sport są tak zwane granty, nad którym głosuje zarząd województwa, prawda? Lub w ramach promocji decyduje o tym marszałek województwa. I w sumie to jest kwota ponad 9,5 miliona złotych. Także tak to wygląda.
1: Do klubu sportowego Śniadowo trafiło 50 tysięcy złotych, mówi prezes Piotr Tyrka.
3: Dla naszego skądinąd małego klubu, chociaż jest to dwusekcyjny klub sportowy, od jakiegoś czasu jest piłka nożna i siatkówka. Bez tego dofinansowania funkcjonowanie by było naprawdę ciężkie, bo z roku na rok coraz ciężej jest zdobywać środki od sponsorów. Także, tak jak pan Jacek wspomniał, to dofinansowanie jest przeznaczone na bieżące funkcjonowanie klubu, czyli wyjazdy, wynagrodzenia trenerów, infrastruktura. Bez tego dofinansowania nie byłoby to możliwe.
1: Z kolei 30 tysięcy złotych trafi do Fortów Piątnica, mówi prezes Stanisław Chabarek.
5: Serdeczne dzięki za wsparcie, bo nasze kobiety wam dziękują i myślę, że w zamian będą godnie reprezentować nasz region, jak powiat, jak tak samo i Piątnice, gdyż nasza drużyna gra w trzeciej lidze kobiet, co znaczy makroregion. Reprezentujemy nasz region w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i łódzkim. I myślę, że te środki godnie będą reprezentowane w tych województwach.
1: Do Olimpii Zambrów trafi 150 tysięcy złotych, mówi prezes Kamil Czarnecki.
6: Niezmiernie miło jest mi serdecznie podziękować tutaj za wsparcie, jakie po raz kolejny raz w tym roku, co roku oczywiście w lata ubiegłe, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeznacza, między innymi właśnie na Zambrowski Klub Sportowy, ale również na wszystkie kluby sportowe naszego województwa podlaskiego. Myślę, że to w dużej mierze na pewno duży zastrzyk finansowy dla wielu klubów, od A-klasy, jeżeli chodzi o piłkę nożną, aż po rozgrywki trzeciej ligi. Na pewno te środki służą i jak najlepiej, tak, jeżeli chodzi o uczestniczenie w tych rozgrywkach. Jeżeli chodzi o nasz klub sportowy, nasze środki oczywiście zostaną, kalkulacja kosztów opiewała na wynagrodzenie sztabu szkoleniowego, transport na mecze ligowe, no teraz mamy rozgrywki trzeciej ligi, także ten transport jest dosyć znacząco, jeżeli chodzi o obciążenie budżetu klubu, bo to już będą cztery województwa. Służby, agencje ochrony, speaker, zabezpieczenie medyczne, no tych środków naprawdę jest multum, można, zresztą każdy z Państwa na pewno wie na każdym szczeblu, że tych środków, można powiedzieć, nigdy nie jest zbyt wiele, także jeszcze raz dziękuję serdecznie, na pewno te środki nam się bardzo przydadzą i spożytkujemy je w jak najlepszym możliwym stopniu.
1: Z kolei do Warmii Grajewo trafi 70 tysięcy złotych, mówi prezes Wojciech Dulkis.
7: Myślę, że nie tylko dla naszego klubu, ale też dla innych klubów ta dotacja to jest znaczący zastrzyk gotówki, którą możemy spożytkować na bieżącą działalność klubu i myślę, że tak jakby jeśli chodzi o samą ideę, to chcielibyśmy tutaj bardzo podziękować i mamy nadzieję, że takie wspomaganie klubów, które my też otrzymaliśmy, będzie też możliwe w kolejnych latach.
1: Wisła Szczuczyn może liczyć na 60 tysięcy złotych dotacji, mówi prezes Witold Grunwald.
8: Zauważają nasze problemy, z którymi się borykamy, zresztą wszyscy Państwo sami wiecie o tym doskonale, przez i ten rok, i po kolejne lata. Doceniają to, że my coś robimy wspólnie, chcemy, aby się coś działo w naszych małych społecznościach, I tutaj ja akurat jestem reprezentantem klubu sportowego, w których gramy w piłkę nożną, czy nasi zawodnicy grają w piłkę nożną. Nie jest to jedna sekcja seniorska, mamy cztery drużyny, które rzeczywiście w jakiś sposób tam chcą, zawodnicy chcą grać, chcą uczestniczyć w tym życiu społecznym naszych małych środowisk, naszych małych ojczyzn. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za to. Myślę, że te środki zostaną naprawdę we właściwy sposób spożytkowane, gdyż liczba ludzi, którzy chcą wspierać nie tylko piłkę nożną, zresztą w ogóle jakiś sport, kurczy się, dlatego tego typu środki tutaj są dla nas bardzo ważne i myślę, że to, co było do tej pory, za to bardzo serdecznie dziękujemy, a myślę, że to nie była ostatnia pomoc, także polecamy się na przyszłość.
1: Pieniądze dostał też Zniczy Radziłów. To 20 tysięcy złotych, mówi prezes Michał Mordasiewicz.
9: Jest to już drugi raz wsparcie, które otrzymujemy od Urzędu Marszałkowskiego i z racji na to, że jesteśmy klubem w małej miejscowości, nie oszukujmy się, ale bardzo ambitnym, który rozwija się bardzo prężnie i stawia nacisk tym bardziej na młodzież, bo też tutaj działamy, jeżeli chodzi o akademię, która bardziej fajnie się rozwija, to wsparcie bardzo wiele nam pomoże. Dzięki temu będziemy mogli się rozwijać i walczyć tak z innymi klubami większych miejscowości, czy też miast, także jest to fajne wsparcie, dziękujemy ślicznie.
1: Dotacje w wysokości 40 tysięcy złotych dostał też Orzeł Kolno, mówi prezes Mieczysław Śniadach.
5: Chciałbym powiedzieć, że my z tych środków będziemy je wykorzystywać nie tylko na drużynę seniorów, która gra w lidze okręgowej, ale również mamy 6 zespołów młodzieżowych. 6 zespołów, czyli naprawdę te pieniądze bardzo nam się przydadzą. Chciałbym powiedzieć, że oprócz tych środków, które tutaj akurat województwo podlaskie nam oferuje, to również mamy dużo pomoc samorządu miasta Kolno i wobec powyższego możemy właśnie tyle zespołów prowadzić. Także jeszcze raz dziękuję i polecamy się na przyszłość.
1: A 20 tysięcy trafi do GKS-u Stawiski, mówi prezes Dariusz Żach.
10: Żeby nie te wsparcie, to te kluby nasze by nie istniały. Tak jak koledzy mówili wcześniej, duży to jest zastrzyk pieniędzy dla klubów takich jak małe, jak my na przykład, które są małymi miejscowościami. Na przykład większe miejscowości mają większe tam wsparcia, większe dodatki różne z różnych źródeł. A jak wiemy, w tych czasach trudnych o sponsorów jest ciężko. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie.
1: SK Łomża News. Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Szabłowska. Zapraszam. ŁKS porządkuje swoje finanse. Klub rozpoczął postępowanie restrukturyzacyjne, które ma pomóc w spłacie dotychczasowych zobowiązań i zapewnić stabilne funkcjonowanie w przyszłości. Zarząd w oświadczeniu podkreśla, że mimo problemów z płynnością finansową nie ma mowy o likwidacji klubu. Pierwsza drużyna nadal rywalizuje, a akademia działa bez zmian. Jednocześnie klub mocno ograniczył wydatki na kadrę. W tym sezonie są one niższe o około 60%.
11: SK Łomża.
1: Nowe elektryki już jeżdżą pod Łomżą. PKS Nowa wzbogaciło się w ostatnim czasie o 14 niskoemisyjnych pojazdów, z czego właśnie 3 wożą pasażerów w naszym najbliższym regionie. O tym, a także o przyszłości spółki, w tym planowanym przeniesieniu łomżyńskiej bazy PKS na teren gminy Łomża, mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
12: Proces modernizacyjny firmy następuje. Od pewnego czasu opiekę nad, można powiedzieć, przywództwo nad firmą sprawuje Adam Bydlewski i można powiedzieć, to pasmo nieustających sukcesów od tego czasu, z którym się chcielibyśmy się z Państwem podzielić. Między innymi za sprawą firmy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego uczestniczyliśmy w dwóch dużych projektach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pozyskaliśmy kwotę prawie 48 milionów złotych i efektem tego jest zakup 14 zeroemisyjnych elektrycznych autobusów, które stoją za nami. Oczywiście to są 3. Pozostałe jeżdżą w tej chwili po województwie, ale chcieliśmy Państwu zaprezentować właśnie 3 egzemplarze. Wszystkie one oczywiście mają rejestrację z gminy Łomża. Myślę, tutaj pan wójt powie dlaczego, ale ja podsumuję tylko, to jest właśnie efekt dobrej współpracy z gminą Łomża, przedsiębiorstwa PKS Nowa, dobrych stawek finansowych, no i oczywiście dobrej atmosfery współpracy. Drodzy Państwo, to nie tylko tych 14 autobusów, które wzmocnią zasoby PKS-u, ale również 5 mobilnych stacji związanych z infrastrukturą ładowania tych autobusów. Dwie w Białymstoku, dwie w Łomży, jedna w Bielsku Podlaskim i 5 w Białymstoku. Wydaliśmy na to właśnie taką sumę środków finansowych i to jest, można powiedzieć, największy przełom modernizacyjny PKS-u, który zaobserwowaliśmy w ostatnich latach. Zależy nam na tym, żeby spółka oczywiście była sprawna finansowo, ale przede wszystkim, żeby była konkurencyjna wobec innych przewoźników na terenie województwa i powoli, oczywiście, bo nie, tutaj bez żadnego triumfalizmu mogę powiedzieć, że osiągamy ten cel. Szanowni Państwo, na pewno cała koordynacja i polityka związana z publicznym transportem w naszym regionie byłaby bardziej efektywna, gdyby została przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej ustawa o nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Jak wiecie, pan prezydent Rzeczpospolitej zawetował tą ustawę. Szkoda, bo dzisiaj naprawdę rozwiązałaby nam ręce w wielu kwestiach w województwie. Przypomnę, że ta ustawa dawała możliwość koordynacji przewozów w województwie, w regionie samorządowi województwa. Marszałek miał być takim liderem. Do niego wpływałyby środki finansowe, które dzisiaj są w dyspozycji wojewody podlaskiego na wzmacnianie tego finansowego transportu, wzmacnianie oczywiście cen biletów, przewozów. To dałoby też możliwość wprowadzania standardów przewozowych, które nakreślała właśnie ta ustawa, między innymi standard wojewódzki, standard powiatowy, standard gminny. O co tutaj chodzi? Taki schemat miałby zostać nakreślony, gdzie wszystkie powiaty, szanowni Państwo, mamy ich 18 w województwie, miały być połączone ze stolicą województwa, z miejscem, w którym miał być sejmik województwa. Dalej w powiatach wszystkie gminy miały zostać połączone z miastem powiatowym i wszystkie miejscowości w gminie z miastem albo z miejscowością gminną. I z pewnością umożliwiłoby by sprawniejszy transport, lepszą koordynację, wspomaganie transportu środkami finansowymi. No niestety stało się jak stało, zobaczymy, być może kiedyś będzie miało to miejsce. Drodzy Państwo, myślę, że to wszystko z mojej strony. Oczywiście padają tutaj też pytania na temat bazy PKS w Łomży. Jak do tej pory nie udało się jeszcze nam jej sprzedać, ale myślę, że ta cena nieruchomości z pewnością troszeczkę zostanie obniżona i wtedy odpowiednie podmioty zainteresowane przejdą do boju, mówiąc w cudzym słowie. Wielu przedsiębiorców łomżyńskich interesuje się to działko, a my przygotowujemy, drodzy Państwo, w gminie Łomża, to jest niecałe kilometry od naszego miasta, bazę z prawdziwego zdarzenia, gdzie będzie ona adekwatna do zasobów PKS-u, do jakości technicznej autobusów. Z pewnością znajdzie się tam wiele elementów takich, które powinny być w infrastrukturze takiej bazy i myślę, że to wszystko się uda, a to umożliwi oczywiście ta modernizacja, nowe autobusy z pewnością przyczynią się do tego, że przynajmniej chociaż trochę ten transport publiczny, biorąc pod uwagę jego jakość, częstotliwość funkcjonowania, drgnie na ziemi łomżyńskiej.
1: Mówi wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
13: Dowożenie dzieci do szkół jest jednym z zadań własnych wójta gminy. I to zadanie leżało u podstaw decyzji, kiedy w styczniu 2021 roku stawaliśmy przed koniecznością organizowania transportu publicznego na terenie gminy, a jak się potem okazało też na terenie gmin sąsiednich. Od samego początku, już od stycznia 2021, najważniejsze było dla mnie, a potem też i dla wójtów, z którymi współpracujemy, żeby ten transport publiczny był realizowany najlepiej przez firmę publiczną, najlepiej przez podmiot wojewódzki i w sposób naturalny już od samego początku jako partnera, jako operatora do tego zadania wybrałem spółkę PKS Nova. Początki były bardzo trudne, spółka też przeżywała różne trudności, ale zaangażowanie wszystkich prezesów przez te wszystkie lata, z którymi miałem okazję współpracować, a także marszałków województwa, zaangażowanie obecnych marszałków, pana marszałka Prokoryma, pana marszałka Piorunka, jest bardzo dobrym sygnałem i prognostykiem na przyszłość. I jestem przekonany, że jeżeli wszystkie zapewnienia ze strony spółki, a także filozofia rozwoju transportu publicznego wskazywana przez zarząd województwa będą rozwijać się w tym kierunku, w jakim to właśnie jest to planowane, to wiem, że też i te zadania gminy, które są bezpośrednią moją odpowiedzialnością, także będą realizowane. I tak dowozimy nie tylko nasze dzieci do szkół, ale także i rozwijamy to kolejny filar już od 2021 roku. Dołączyliśmy trasy, w których to mieszkańcy gmin okolicznych mogą dojechać do samego miasta Łomża. I tutaj czy to są seniorzy, czy to są dzieci dojeżdżające do szkół ponadgimnazjalnych w mieście Łomża. Transport ten w dniu dzisiejszym wygląda tak, że na tej umowie, którą mamy podpisaną ze spółką, przejeżdża rocznie około 250 tysięcy pasażerów na 12 trasach. Docenić należy zaangażowanie spółki w budowaniu jakości obsługi tych tras. I tutaj właśnie dochodzę do momentu tego taboru. Przez wiele lat, wszyscy Państwo wiecie, ten tabór wyglądał różnie, a samochody mają to do siebie, że się starzeją i należy go wymieniać. Przez wiele lat wskazywane przez nas wójtów problemy znane były władzom tej spółki i przez wiele lat władze spółki dążyły do modernizacji. To bardzo dobry dzień dzisiaj, kiedy mamy okazję zobaczyć efekty pracy przede wszystkim ostatnich władz spółki i ostatniego obecnego zarządu województwa. Serdecznie dziękuję za to, że te autobusy, które zostały zakupione jako tabór spółki PKS Nova, część z nich będzie jeździło wokół Łomży w tej umowie, którą mamy zawartą ze spółką. W tej umowie także obsługujemy sąsiednie gminy na mocy porozumienia międzygminnego. Autobusy PKS Nova obsługują także mieszkańców gminy Zbójna, gminy Nowogród i gminy Rudki. Serdecznie w tym momencie po raz kolejny dziękuję władzom województwa za bardzo dobre kierunki działania, spółce PKS Nova za coraz lepszą współpracę i prognozę rozwoju firmy w oparciu też o ziemię łomżyńską, konkretnie o ziemię gminy Łomża, a także i kolegom wójtom, koleżankom, bo i pani wójt, także za to, że potrafimy domówić się ponad granicami administracyjnymi, zrobić coś dobrego dla naszych mieszkańców i efekty tego są widoczne codziennie na tych trasach. Nasi pasażerowie dojeżdżają na czas do swojego miejsca przeznaczenia.
1: Mówi wójt gminy Zbójna, Elżbieta Warzech.
14: Myślę, że nie będę się powtarzać, ponieważ moi przedmówcy powiedzieli prawie wszystko, co na ten temat mogłabym powiedzieć. Chciałabym tylko podziękować za tą dobrą współpracę z panem marszałkiem, z ze spółką PKS Nova, bo od, jak już tutaj pan wójt Kłys mówił, od wielu lat współpracujemy. Podziękować również kolegom wójtom za tą dobrą współpracę, o której wspominał pan wójt Kłys, bo jest to dla nas jedynym wyjściem, żeby w ogóle zorganizować transport publiczny. Jeszcze gmina Łomża mogłaby samodzielnie zorganizować, natomiast gmina Zbójna nie byłaby w stanie zorganizować samodzielnie takiego transportu publicznego, dlatego że transport publiczny z gminy, mieszkańców gminy Łomża, szczególnie chodzi mieszkańcom o dojazd do Łomży. Tutaj mieści się większość instytucji publicznych, powiatowych, szpital, szkoły ponadpodstawowe i na tym nam bardzo zależy. W inny sposób bylibyśmy wykluczeni. I tutaj dzięki tej właśnie współpracy myślę, że nasze porozumienie międzygminne może służyć innym gminom jako rozwiązanie, żeby dobrze zorganizować ten transport publiczny. Cieszę się bardzo z tego, że tabor jest odnawiany, że nie tylko ilość, ale i jakość będzie się liczyła. I dziękuję wszystkim za dobrą współpracę.
1: Mówi wójt gminy Miastkowo, Rafał Bąkowski.
15: Na chwilę obecną spółka PKS Nova realizuje komercyjne przewozy na terenie naszej gminy, ale na bardzo ważnych trasach. Na trasach Łomża-Ostrołęka, Łomża-Podosie, Łomża-Czartoria. Tymi autobusami dojeżdża nasza młodzież do szkół ponadpodstawowych. Dzisiaj wychodząc do pracy, akurat przed moim domem pojawił się jeden z tych autobusów i to niezmiernie cieszy, że nasi mieszkańcy również będą mogli korzystać z tego nowoczesnego taboru, dojeżdżać komfortowo i przede wszystkim bezpiecznie. Jeszcze raz gratuluję tego nieustannego rozwoju, bo to widać, że spółka PKS to już nie jest ten PKS, który wszyscy kojarzą z żółtego logo, które jeszcze pan tutaj widzę, że ma z sentymentu na swojej bluzie, ale jest to spółka, która stale się unowocześnia i pracuje nad tym, żeby ten transport mógł być realizowany na jak najwyższym poziomie. Z tego miejsca naszym mieszkańcom, naszemu samorządowi, jak również Państwu życzę w przyszłości współpracy, bo nie ukrywam, że mamy potrzeby, żeby też rozwijać ten transport na terenie naszej gminy, a patrząc na te nowe pojazdy, daje to gwarancję, że spółka PKS Nova jest dobrym przewoźnikiem, który może to realizować. W formie żartu pożyczę, aby nigdy nie zabrakło energii do tych pojazdów, do zasilania tych pojazdów, jak również panie prezesie, do nieustannego rozwoju tej spółki, czego panu gratuluję.
1: Mówi dyrektor operacyjny PKS Nowa, Adam Byglewski.
16: Ten proces tworzenia dobrej siatki połączeń, walki z wykluczeniem komunikacyjnym jest procesem długofalowym. Na takie bardzo widoczne, pełne efekty bardzo proszę o cierpliwość, trzeba chwileczkę będzie poczekać, ale dzisiejszy dzień pokazuje nam, że można, że determinacja zarządu województwa, że determinacja posła Krzysztofa Truskolaskiego, który jest w Komisji Infrastruktury przy Sejmie, walka o ustawę, naszą FRPA, ustawę, która by uporządkowała to z automatu, te przewozy publiczne, to jest dla nas olbrzymia pomoc. Dzisiaj, pomimo, że ustawa została zawetowana, determinacja województwa pozwala nam na to, jestem prosto z obrad Departamentu Infrastruktury i Transportu, gdzie są ludzie, gdzie jest pani dyrektor, gdzie jest pan zastępca, pani dyrektor Cieślik, pan zastępca Marek Pietruczuk. Razem z nami tworzą wspólnie plan transportowy województwa. Plan transportowy, który będzie naprawdę ogarniał wszystkie problemy naszych mieszkańców. Będziemy wprowadzać oczywiście ten plan stopniowo. Mamy nadzieję, że od 1 stycznia zaczniemy przewozić naszych pasażerów w ramach tego powierzenia zarządu województwa i będzie to 9 milionów kilometrów. To Państwu niewiele mówi, ale to jest tyle, co robimy i troszkę jeszcze więcej, bo takie mamy możliwości. Te autobusy i autobusy, które lada moment znowu przyjdą z drugiego programu, z programu RPO, czyli 12 takich autobusów elektrycznych oraz 11 ładowarek, bo ta infrastruktura musi być pełna, komplementarna, pozwolą nam na to, że zobaczycie je Państwo bardziej, że będziecie cieszyć się z jazdy tymi samochodami, no i przede wszystkim będziecie mieli dobre połączenia. Dziękuję bardzo załodze, która włożyła bardzo wielki wkład w to, żeby to można było dzisiaj obejrzeć, żebyśmy do tego momentu doszli. Proszę Państwa, w naszym PKS-ie, który istnieje już jako, no jesteśmy kontynuacją, ale istnieje 81 lat, mamy też 5 związków zawodowych i trzeba przyznać, że związkowcy po różnych wątpliwościach od miesiąca kwietnia bardzo wspierają nowy zarząd, nowych zarządzających w przedsiębiorstwie. Dzisiaj z nami jest obecny pan Jarosław Chiliński, który włożył naprawdę wiele serca, żeby ta atmosfera była dobra. I tak się dzieje też w innych placówkach naszych, a mamy ich 8 w PKS-ie. Proszę Państwa, wszystkim Wam i wszystkim tym, którzy mają konstruktywną krytykę do nas i mają pomysły i przychodzą z tym do nas, bardzo dziękuję i Was jako media również do tego zapraszam. Proszę Państwa, w poprzednim roku przewieźliśmy ponad 7 milionów ludzi, którzy są mieszkańcami naszego województwa i nie tylko. Program, który się nazywał Podlaski Bilet Podlasko-Białostocki i tu znowu pokazuje to, że współpraca z miastem, stolicą województwa jest bardzo dobra. Podlasko-Białostocki Bilet Wakacyjny pokazał nam, że potrzeby są, ale i możliwości są i oczekiwania są. Mamy prowadzoną pilotażowo sprawę biletu dla seniora, to coś ma miejsce w komunikacji miejskiej bezpłatnie albo tak zwaną ulgą 100%. To pokazuje fajne efekty, to pokazuje, że ludzie chcą się przesiadać z samochodu do autobusu miejskiego w połączeniu na przystanku przesiadkowym. Przebyłem rozmowę z szefem Białostockiej Komunikacji Miejskiej, kolejną, która to jest kolejny krok tej współpracy, która pozwoli na to, że nasze autobusy, które stacjonują w Łomży, w innych ośrodkach, nie muszą wjeżdżać do centrum miasta. Tam jest dobrze zorganizowana komunikacja miejska. Po co? Na co? To jest proces, ale widzę, że on się uda. Do tej pory jeździmy po prostu tam, gdzie trzeba, tam, gdzie ustalaliśmy to z włodarzami i z ogólnych potrzeb województwa. Dzisiaj chcemy ten plan uzupełnić o tak zwane trasy, stricte trasy marszałkowskie. No to jeszcze raz pokazuję zarząd województwa. Trasy marszałkowskie, które będą komunikowały przynajmniej najwyżej z jedną przesiadką wszystkie powiaty, a maksymalnie z dwiema przesiadkami wszystkie gminy. Proces trudny, proces, który wykonują ludzie w Departamencie Infrastruktury, bardzo żmudny. Opracowanie kawałka odcinka, przystanki, czasy, to są 2 godziny dla jednej osoby, a tych raz, proszę Państwa, mamy łącznie z połączeniami mamy kilkaset. Proszę Państwa, to jest praca zbiorowa. To jest praca zbiorowa i tutaj jest firma, która istnieje od wielu lat, którą wszyscy kojarzycie i dzisiaj chcemy, żeby ona się kojarzyła z przyszłością, z fajną infrastrukturą, z czymś takim jak nasze autobusy. No oczywiście nie odchodzimy od małych autobusów, od busów wręcz powiedziałbym, tam gdzie tych pasażerów jest mało, z nadzieją, że ich będzie coraz więcej. Proszę Państwa, to jeden przetarg się nie udał, przetarg był wakacyjny, być może nie wstrzeliliśmy się. Znamy potrzeby biznesu łomżyńskiego i wiemy, że nasza działka jest bardzo atrakcyjna i to, o czym mówił pan marszałek, przede wszystkim nam zależy na tym, żeby wybudować jak najszybciej na terenie gminy Łomża baza, która będzie odpowiadała i wyglądem, i tym takim bytowym elementem socjalnym potrzebą dzisiejszego dnia. My nie możemy siedzieć w obiekcie, w którym ostatni budynek został wybudowany w 82 roku. Więc Państwo tam byliście, wszyscy wiemy, jak wyglądają te stare bazy PKS-u. Białystok już się przepoczwarzył, ma ładny dworzec, ma ładne zaplecze warsztatowo-socjalne i chcemy, żeby to było tutaj. W związku z tym wiemy, jakie to są koszty i wiemy, że nie bardzo chcielibyśmy obciążać znowu województwo. Chcielibyśmy, żeby w tych pieniądzach, które będą ze sprzedaży tej działki, a działka jest bardzo atrakcyjna, tych wszystkich, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, zachęcam do udziału w przetargu. Przetarg będzie zakończony 2 października, więc prosimy o składanie wniosków, o meldowanie się. Będzie to pomoc dla regionu, ze strony przedsiębiorców, którzy to kupią i będzie to pomoc dla nas, dla PKS Nowa. Czym szybciej, tym lepiej. Wiemy, gmina zrobiła już wszystko, żeby to przysłowiowe bicie łopaty mogło odbyć się bardzo szybko. To jest na granicy miasta i gminy Łomża. Teren jest umowa podpisana z właścicielem, zadatkowana, bardzo rozsądny, bardzo rozumiejący potrzeby gminy i regionu Łomża panu. Naprawdę zszedł z sceny, zrobił wszystko, żebyśmy mogli tam to zrobić. Dobre miejsce do obejrzenia w każdej chwili. Mam nadzieję, że po tym 2 październiku będziemy mogli rzeczywiście wjechać koparką, będziemy mogli zacząć. Projekt jest, projekt wizualizacja właściwie jest, ale mamy taką wiedzę, że od momentu otrzymania tego zielonego światła, które już praktycznie jest od strony gminy, i tego zielonego światła po tym przetargu, a może znajdziemy pieniądze jeszcze w innym miejscu. Słuchajcie, determinacja jest, żeby to zrobić, bez względu na to, czy ten przetarg wyjdzie, czy ten przetarg nie wyjdzie. Za darmo się nie oddamy, drodzy przedsiębiorcy, drodzy państwo, bo to nie jest taki sens, ale na pewno jest to kwestia negocjacji i kwestia potrzeby chwili. W tej chwili jest nas około 100 osób. Taboru, który tu posiadamy, to jest około 62. Teraz dojdą kolejne właśnie te elektryki, o niewiele, ale trochę jednak, więc jakby około 60 autobusów. Jeżeli chodzi o termin oddania do użytku nowej bazy, mamy takie jakby zapewnienia ze strony potencjalnych wykonawców, bo na to też będziemy musieli zrobić przetarg, ale rozejrzeliśmy się po rynku. Niektórzy naprawdę są w stanie realnie wybudować to w ciągu 6 miesięcy i zima nie będzie w tym przeszkadzała. Takie dzisiaj są techniki, takie technologie budowlane. Bardzo bym chciał, żeby nie za rok, a w marcu, w kwietniu, na Wielkanoc, dobrze? No, takie jajeczko byśmy fajne mieli dla gminy, dla regionu. Prawda, panie Jarosławie? To byłoby świetne dla naszych pracowników. Absolutnie nie są planowane zwolnienia. Od czasu do czasu gdzieś się pojawiają takie informacje. Proszę państwa, myśmy nikogo nie zwolnili, jako ten dziennikarz zarządzający. Stworzyliśmy fajną kadrę 25 osób zarządzającą. Z tego są tylko 3 osoby z zewnątrz. A wszystkich wyłoniliśmy od nas. Naprawdę mieliśmy fantastycznych ludzi, mamy nadal oczywiście i będziemy to robić. Natomiast potrzebujemy kierowców, potrzebujemy informatyków, potrzebujemy... To się samo nie rozwinie. To tworzą ludzie, którym dziękowałem przed chwilą, i nie ma zwolnień. Są incydentalne. Jak pan Michał nie przyszedł już 3 dni do pracy, no to będziemy z nim prowadzić rozmowę. No słuchajcie, no dzisiaj mam taką sytuację i chyba się pożegnamy. Fajny młody chłopak, 3 miesiące i jakoś chyba nie wytrzymał presji.
11: SK Łomża.
1: Łomżyńskie treningi Biegam, bo lubię. Wznowione. W każdą środę można przyjść na stadion i wspólnie pobiegać. Więcej o darmowych treningach mówią trenerzy Krzysztof Blusiewicz i Damian Kwiatkowski.
17: System tych treningów jest z założenia podobny co roku. Jest on dostosowany dla każdego biegacza, amatora, a także dla biegaczy, którzy już tak prawie zawodowo może biegają. Trening od treningu różni się w sumie jednostką. Przeważnie te treningi są właśnie dla wszystkich, nawet przychodzą do nas dzieci, więc można powiedzieć, że trening ma być dostosowany jak najbardziej do każdego wieku. Dzieci czy dla starszych.
18: Czy te treningi mają jakiś taki określony scenariusz, czy to jest tak na bieżąco wymyślane przez Was?
19: Dostajemy plan treningowy od fundacji, od Górnie, gdzie mamy nie tyle, że stricte realizować wszystko to, co tam jest napisane, tylko po prostu mamy jakiś tam zarys i musimy dostosować trening. Oczywiście, tak jak tutaj trener Krzysztof wspomniał, trening jest dostosowany dla każdego, tak? Czyli każdy jest w stanie wykonać określony zakres ćwiczeń. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o treningi cotygodniowe.
18: Uczestnicy są ci sami co roku? Czy mamy już taką określoną, zwartą grupę, która nie odpuszcza żadnego treningu? Czy pojawiają się nowe osoby?
17: Trzon grupy jakby jest taki sam od kilku lat, chociaż trzeba przyznać, że co trening pojawiają się nowe osoby. Nie ma ich za wiele, ale przynajmniej na każdym treningu jakaś jedna, dwie osoby są nowe. Te osoby, które przychodzą, widzą, że jest fajnie, fajna atmosfera, można potrenować, ale jakby nie tylko potrenować, bo można sobie porozmawiać o bieganiu. Jest to dosyć takie tak, o życiu, jest to dosyć taka luźna rozmowa. I te osoby, które przychodzą, gdzieś tam przyprowadzają swoich znajomych, więc to jest też fajne, że jeżeli ktoś zobaczy i jest zainteresowany zainteresowany bieganiem, podoba mu się, to zaczyna gdzieś tam kolejne osoby przyprowadzać, więc dla nas na pewno to jest też miłe, że jednak te treningi pasują ludziom. Co tydzień mamy zupełnie co innego, no, rozgrzewka przeważnie jest podobna, ale też co jakiś czas ćwiczenia udoskonalamy, gdzieś tam wprowadzamy jakieś nowe elementy, coś tak, żeby pobudzić i nasze ciało, i organizm, i naszą głowę. Bo jeżeli się przyzwyczajimy zbyt mocno do tego samego schematu, to taka stagnacja przychodzi. A jak będzie coś nowego zawsze, może coś śmiesznego, to zawsze i przyciągnie. Różnorodność pobudza, różnorodność wpływa na to, że na każdej jednostce treningowej jakby skupiamy się trochę na innej, może partii mięśniowej, na zdolnościach tak motorycznych. Do biegania potrzebne jest i szybkość, i wytrzymałość, tak? Koordynacja ruchowa, więc i mięśnie brzucha, mięśnie pleców, mięśnie nóg, tego jest dużo. Żebyśmy się skupiali na każdym treningu na wszystkim, to by nie starczyło czasu po pierwsze, a po drugie prawdopodobnie byśmy przeciążyli tych zawodników.
18: A czy bieganie raz w tygodniu wystarcza?
17: Zamysł tych treningów w ramach Biegam, bo lubię, w ogóle w całej Polsce, to jest zainteresowanie bieganiem wszystkich, nawet osoby, które może nie do końca lubią biegać, ale lubią sport, lubią się poruszać, to ma pokazać, zachęcić, a to, co ludzie będą robić jakby jeszcze w ciągu tygodnia, to jest co innego. Na pewno im więcej, 2-3 treningi w tygodniu już by było fajnie, ale to od naszego czasu, od tego, co robimy, zależy, ile właśnie tych treningów w ciągu tygodnia będziemy mieli, tak?
18: Wracając na chwilę do tych nowych osób, które się pojawiają, czy to są osoby, które zaczynają właśnie od zera, chcą coś zmienić w życiu, przychodzą, chcą się poruszać, czy to są osoby, które wcześniej same biegały i po prostu chcą pobiegać w większej grupie? Jak to wygląda? Czy to są osoby właśnie, które od zera zaczynają, czy nie?
19: W dużej mierze są to osoby, które po prostu potrzebują motywacji. A wiadomo, że najłatwiej gdzieś tam się zmotywować na zajęciach grupowych i od czegoś dochodzą do wniosku, trzeba zacząć. Wydaje mi się, że te zajęcia są idealnym takim miejscem, żeby zacząć ogólnie swoją przygodę, nie tylko z bieganiem, ale z szeroko pojętą aktywnością fizyczną, tak? Więc przychodzą ci, którym właśnie brakuje tej motywacji, albo ci, którzy gdzieś tą motywację zatracili, biegali, ale chcą wrócić do tego sportu po jakiejś tam dłuższej przerwie. Oczywiście też są osoby, które, dajmy na to, mamy kilka osób, gdzie dzieci aktywnie gdzieś tam biegają, no i przychodzą z rodzicami. No i ci rodzice, żeby nie czekać, żeby nie siedzieć bezczynnie, też z tymi dziećmi biegają. I to też jest fajna taka rodzinna, że tak powiem, przygoda z tym sportem, z tym bieganiem. Tak więc na pewno zachęcamy wszystkich, tych, którzy chcą zacząć biegać i tych, którzy gdzieś tam po prostu tą motywację stracili bądź chcą gdzieś tam z powrotem wrócić do tego sportu. Radio S.

0: SK Łomża.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?